0: Chodzi o no, zachowywaniu się z pewną taką godnością. Więc pan prezydent zrobił to, co powinien zrobić i słusznie. I to powinno być te poparcie widoczne całego społeczeństwa. Natomiast dalej, no, my tutaj nie mówimy o tym, że już no, zrywamy wszelkie stosunki. Absolutnie nie. No, nadal dopóki jest wojna, więc jest ta pomoc jakaś tam dla Ukrainy, ale to już powinno być na zasadach takich też, że jednak no, ta współpraca powinna być obopólna, a nie, że tylko my dajemy wszystko i w zamian nie otrzymujemy nic, nie otrzymujemy żadnej wdzięczności, a wręcz otrzymujemy właśnie policzek mocny. I brak szacunku, no bo to też trzeba powiedzieć, że to jest takie no, poniżenie wszystkich Polaków. Także współpraca na równych partnerskich zasadach, ale na pierwszym miejscu jednak stawiany interes Polski,
1: Do tej
0: polskich
1: pory nie
0: rolników,
1: stawialiśmy tego
0: przedsiębiorców.
1: interesu Polski? Znaczy prezydent Duda na przykład, on przecież wręczył ten order prezydentowi Ukrainy.
0: Ale to trzeba też powiedzieć, no, że wtedy była zupełnie inna sytuacja. No, to był wybuch wojny. Polacy zawsze mają otwarte serca w stosunku do tych, którzy tam no, tej pomocy potrzebują.
1: Czyli może to jest ten
0: I
1: błąd?
0: wtedy. No, pewnie z perspektywy czasu to zawsze jest tak, no można jakieś tam wnioski wyciągnąć, że trzeba było, czy można by było postąpić inaczej. Ale wtedy no, też rozumieliśmy, że po prostu współczuliśmy sąsiadom, nie mówiliśmy o trudnych tematach, przyjmowaliśmy pod własne dachy, dzieliliśmy się, bo to przecież bardzo dużo społeczeństwa tak robiło, dużo Polaków dzieliło się tym, co miało. Bo rozumieliśmy, że uciekają przed pożogą wojenną. Natomiast no, po tylu już, po takim długim czasie mamy już inny obraz tego i to jest inna sytuacja, więc tutaj nie można jak gdyby przenosić tej atmosfery teraz na ten czas, kiedy był ten order wręczany.
1: Dobrze, to zamykając już ten temat. Czy ta afera szpitalowa, chodzi oczywiście o Szpital Południowy w Warszawie, ten salonik VIP, to będzie coś, co pogrąży rząd Donalda Tuska?
0: Ja mam nadzieję, że tak, że ten rząd po prostu odejdzie jak najszybciej w niesławie i nie wróci nigdy do rządzenia, bo to nie jest rządzenie. To jest przykład patologii, zepsucia i to naprawdę na szeroką skalę. Ta patologia obywatelska właściwie widoczna była na każdym kroku. Najpierw w tej aferze chociażby pedofilskiej, ale zawsze metoda Tuska i jego środowiska jest taka, żeby przeczekać, tak, zamieść pod dywan, że to się jakoś rozejdzie. I tutaj też tak samo próbowano, ale to dzięki właśnie mediom wszystkim, które przekazywały tą informację, poszło duże zainteresowanie opinii publicznej. I zobaczyli, że tego już zamieść się tak zupełnie pod dywan nie da. Ale te działania, które niby jakieś tam rozliczenia kontrolne, nie dajmy się oszukać, bo to są przecież działania typowo pozorowane. To tylko po to, żeby pokazać, że coś się robi, ale jeżeli to działa i nadzoruje prokuratura Żurka, to na pewno nikt tam tutaj konsekwencji nie będzie miał z tego tytułu. Natomiast no jest to system naprawdę patologiczny, bo jest to oparty na kolesiostwie, nepotyzmie, ale też no,
1: Tylko tutaj i
0: ogromna.
1: Prawo i Sprawiedliwość też ma sobie wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o nepotyzm i siatkę swoich znajomych w różnych instytucjach, strukturach państwa, kiedy rządziło.
0: No, pewnie zawsze jest tam jak jakaś ta część, że jednak zatrudnia się te osoby, które bardziej są znane, ale nie może być tak, że jest tolerowane zupełnie no, osoby, które nie mają kwalifikacji, bo przecież ten lekarz nie miał specjalizacji, nie ma żadnego doświadczenia. No i tutaj jest no, dojenie takie z systemu służby zdrowia. Tutaj mówimy o kradzieży, bo to, że...
1: Ale jest też radny z Prawa i Sprawiedliwości, który jest dyrektorem szpitala w Garwolinie i też, jak to pani powiedziała, doi tutaj pieniądze ze służby zdrowia.
0: Jakieś pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć i takie przypadki powinny być od razu piętnowane. Ja akurat tego nie znam. Natomiast tutaj to chcę podkreślić, że to jest system. O tym systemie wiedział Rafał Trzaskowski, który przecież prowadzi ten szpital. Udawał, że nie wie, bo mail jakiś tam nie dotarł. Jeżeli jest nawet mail prywatny, ale coś, co wskazuje na pewne nieprawidłowości, to jeszcze z większym zainteresowaniem się do tego podchodzi. A nie, że nie wpłynęło pismo tak drogą urzędową przez dziennik nadawczy. No przecież to jest śmieszne.
1: No dobrze, ale czy Prawo i Sprawiedliwość na tym wszystkim skorzysta? Bo czy jednak ludzie uważają, że wy też jesteście niewiarygodni i właściwie najbardziej zyska na tym Konfederacja?
0: No tu chodzi o to, czy my zyskamy, chodzi o to, by zyskała Polska i naprawdę to, co dzieje się w tej chwili w służbie zdrowia, to jest obraz nędzy i rozpaczy, to jest tragiczne. Ten system jest już w zapaści. Tam 23 miliardy długu w NFZ-cie, a przecież szpitale nie mają zapłacone za nadwykonania, więc te szpitale powoli będą padać. Pacjenci nie mają dostępu do badań i to będzie coraz bardziej jeszcze ograniczane. Nie możemy to dłużej tolerować, bo to jest
1: a potem z drugiej strony patrzymy na lekarzy, którzy zarabiają miliony złotych rocznie.
0: Właśnie, to jest kosztem życia i zdrowia Polaków, ale Platforma się o to nie martwi, bo stworzyła sobie system alternatywny dla swoich. Jeżeli masz legitymację partyjną, korzystasz ze wszystkiego, masz łatwy dostęp i systemu zdrowia nie trzeba naprawiać, bo oni mają się dobrze. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zawsze dbało o wszystkich Polaków, o tych Polaków, którzy są też i w trudniejszej sytuacji. Te wszystkie programy były kierowane do Polaków, do rodzin również. A przecież ten lekarz, pamiętamy, jest tam takie nagranie, jak on się śmiał z tego, że po co tam programy jakieś 500+, 300+, czy dla seniorów programy. Lepiej zadbać o to, żeby lekarze jak najwięcej zarabiali. No więc on sobie o to zadbał.
1: To jaki pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na naprawę ochrony zdrowia?
0: Przede wszystkim my już wtedy, jak rządziliśmy, to naprawialiśmy. Nie było już limitów na badania.
1: No niewystarczająco, bo właściwie ten rząd nic takiego nie zrobił, nic nie zmienił, żeby no wyglądało zmienił? Tak, jak to wyglądało.
0: Były płacone nadwykonania zawsze. Były z opóźnieniem, ale były płacone zawsze. Teraz proszę porozmawiać z dyrektorami szpitali, mają po 20 milionów, niektóre więcej, niezapłacone. Ja wystąpiłam z taką interpelacją w Senacie, otrzymałam właściwie odpowiedź, że te szpitale nie otrzymają tych pieniędzy. No więc jeżeli nie otrzymają, no to co taki dyrektor ma robić? No powinien w którymś momencie zamknąć, że już nie przyjmuje, no bo kto za to zapłaci?
1: A to macie jakiś konkretny pomysł na to, jak to wszystko naprawić, czy nie?
0: Przede wszystkim być dobrym zarządzającym i gospodarzem, a Prawo i Sprawiedliwość tak rządziło. Były pieniądze na wszystko, były większe dochody.
1: Czyli podsumowując, konkretnego planu nie ma.
0: Nie, jest konkretny plan. Profesor Czarnek już przedstawia częściowo. Częściowo przedstawił, na pewno będzie... Tak, żeby wszyscy mogli korzystać z publicznej służby zdrowia na dobrych, równych zasadach, żeby, bo zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7-9. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7-9.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Ostatnim dziś gościem jest Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Cześć.
3: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
2: Te wszystkie narzekania przed mundialem, że wiele z tych meczów nie będzie dawało się oglądać, że jest za dużo drużyn, że ten poziom jest niski, sprawdziły się?
3: Myślę, że w tym roku zostanie pobity rekord strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata na jednej imprezie. Faktycznie, no, praktycznie w każdym meczu są gole. O ile początek turnieju był taki trochę w trybie slow motion, bo czułem, że te drużyny nie są w odpowiedniej formie, że jest problem z wykańczaniem akcji, że te akcje ogólnie są powolne, to teraz troszeczkę ta tendencja się zmienia. Być może po prostu wchodzimy w taki etap turnieju, gdzie już każdy tak naprawdę walczy o to, żeby zrealizować swój cel, jakim jest awans do fazy pucharowej, jakim jest w konsekwencji Mistrzostwo Świata. I widać już zdecydowanie lepszą poprawę właśnie tego tempa gry. I to widzieliśmy chociażby we wczorajszych meczach, czy też dzisiejszych, bo tak można to też oczywiście ubrać w słowa.
2: No, ale widać jednak, że część drużyn no nie powinna być w takiej imprezie zwyczajnej jak Mistrzostwo Świata.
3: No ja, jakby to powiedzieć. I częściowo się zgodzę, że chciałbym na przykład więcej drużyn z Europy, na przykład 20, to z drugiej strony zobacz, że te drużyny z Europy męczą się z tymi drużynami z innych stref. Mieliśmy przecież niespodziankę w postaci Cabo Verde, które zatrzymało Hiszpanię i Urugwaj. Dlatego ja bym do końca nie deprecjonował tych drużyn, no, bo nawet miło się oglądało starcie Jordanii z Algierią, dwie waleczne drużyny. Jordania, która strzeliła swojego drugiego gola na mundialu i okej, nie jest drużyna jakościowa, natomiast wydaje mi się, że swoje wywalczyła w eliminacjach, wygrała swoją strefę i dlatego jest też na mundialu. Takie są zasady, że akurat mamy aż 9 drużyn z Azji, 10 z Afryki i skoro mamy 48 drużyn i w taki sposób zostały one, jakby to powiedzieć, wybrane, no to akurat mamy taki, jaki mamy. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem aż tak rozbudowanego mundialu. Też wolałbym, żeby jednak 32 drużyny rywalizowały, no bo faktycznie potrzebujemy 30 dni na to, żeby wyeliminować 32 drużyny. To jest dosyć absurdalne, ale z drugiej strony sprawia to, że ten mundial jest nieprzewidywalny na pewno. Trudny do przewidzenia, że mamy dużo takich niespodzianek. Jeżeli chodzi o fazę pucharową, w fazie pucharowej być może zobaczymy starcie Korea Południowa, Bośnia Hercegowina, czyli tak naprawdę starcie, które na mundialu tym 32-zespołowym byłoby niemożliwe w fazie pucharowej, a tutaj może być możliwe.
2: Leo Messi, opinia, po prostu.
3: Goat, tak, magik, czarodziej, geniusz, najwybitniejszy piłkarz w historii. To, co zrobił wczoraj, mecz z Austrią, to jest chyba jeden z piękniejszych momentów piłkarskich Mistrzostw Świata, bo on ma 39 lat, a gra jakby miał 30. Mam wrażenie, że po zdobyciu Mistrzostwa Świata coś w nim się zmieniło, że otworzył jakąś taką kolejną furtkę w swojej głowie i stał się takim bardziej wyluzowanym, odprężonym, radosnym Messim. On już nic nie musi, on tylko może. Bo wcześniej ta presja zdobycia Mistrzostwa Świata ciążyła na nim przez cały tak naprawdę poprzedni mundial. A teraz widzimy zupełnie innego Messiego. Messiego, który cieszy się z kibicami, przybija piątkę z dziennikarzami, robi rundkę honorową po strzeleniu gola. No, to jest zupełnie inny Messi, a to, co widzieliśmy boiskowo, no popatrz, on nie poddał się po tym przestrzelonym karnym. Wydawało się, że to może być duży falstart dla Argentyny, a tymczasem strzelił dwa gole. Ten drugi gol to jest w ogóle coś niewiarygodnego. Sam rozpoczął tą akcję i sam ją zakończył jeszcze bardzo trudnym wykończeniem, takim trochę na ślizgu. No to jest naprawdę jeden z piękniejszych momentów Messiego w karierze. Tak to bym po prostu określił, bo on w pojedynkę tak naprawdę załatwia sprawę. Ja już nawet na Twitterze napisałem, że Messi 6 punktów, Austria 3 punkty, Algieria 3 punkty, Jordania 0, bo tak to wygląda. Messi, to warto podkreślić, pobił rekord Miroslava Klozego. Jest teraz najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, choć bardzo, bardzo naciska na niego Kylian Mbappe i on też tak naprawdę, myślę, że będziemy obserwować przez cały mundial tak naprawdę wyścigi między Messi a Mbappe, kto będzie najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
2: No to jest niesamowite, że tak naprawdę na cały ten sezon Leo Messi, podejrzewam, że zniknął z radarów większości kibiców tej europejskiej piłki nożnej, ze względu na to, w jakim miejscu gra, no ale przychodzi mundial i robi robotę. I ani Messi, ani Cristiano Ronaldo w obronie za bardzo nie pracują, no tylko różnica jest taka, że ta Argentyna chce grać na tego Messiego, a Portugalia, wydaje mi się, że już Cristiano Ronaldo bardziej z obciążeniem dla tej drużyny, jak wzmocnieniem, niestety.
3: No, z Portugalią jest trochę inna sprawa, bo mi się wydaje, że ta drużyna nie jest już Ronaldo zależna, aczkolwiek w tym meczu z Demokratyczną Republiką Konga trochę za bardzo chciała mu pomóc i tak to nie może wyglądać. Znaczy, wiadomo, że to są zupełnie inne profile piłkarzy, bo Messi to jest bardziej rozgrywający, a Ronaldo w tym wieku to już jest tak naprawdę typowa dziewiątka. Dlatego też nie można ich tak oceniać jeden do jednego. Natomiast na pewno Cristiano Ronaldo ma większą presję niż Leo Messi, bo on nie ma tego Mistrzostwa Świata, bo on ma 41 lat. To jest jego ostatni raczej mundial, raczej, bo wiadomo, że za 4 lata jest mundial w Portugalii i być może jeżeli będzie w tak dobrej formie fizycznej, to może za 4 lata też zagra, ale mi się wydaje, że tutaj jednak jest większy ten ciężar u Ronaldo i nie dziwię się, że ma aż takie problemy, aczkolwiek jeżeli trafi do siatki, a dzisiaj jest chyba idealny mecz, żeby się przemóc, czyli Uzbekistanem, to jest w stanie coś ta Portugalia zdziałać. To jest dla nich bardzo ważny mecz. Ogólnie jak porównamy sobie, ile goli ma Ronaldo, a Messi na mundialach, to jest przepaść. I mało się mówi o tym, jak po prostu mało goli na mundialu w ogóle strzelił Cristiano Ronaldo. To jest naprawdę ciekawa historia.
2: A o co chodzi z Urugwajem? Ekipa prowadzona przez Marcelo Bielsa, ten trenera, który inspiruje pokolenia trenerów, którzy wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Pep Guardiola mówi, że to pewnego rodzaju mentor. To dlaczego ta ekipa wygląda tak fatalnie?
3: Jeszcze tak wracając do Ronaldo, on ma 8 goli, 8. A Messi ma 8, więc to jest po prostu przepaść. Tak. A co do Urugwaju? Trochę mam wrażenie, że Marcelo Bielsa, który chodzi za wzora trenerki, za gościa, który jest magiem, do którego chodzą trenerzy i się wzorują. Okej, można być wzorem, natomiast trochę to nie zmienia faktu, że Marcelo Bielsa nie jest tak dobrym trenerem, jak wszyscy myślą. Mam wrażenie, że w opinii publicznej jest troszeczkę przereklamowany i na mundialach ma bardzo słabą historię, właściwie tylko z Chile w 2014 roku coś udało mu się tam osiągnąć, wygrywając Hiszpanię. Na przykład w 2002, kiedy Argentyna była jednym z faworytów do złota, nie wyszedł z grupy. Okej, była bardzo trudna grupa ze Szwecją, Anglią i Nigerią, ale nie wyszedł z grupy. Teraz też z Urugwajem widać tutaj w tej drużynie taki brak zgrania, brak jakiejś takiej chemii. To, że ta drużyna faktycznie może być skłócona, o czym mówili w mediach urugwajscy dziennikarze, że część szatni nie respektuje Bielsy, że nie szanuje go. Mieliśmy konflikt na Hitana Nandeza, jednej z największych gwiazd reprezentacji Urugwaju, z Bielsą, który właśnie przez ten konflikt nie pojechał na mundial. Były kontrowersje dotyczące braku powołania dla Luisa Suareza, który upierał się, że chce jeszcze zagrać dla reprezentacji Urugwaju, a nie pojechał. Fernando Muslera, który moim zdaniem jest najsłabszym punktem reprezentacji Urugwaju i zawala im mecz za meczem.
2: No niesamowite to jest to.
3: W wieku 40 lat wrócił do reprezentacji Urugwaju I to jest po prostu komiczna wpadka wielcy, że postawił właśnie na tego gościa, chociażby Roszeta. I to jest błąd reprezentacji Urugwaju. Ona gra bardzo też, nie gra tak jak chciałby Bielsa, nie gra dynamicznie. Ona gra bardzo przewidywalnie. Aczkolwiek jak patrzę sobie na tą kadrę Urugwaju, tak, po prawdzie mówiąc, no to widzę pojedyncze jakby gwiazdy, ale widzę też mnóstwo przeciętności. Na przykład ja nigdy nie byłem fanem pana De La Cruza, już w 2022 roku na poprzednim mundialu wydawał mi się jego udział w pierwszej jedenastce wątpliwy, bo nie był to dla mnie jakby znakomity zawodnik i nadal uważam, że jest przeciętny. Jest tam dużo przeciętności w tym reprezentacji Urugwaju i nie będę ukrywał, że trzymam kciuki, żeby Cabo Verde sprawiło niespodziankę i awansowało do fazy pucharowej. Nie skreślam też Arabii Saudyjskiej, bo uważam, że ten mecz wyłoni tego wicelidera grupy i absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby to była też Arabia Saudyjska, bo Cabo Verde po raz pierwszy będzie faworytem meczu. Nigdy chyba z takim piętnem się nie zmagali w swojej dotychczasowej przygodzie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, ale Urugwaj dla mnie jest jednym z większych rozczarowań, pewnie obok Belgii. I no myślę, że Turcja też. To są te trzy drużyny, które na razie najbardziej rozczarowały.
2: Wyjaśnijmy Cabo Verde, wyspy zielonego przylądka, bo to nie dla wszystkich może to być takie oczywiste, no, byśmy nigdy nie pomyśleli,
3: Republika
2: że...
3: zielonego przylądka, dokładnie.
2: Tak jest, tak to wygląda. Czy już tutaj wyłania się jakaś drużyna, która może być czarnym koniem tego mundialu?
3: Oj, chyba jeszcze nie.
2: Jeszcze wcześniej.
3: Dlatego, że musimy zobaczyć też drabinkę fazy pucharowej. No wiadomo, że Norwegia na razie bardzo dobrze wygląda, ale tego się spodziewaliśmy, że pokonają Irak i Senegal. Z Senegalem było już troszeczkę trudniej, ale nadal no, pokazała ta Norwegia, że ma moc, że nie ma tylko Erlinga Haalanda, chociaż on strzelił już czwartego gola na tym mundialu, ale ma po prostu też pozostałe indywidualności, które też pomagają ze zdobywaniem bramek, więc dla mnie Norwegia może być sytuacją, to może być hit mistrzostw świata i nie zdziwiłby mnie absolutnie fakt, gdyby ta Norwegia wygrała z Francuzami. A tak poza tym, czy widzimy jeszcze jakąś niespodziankę? No może Stany Zjednoczone. Może to jest drużyna, która coś zrobi. Zresztą ja pisałem tekst o teorii papieskiej, że od 1978 roku papież, który zostaje wybierany z danego kraju, jego kraj 4 lata później lub na kolejnych mistrzostwach świata zdobywa medal. Tak było z Polską, tak było z Niemcami, Argentyną. No i jakby to powiedzieć, ta teoria papieska głosi, że w 2026 roku powinni zostać Amerykanie z medalem Mistrzostw Świata, dlatego że rok wcześniej został wybrany Robert Prevost jako Leon XIV, więc być może ta przepowiednia się sprawdzi. Na razie Amerykanie grają tak, jakby byli jednym z czarnych koni tych mistrzostw, aczkolwiek mówię, też inni gospodarze wychodzą z grupy, bo Meksyk, bo Kanada. Dlatego ja bym jeszcze był ostrożny z takim wskazywaniem czarnego konia, dlatego że najważniejsza będzie ta faza pucharowa. My mamy 1/16 finału, już nie mamy tylko jednej ósmej, tylko 1/16 i to będzie takie rozdrobnienie bardzo tego turnieju. Może ona sprawić, że ten turniej staje się jeszcze nieprzewidywalny, więc ja bym był jeszcze ostrożny, natomiast faktycznie jak miałbym wskazać jakieś takie niespodzianki, to chyba największą do tej pory pod względem przebojowego stylu gry są dla mnie Amerykanie.
2: Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: I rozpoczynamy ostatnią audycję Włos w dobrej formie przed wakacyjną przerwą. Razem ze mną niezmiennie Ania Borusiewicz. Dzień dobry, Aniu, cześć.
3: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy.
2: W piątek zakończenie roku szkolnego, więc ostatnia audycja będzie poświęcona kształceniu na kierunku fryzjerstwo. Aniu, to zawód dla każdego?
3: Dla każdego, kto lubi przygodę z włosami, kto lubi bawić się włosami, dla każdego, kto ma takie usposobienie artystyczne, no w taki sposób, że lubi na przykład zajęcie plastyczne, bo to jest bardzo powiązane ze sobą właśnie plastyka, jeśli chodzi o farbowanie włosów, o znajomość koła barw, no to przede wszystkim, jeśli lubimy właśnie plastykę, też jeśli lubimy rzeźbiarstwo, wszystko to, co jest, ja to zawsze też mówiłam, że fryzjerstwo jako takie fajnie by było, gdyby gdzieś było właśnie przy szkole plastycznej, żeby ten swój talent właśnie plastyczny rozwijać, no i jednocześnie też kształcić fryzjerstwo. I też fryzjerstwo jest dla osób, które no, lubią ludzi i mają cierpliwość do ludzi, dlatego że klienci przychodzą z różnymi osobowościami i my jako fryzjerzy też jesteśmy ludźmi i możemy mieć lepszy i gorszy dzień. Czyli na pewno jest to właśnie dla osób, które lubią przebywać wśród ludzi, zawód właśnie fryzjera, no i umieć słuchać ludzi też, to też jest ważne.
2: Czyli fryzjerstwo to trochę taka współczesna sztuka? Możemy tak to nazwać?
3: Na pewno. Powiem szczerze, że fryzjerstwo bardzo długo było takim zawodem postrzeganym, uważam, że nieprawidłowo, bo kiedyś taki panował mit i to uważam, że jest bardzo jakby krzywdzące dla tego zawodu, że zwłaszcza dla dziewczynek w tym sensie, że można już 16-latka może się uczyć, że jak nie masz gdzie iść albo nie wiesz gdzie iść.
2: Nie masz na siebie pomysłu, tak, to idziesz na fryzjerkę. I to najlepiej do zawodówki.
3: I to po prostu no nic mylnego, dlatego że no to jest wtedy 3 lata zmarnowane, jeżeli nie lubimy właśnie tego zawodu, jeżeli nie mamy manualnych zdolności. I myślę, że tak naprawdę to w pandemii też okazało się, w momencie jak były salony fryzjerskie zamknięte, jak brakuje fryzjerów i jak brakuje właśnie dobrych fryzjerów, bo no gdzieś tam te trzy lata można sobie przelawirować i to jest męka i dla uczącego, i dla takiego ucznia, który właśnie no gdzieś tam z przymusu poszedł na naukę tego zawodu. Także no absolutnie to jest bardzo mylące, żeby właśnie iść na fryzjera po to, że nie mam na siebie sposobu. Na pewno jest to zawód z pasji, zresztą tak jak uważam każdy zawód, tak? Czy nauczyciel, czy pielęgniarka, czy fryzjer, czy krawcowa, czy kucharka. No każdy zawód potrzebuje pasji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest duża, no i zwłaszcza jak stawiamy dzisiaj taki nacisk na zdrowie psychiczne, no w pracy spędzamy więcej niż połowę swojego życia i męczyć się w tej pracy, no to jest to po prostu katorga i dla nas, i dla klientów, których obsługujemy. Także na pewno, no musi być to wybrany zawód z pasji. Ja akurat miałam to szczęście w życiu, że trafiłam z pasji, co prawda przez przypadek, w tym sensie, że chciałam uczyć się w technikum odzieżowym, a niechcący wyszło fryzjerstwo, ale też było to blisko powiązane ze sobą, bo właśnie szycie, robienie włosów, jakieś takie plastyczne, manualne zdolności jak najbardziej wskazują na to, że jest szansa, żeby być dobrym fryzjerem.
2: Dzisiaj salony fryzjerskie udowadniają, że to jest zawód przyszłości, do tego dobrze płatny?
3: Myślę, że tak, dlatego że no, jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej jakby rozwija się, tak? Jeżeli jest kraj, gdzie gospodarka się rozwija, to wtedy ludzie mają też i pieniążki,
2: zasób
3: i czas na to. Tak, bo no, wiadomo, że jest to, czy fryzjerstwo, czy kosmetyka, jest to potrzeba jakby drugiego rzędu, tak? Najpierw płacimy rachunki, podatki, jedzenie, później dbamy jakby, pieniążki wydajemy na to, żeby dbać o siebie. Kiedyś było tak rzeczywiście, że gdzieś tam z oszczędności się strzygło w domu, albo myślę, że też wynikało to z tego, że po prostu było mało dobrych fryzjerów, bo nieraz słyszałam o tym, że kobietki czy właśnie dzieci jak były strzyżone, że jeszcze gdzieś tam mama poprawiała, bo były źle ostrzyżone włosy i to gdzieś tam się zapętlało, bo tak, nie było dobrych fryzjerów. Niektórzy robili sobie te usługi fryzjerskie w domu z racji tego, że no po prostu też było drogo, jakby tak społeczeństwo nie było. No myślę, że my mimo wszystko jakiś taki zasób finansowy teraz większy mamy na to, żeby pozwolić sobie na właśnie zabiegi tak jest w branży beauty, bo to nie tylko może o fryzjerstwie, ale o całej kosmetyce.
2: Ale też wymagania chyba społeczne nas jako ludzi są dzisiaj większe, wyższe. Chcemy, żeby to było na dobrym poziomie. Skoro korzystamy już z tych usług beauty, czy to fryzjer, czy to kosmetolog, no to chcemy, żeby to było na poziomie.
3: Żeby to fachowiec zrobił tak. No jeżeli jest fachowiec, to za fachowcem wiadomo idzie, że i dobra obsługa i wyuczony zawód konkretnie. No myślę, że to jak najbardziej jest to zawód przyszłości. Coraz więcej ludzi dba o siebie, coraz więcej ludzi chce dobrze wyglądać. Wymogi też są takie w pracy, żeby dobrze wyglądać. Coraz bardziej kobiety są świadome siebie, że no jak dobrze wyglądają, mają też lepsze samopoczucie. No nie ma się co oszukiwać.
2: Aniu, zapytam, w jaki sposób można zdobyć wykształcenie na kierunku fryzjerstwo?
3: Jest kilka możliwości. Najprostszą, jakby taką najszybszą drogą edukacji jest po szkole podstawowej zapisanie się do szkoły branżowej. I tam są dwie możliwości w szkole branżowej, że albo praktyczna nauka zawodu odbywa się i teoretyczna i praktyczna odbywa się w szkole, albo praktyczna nauka zawodu przez 3 lata odbywa się w salonie fryzjerskim, który ma uprawnienia takie do kształcenia i teoretyczna nauka odbywa się w szkole. Myślę, że to jest taka najlepsza i najszybsza droga do nauki zawodu fryzjera. Jest to 3-letnia nauka zawodu fryzjerskiego. Po 3 latach właśnie taki uczeń, praktykant zdaje egzaminy czeladnicze. I to jest takim potwierdzeniem właśnie ten zdany egzamin czeladniczy, potwierdzeniem jego kwalifikacji.
2: W Łomży jest taka możliwość, żeby zdobyć takie wykształcenie na kierunku fryzjerstwa?
3: Tak, jak najbardziej. Z tego, co się orientuję, w Łomży na ten moment mamy 2 szkoły fryzjerskie. I to jest, że tak powiem, taka nauka dualna. Podpisujemy umowę z uczniem przez cech rzemiosł różnych, który mieści się w Łomży przy ulicy Giełczyńskiej. Pozdrawiam serdecznie. Ja akurat jestem pracodawcą, który też kształci młodocianą młodzież. I powiem szczerze, no cech rzemiosł tutaj w Łomży bardzo dużą robotę robi dla pracodawców, w tym sensie, że bardzo jakby nam pomaga we współpracy z uczniami, bo to trzeba uczniów taki umowę podpisać i przyjąć. I nieraz są jakieś takie sytuacje właśnie wychowawcze, bo pamiętajmy, że przyjmujemy 15-16-letniego ucznia do szkoły, także no te 3 lata to jest też takie kształcenie, ale też i wychowanie przez pracę.
2: I dojrzewanie w tym czasie.
3: Tak, tak, 3 lata nauki. Generalnie no taki 18-19-latek zdaje egzamin czeladniczy i to wszystko właśnie weryfikuje. Po zdanym egzaminie zostaje czeladnikiem zawodu fryzjerstwa i ma pełne uprawnienia do tego, żeby w tym zawodzie pracować.
2: A są studia fryzjerskie?
3: To znaczy powiem tak, tu jest już jakby inna droga, dlatego że, no właśnie, czasami bywa tak, że ktoś ma takie zdolności, chęci fryzjerstwa, ale rodzice właśnie nie. Najpierw skończysz liceum i później zobaczymy. I właśnie po liceum można też sobie wybrać studium fryzjerskie. Jest to już krótsze, z tego co wiem, to chyba 2-letnie studium fryzjerskie, gdzie zdobywa się technika usług fryzjerskich. I myślę, że są też studia, z tego co słyszałam i tak próbowałam znaleźć w internecie, to jest chyba we Wrocławiu i w Łodzi, które przygotowują do nauki właśnie bycia nauczycielem fryzjerstwa. Albo też można iść jakby dalej, bo można pracować jako charakteryzator, na przykład przy filmach. Niekoniecznie fryzjer jest taką osobą, która tylko i wyłącznie w salonie fryzjerskim pracuje.
2: Jest wiele tych gałęzi.
3: Tak, tak.
2: Włosowych.
3: Tak, dokładnie. Gdzieś właśnie, czy przy teatrze, czy właśnie przy filmach. I wydaje mi się, że jako charakteryzator to gdzieś tam już są właśnie potrzebne jakieś takie podyplomowe studia skończone do tego, żeby no, umieć być tym charakteryzatorem właśnie filmowym i fryzjerem też jednocześnie. I troszeczkę ta praca się różni od pracy w salonie fryzjerskim.
2: Ale chyba ten zmysł estetyki też trzeba mieć bardzo, bardzo rozwinięty.
3: Tak, bardzo rozwinięty. No myślę, że każdy dobry fryzjer właśnie zwraca uwagę na wszelkie właśnie takie detale włosowe, ale i nie tylko. Ja powiem też szczerze sama po sobie, że bardzo często na przykład zwracam uwagę na to, jak są wykonane w Łomży te kapelusze Hanki Bielickiej, jak są to jest wszystko, to jest taka wizja artystyczna, którą ma się do coś wokół. To tak jak matematyk gdzieś tam matematycznie wylicza, tak właśnie artystycznie też gdzieś mamy to w oku, że no jesteśmy my jako fryzjerzy tacy z prawdziwego, że tak powiem, powołania, wrażliwi na takie piękno artystyczne.
2: A zdarza się czasami tak, że widzisz jakąś kobietę i myślisz sobie, ale ona pięknie wyglądałaby, nie wiem, w złotym blondzie albo
3: tak,
2: w jakimś burgundzie na przykład.
3: Tak. Powiem też tak analogicznie, no jesteśmy w Radiu Nadzieja i powiem szczerze, że często jak jestem w kościele, obserwuję właśnie panie, jakie mają fryzury. No i część pań podziwiam, a część tak właśnie patrzę, że to bym zrobiła taką fryzurę, to bym to poprawiła. No to już, że tak powiem, w nas siedzi.
2: Teoria jest tak samo ważna jak praktyka?
3: Tak.
2: A w ogóle
3: tak.
2: Co jest ważniejsze?
3: I to jest ważne. Bez znajomości w dzisiejszych czasach dobrej teorii, zwłaszcza chemii fryzjerskiej, nie jesteśmy w stanie być dobrymi fachowcami, bo no jakoś tak mamy taki zmysł artystyczny, że coś widzimy i byśmy na przykład upięcie zrobiły, czy jakieś modelowanie, ale jeżeli nie mamy znajomości właśnie do koloryzacji włosów, rozjaśniania włosów, jakby struktury włosa, to to jest wszystko w teorii. Jeżeli nie mamy takiej świadomości, nie zdobywamy tej wiedzy, no to jest to zbyt mało, żeby mieć tylko, że tak powiem, praktyczną naukę samą.
2: Aniu, a kiedy kształcisz i młodzież właśnie odbywa praktyki u ciebie w salonie, to widzisz czasami takie sytuacje, że tak na pierwszy rzut oka myślisz sobie, tak, z tej dziewczyny, młodej dziewczyny coś będzie i to będzie, tak. Ma taki pierwiastek dobrego fryzjera.
3: Tak, ma pierwiastek dobrego fryzjera, widzę, że osoba jest utalentowana, tylko przy tym wszystkim potrzebna jest też praca. Bardzo ważne jest to w wielu, że tak powiem, dziedzinach życia. Zdarza się tak, że jest osoba zdolna, ale gdzieś tam sobie lawiruje. To musi być połączone, że tak powiem, talent z pracowitością. Wręcz powiedziałabym, że może być nawet lepiej jest, jak jest troszkę osoba, może nie tak, że mniej zdolna, że musi gdzieś, ale jest pracowita, że może to sobie wypracować. Oczywiście idealnie jest, jak jest osoba i zdolna i ma chęć do pracy.
2: A to rzadko się zdarza, aż tak bardzo.
3: Talent, to jest tak jak na przykład w sporcie, tak, że jest osoba, ma predyspozycję, ale za tym wszystkim idzie praca. Tak samo i w zawodzie fryzjera. Zresztą uważam, że w każdym zawodzie, oprócz tego, że mamy talent, to jeszcze taka pracowitość, taka codzienna determinacja do tego, żeby być coraz lepszym. I w zawodzie fryzjera to też nie jest tak, że skończymy tą naukę letnią i już się czujemy wielkimi, że tak powiem, fryzjerami, czy cały czas trzeba się kształcić. Ja już w tym zawodzie pracuję ponad 30 lat i powiem szczerze, że cały czas się uczę i ludzi, i włosów, bo się trendy zmieniają.
2: I też technologie malowania,
3: tak, oczywiście
2: zmieniają się. Widzimy, jak cały czas, nie wiem, na suszarkę, na pazłotko, na tapir.
3: Tak, suszarki, sprzęt się zmienia. Powiem też szczerze, że ja uczyłam się zawodu fryzjera, nie było tak dużo osób alergicznych jak teraz. Także to też jest ważne, właśnie przede wszystkim znajomość chemii fryzjerskiej, składu farb. Często klientki same właśnie się pytają, tak? To jest jakaś łuszczyca, jakieś uczulenie, coś się dzieje, żeby wiedzieć też, jakby zareagować, jak skórę przygotować pod farbowanie włosów. To w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, że taka właśnie świadomość tej chemii fryzjerskiej, działania farb. No i oprócz tego też taka pokora i cały czas, że tak powiem, szkolić się trzeba.
2: Tak, czyli dobry fryzjer nie może spocząć na laurach, tak, w swoim, tak, zawodzie.
3: Kiedy
2: możemy mówić, Aniu, że fryzjer jest naprawdę dobrym fryzjerem i ma taką pewną rękę? Jest jakiś wyznacznik?
3: No powiedziałabym, czas? Tak, czas też. No myślę, że no co najmniej takie 5 lat w pracy w zawodzie, to można powiedzieć, bo oczywiście no można gdzieś skończyć jakiś, no nie wiem, kurs, można gdzieś tam rok czy dwa w czymś tam się przeszkolić, na przykład w robieniu upięć, tak, ale często bywa tak, że ktoś, kto robi ładnie upięcia, nie zna się na myślę, że koloryzacja jest takim najdłuższym, że tak powiem, etapem nauki, dlatego, że każdy ma inny włos, każda klientka, każdy klient ma inną strukturę włosa i no, robiąc codziennie kilka koloryzacji, zdobywamy doświadczenie, nasz mózg jakby zapamiętuje, jak się zachowują włosy kręcone. Tego się, że tak powiem, uczymy. Oczywiście teorię mamy w sobie już jakby nauczoną, bo to jest niezbędne. Ja już mówię o tych 3 latach nauki, które nas przygotowują teoretycznie, ale praca praktyczna, później żeby tą teorię jakby przełożyć na praktykę, też jest bardzo ważna. No myślę, że gdzieś tak po około 5 latach pracy, łącznie z nauką oczywiście, tak? Bo 3 lata nauki, powiedziałabym, że 2 lata pracy, wtedy można o sobie powiedzieć, ale też nie spocząć na laurach, bo to jest bardzo takie mylne w tym sensie, że już tutaj jestem ura bura szef podwóra, bo tu już mam z 10 klientek i już jestem nie wiadomo jakim fachowcem. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby no, wykonywać swój zawód jakby umiejętnie, mieć wiedzę, ale też mieć taką pokorę do pracy. To
2: i to jest
3: bardzo
2: właśnie
3: ważne.
2: Bardzo piękne, że dzisiaj chyba w wielu zawodach czasami tej pokory brakuje. Tak. Aniu, co powiedziałabyś młodej osobie? Niezależnie, czy to jest młoda dziewczyna, czy to jest młody chłopak, być może ktoś zastanawia się, czy iść taką drogą fryzjerską.
3: Znaczy powiem tak, w dzisiejszych czasach też jest fajnie, bo można skorzystać z takiej jakby porady, z tego co wiem, psychologa chyba, który ukierunkuje, można zrobić sobie takie testy, jak nie jesteśmy pewni, tak? Czy jakieś takie przygotowujące do zawodu, czy to jest rzeczywiście, czy nam się tylko wydaje, bo powiem szczerze, że bardzo często i to właśnie po 2-3 dniach praktyki przyszła uczennica się i tak, a ja myślałam, że ja od razu będę już tak, wezmę nożyczki, będę obcinać, no to proszę. proszę bardzo, tak? Najpierw uczymy się na główce fryzjerskiej. I
4: rzeczywistość.
3: Tak, rzeczywistość przychodzi. I też powiem ze swojego doświadczenia, pamiętam swoje pierwsze dni praktyki, mnie po prostu bolały tak nogi, że ja byłam w szoku, że nie, jestem zdrową osobą, nawet nie mam po tylu latach ani jednego żylaka, ale nie spodziewałam się, że to jest tak praca stojąca przede
4: wszystkim.
3: To jest
4: też trochę może nie tyle praca fizyczna, ale jednak stojąca. Nasz organizm tak, to odczuwa.
3: Tak, przede wszystkim też to, co bym mogła radzić, bo trzeba wykonać badania u lekarza medycyny pracy, żeby nic nie zatajać. Do pracy ogólnie w nauce zawodu fryzjera trzeba mieć zdrowy kręgosłup, ogólnie być zdrowym, mieć zdrowy wzrok, nie mieć też alergii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no może się okazać, że uczymy się 3 lata czy 5 lat i często słyszę się, a to kręgosłup wysiada, a to kolana wysiadają. No myślę, że to jest po prostu szkoda czasu.
4: I to zamyka drzwi po prostu
3: tak,
4: zawodowo.
3: Znam kilka właśnie fajnych, w tym sensie, że dobrych fryzjerek, ale gdzieś tam to kręgosłup, no to jest bardzo ważne, żeby mieć też predyspozycje takie zdrowotne do wykonywania tego zawodu.
4: Aniu, kończymy naszą rozmowę. Chciałam ci bardzo podziękować przed tą wakacyjną przerwą za nasze rozmowy, za nasze audycje, spotkania, za zorganizowane konkursy, gdzie nasi słuchacze mogli odwiedzać właśnie twój salon, gdzie były realizowane te profesjonalne pielęgnacje, gdzie rozdawałyśmy profesjonalne kosmetyki. Życzę tobie udanych wakacji i mam nadzieję, że słyszymy się i wracamy z audycjami Włos w dobrej formie już po wakacjach.
3: Dziękuję pięknie tobie, Kasiu, i państwu przede wszystkim życzę też wspaniałych, cudownych wakacji, słonecznych przede wszystkim, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. No i właśnie, żeby naładować te baterie na nadchodzący sezon, który przed nami będzie.
4: I wracamy po wakacjach z uśmiechem, z radością, wypoczęci. Do usłyszenia we wrześniu. Bardzo dziękuję, Aniu. Ania Borusiewicz była naszym gościem.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie,

łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję zamę złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Ale jego matka odpowiedziała: nie, lecz ma on utrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc najmigi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył w pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
2: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Słowa, które mówią o reakcji ludzi na wydarzenia związane z narodzinami Jana, syna Zachariasza i Elżbiety. W planach Bożych Jan miał ważną rolę do odegrania. Elżbieta mimo podeszłego wieku stała się matką. Zachariasz, kapłan, któremu trudno było uwierzyć słowom zapowiedzi przekazanej przez archanioła, stał się niemy, aż do chwili, kiedy po urodzeniu syna napisał na tabliczce: Jan będzie mu na imię. Tak, bo Jan został przez Boga wybrany, aby przygotować już bezpośrednio ścieżki na przyjście obiecanego Mesjasza. On miał prostować drogi. On wskazał ludziom, mówiąc o nim: oto baranek Boży. Kimże będzie to dziecię? Wiemy, kim został Jan, kiedy dorósł i nad Jordanem wzywał ludzi, by przygotowali się na spotkanie z Jezusem. Dziś, kiedy obchodzimy uroczystość jego narodzenia, świętego Jana, uświadamiamy sobie, że wezwanie, które on kierował do ludzi, do nawrócenia, do oprostowania ścieżek życia, do bycia gotowymi na spotkanie z Panem, to jest wezwanie ciągle aktualne. I właściwie nie tylko w czasie Adwentu, bo wtedy w szczególny sposób Kościół Święty stawia przed naszymi oczyma postać Jana, ale tak jest zawsze. I więc jego słowa poprzednika Pańskiego wciąż mobilizują nas do tego, byśmy prostowali ścieżki naszego życia, by one były zawsze według woli Chrystusa, naszego Odkupiciela.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: 24 czerwca, 7:09 już minęła. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Przed nami środowe wydanie poranka 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przed nami także gorące dni z kulminacją w weekend powyżej 30 stopni. To sporo, nawet do 37. Lokalnie nawet 40. Gorąco także wokół konferencji o odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. O tym porozmawiamy z Tomaszem Żółciakiem z Wirtualnej Polski, ale to w drugiej godzinie poranka. O 7:30 moim gościem będzie ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, który opowie o zakończonych w piątek pracach poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zamordowali w 1944 roku ponad 800 osób. Gościem poranka o 8:15 będzie poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Do prasy zajrzymy za 5 minut. Dzień dobry, ruszamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Afera szpitalna rozsadza koalicję rządową. Uwierzyłeś, że to będzie Polska dla wszystkich, oni zbudowali ją dla siebie. To jest przesłanie nowego spotu PiS po wybuchu afery związanej z warszawskim szpitalem, a chociaż już nie tylko warszawskim. Na potwierdzenie tego przekazu, jak czytamy, okazało się, że posłanka koalicji Małgorzata Pępek czekała na zabieg tylko 4 tygodnie, bo poza kolejnością wpisała ją koleżanka z partii. Tymczasem posłowie PiSu zapowiadają kolejną kontrolę poselską w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wbrew temu, co mówił rzecznik prokuratury, szpital nie zwrócił Kasprzykowi 500 000, które ten przelał szpitalowi, mówią Janusz Cieszyński i Anna Kwiecień. Afera, jak czytamy, rozsadza koalicję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że po tym, co stało się w Warszawie, nie poprze odejścia od dwukadencyjności dla prezydentów miast. Już po zamknięciu, po wysłaniu gazet do druku, był także wywiad z lekarzem ze Szpitala Południowego w Kanale Zero i Portal Zero te szokujące słowa lekarza komentuje, publikuje, omawia. Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany. Tak o funkcjonowaniu SOR w Szpitalu Południowym opowiadał u Krzysztofa Stanowskiego dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii. To on informował Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach. Dawid Kacprzyk, pana zdaniem, odpowiada za to, że tam umierali ludzie, zapytał wprost Krzysztof Stanowski. Więcej na portalu zero.pl. Wracamy do tradycyjnych gazet. Były unijny komisarz ścigany europejskim nakazem aresztowania. Portal Politico informuje o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego komisarza Unii do spraw migracji w związku ze skandalem Qatargate. Ten rak korupcji w Unii jest gigantyczna, a skuteczność śledczych bardzo niska, mówił poseł Paweł Jabłoński. Jest także omówienie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Wczoraj w Ankarze odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i prezydenta Erdogana. Rozmawiano m.in. o zbliżającym się szczycie NATO w Ankarze, polityce bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Dziś prezydent Polski spotka się z żołnierzami Wojska Polskiego operującymi w bazie w ramach natowskiej operacji. Jeszcze jeden temat z dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie. Prokuratura nie chce ścigać urzędników w sprawie śmierci Kamilka. Po raz drugi prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące odpowiedzialności urzędników w sprawie śmierci Kamilka zakatowanego przez swojego ojczyma. Stało się tak, mimo że sąd, nakazawszy wznowienie postępowania, jednoznacznie wskazał, że istnieją przesłanki, iż taka odpowiedzialność mogła istnieć. Dowodów na to dostarczył proces zabójców chłopca Kamilka z Częstochowy. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Spółdzielcy ofiarami luki. Prawo dyskryminuje część seniorów, którzy w zamian za dożywotnią opiekę chcą przenieść prawo do swojego mieszkania. O zmianę przepisów apelują notariusze. Resort Sprawiedliwości nie mówi nie. Mimo że spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ustanawia się od 2007 roku, to takich mieszkań według danych GUS-u jest jeszcze ponad 1 800 000. W wielu z nich mieszkają seniorzy po 60. Przybywa też osób gotowych przenieść prawo do swojej nieruchomości w zamian za opiekę i utrzymanie. Widać to w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2008 roku odnotowano ich 2000 takich umów o dożywocie, a w ubiegłym roku już prawie 20 000. Ta ścieżka jest dostępna dla właścicieli nieruchomości i dla użytkowników wieczystych, ale nie dla posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dlaczego? Bo w świetle kodeksu cywilnego chodzi o tak zwane ograniczone prawo rzeczowe, a nie typową własność. Ponadto 2 lata temu ustawodawca przewidywał, że umowy dożywocia znajdą zastosowanie przede wszystkim w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych i w sposób naturalny ta instytucja zniknie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, podlega dziedziczeniu, egzekucji, może być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla braku możliwości zawierania klasycznej umowy dożywocie w zamian za przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mówi jeden z notariuszy dziennikarzom Rzeczpospolitej. Aborcja wróci do Sejmu już na jesieni, drodzy Państwo. Jak tylko zakończy się proces legislacyjny w sprawie ustawy o związkach partnerskich, liderzy koalicji będą rozmawiali o wznowieniu prac nad ustawami regulującymi aborcję. Jak udało się ustalić dziennikarzom, powinny się one zacząć jesienią tego roku. Czy to jest po myśli Polaków? O to zapytał Ibris dla Rzeczpospolitej. Czy Sejm ma ponownie zajmować się kwestią liberalizacji aborcji? Respondenci byli w tej sprawie podzieleni, niemal pół na pół. Jednak wśród wyborców koalicji rządzącej zdecydowana większość jest za tym, aby Sejm takie działania podjął. Ale w samej koalicji nie ma jeszcze pełnej zgodności co do tego, na jaką taktykę legislacyjną postawić i którą ustawę forsować. Przechodzimy szybko jeszcze na koniec do dziennika Gazety Prawnej. Tu między innymi o odbudowie Ukrainy w cieniu konfliktu, o UPA. Zełenski wysyła do Gdańska szefową rządu, o tym pisze Michał Potocki. Polsko-ukraiński spór o nadanie imienia bohaterów UPA oddziałowi sił specjalnych i odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu przyćmił przygotowania do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która rusza jutro w Gdańsku. Jednak konferencja to przede wszystkim wydarzenie biznesowo-gospodarcze. Nieprzypadkowo po obu stronach za jego organizację odpowiadają resorty ekonomiczne. O tym pisze Michał Potocki, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej. Zresztą pisze jeszcze jeden bardzo ciekawy tekst dotyczący Andrzeja Poczobuta. Czy Poczobut mógł wyjść z łagru wcześniej? Zadaje takie pytanie. Polska nie podyktowała Amerykanom twardych warunków, gdy ci starali się zorganizować wielką wymianę więźniów z Rosją. Piszą autorzy książki Wymiana CIA, Rosja Putina i tajne gry wywiadów, która dziś będzie miała premierę swojego polskiego wydania. Jej autorzy, dziennikarze Wall Street Journal, Hinshaw i Joe Parkinson prowokują do pytań, czy gdyby było inaczej, nie moglibyśmy już 1 sierpnia 2024 roku odzyskać któregoś z naszych rodaków. Dziennikarze na wielu stronach opisują delikatne starania, aby włączyć do wielkiej wymiany więźniów przetrzymywanych w Niemczech, Norwegii i Słowenii. Rosja w zamian za uwolnienie dziennikarza i innego oskarżonego o szpiegostwo obywatele Stanów Zjednoczonych i szeregu dalszych więźniów żądała m.in. oddania Wadima Krasikowa, który na zlecenie Rosji służb zamordował w Berlinie gruzińskiego weterana narodowości czeczeńskiej. W końcu kanclerz Scholz zgodził się na wymianę dopiero wówczas, gdy otrzymał oficjalną prośbę z Białego Domu i bardzo ciekawy tekst Michała Potockiego. Czy Andrzej Poczobut mógł wyjść z łagru wcześniej? Przeczytają Państwo w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej.
0: Prasowy poranek.

Instytut Pamięci Narodowej zakończył prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. To właśnie tam doszło do jednej z najtragiczniejszych zbrodni na ludności polskiej w okresie II wojny światowej. Przed wybuchem wojny Huta Pieniacka była wsią zamieszkiwaną niemal wyłącznie przez Polaków. W 1944 roku w lutym doszło tam do brutalnego ludobójstwa. Zamordowano ponad 850 osób, kobiet, dzieci i mężczyzn. Miejscowość ta nigdy nie została odbudowana. Dziś o istnieniu tej miejscowości Huty Pieniackiej przypomina jedynie pomnik. W minionym tygodniu Instytut Pamięci Narodowej prowadził tam, jak wspomniałam, już prace poszukiwawcze, a jednym z uczestników tych prac i tych badań był ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Porozmawiamy o tym i co wydarzyło się w Hucie Pieniackiej, jak wyglądały te prace poszukiwawcze w poranku 7:09, już za niecałe 4 minuty.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A pierwszym gościem poranka 7:09 jest dziś ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Porozmawiamy o pracach poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, które zakończyły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Huta Pieniacka, co to było za miejsce? No niestety było. I co wydarzyło się tam w lutym 1944 roku?
2: Rzeczywiście mieszkańcy Huty Pieniackiej, a także ci, którzy szukali schronienia w Hucie Pieniackiej zimą 1944 roku, zostali napadnięci przez oddziały SS Galicien, wspierane przez oddziały UPA. W praktyce można mówić, że były to oddziały jedne i drugie, były to oddziały ukraińskie, ponieważ większość, jeśli nie wszyscy napastnicy byli to Ukraińcy, napadli w ramach odwetu, w ramach represji, napadli na wieś Hutę Pieniacka. To była pacyfikacja wsi nastawiona na zemstę, na to, żeby wymordować wszystkich mieszkańców. Było to morderstwo, ta zbrodnia była celem, bezpośrednim celem. Tam nie chodziło o to, żeby dokonać, nie wiem, rewizji czy przesłuchań. Po prostu wieś miała zniknąć z powierzchni ziemi i rzeczywiście tak się stało. Zamordowano, tam szacujemy między 800 a 1000 osób. Ta liczba jest płynna, ponieważ no, przede wszystkim nie znamy liczby uciekinierów, którzy się chronili w Hucie Pieniackiej, szukali ratunku, a tam zostali zamordowani, ale też mamy listę ofiar imienną, która na ten moment ma 644 nazwiska, ale to nie jest lista pełna, więc wiemy, że to no, szacujemy między 800 a 1000 osób.
1: Miejscowość nie została odbudowana po wojnie?
2: No właśnie nie została i jak się wjeżdża do Huty Pieniackiej, stoi tablica, oczywiście postawiona pewnie z dekadę lub dwie dekady temu, myślę, że przez stronę polską, stoi tablica Huta Pieniacka po polsku i po ukraińsku i mija się te tablice i nie ma żadnej wioski. Pola są pola, rosną drzewa, krzaki i nie ma nic. To jest takie charakterystyczne, że my jak wjeżdżamy do wiosek, to widzimy chociażby cokolwiek, pozostałości, stare domy. Tutaj nie ma nic. Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy i to jest jakiś taki świadek tamtych czasów.
1: No właśnie, kolejna nieistniejąca dziś już miejscowość. Jak się prowadzi poszukiwania w takich miejscach? Właśnie szuka się jakiegoś punktu orientacyjnego, tak jak ksiądz powiedział?
2: Tak, to znaczy no i tak i nie. Przede wszystkim tak, dlatego że my jedziemy szukać w konkretnym miejscu. Wiemy, że upamiętnienie, które tam jest, ono stoi w miejscu, gdzie stał kościół. Mniej więcej oczywiście, mniej więcej, ale stoi w miejscu, gdzie stał kościół, więc to był dla nas pierwszy punkt odniesienia. Wokół tego upamiętnienia szukaliśmy i bezpośrednio przy nim i trochę dalej. Więc tutaj krzyżujemy i to, co jest, to upamiętnienie i wspomnienia, że tam stał kościół, z tym, jak wyglądała wieś, w jakich odległościach były te doły śmierci. Mamy zdjęcia lotnicze Huty Pieniackiej, na których to zdjęciach widać tę wieś spaloną. Więc ileś tej dokumentacji jest, natomiast no, dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia czy topografii wsi, której nie ma. To mieliśmy w Ostrówkach, to mamy i w Hucie Pieniackiej, więc z jednej strony tak szukamy w konkretnych miejscach, a z drugiej strony nie, bo szukamy też zawsze trochę po omacku. No bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia, nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy. No tak, szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
1: Jak ważne są w przypadku takich poszukiwań relacje świadków?
2: No myślę, że istotne albo i najistotniejsze, ponieważ w tych relacjach świadków nie tyle jest przebieg zbrodni, który jest dla nas istotny też, co są lokalizacje mogił i takie dane jak na przykład ile osób mniej więcej, ile osób jednego dnia grzebano, potem ile dano radę jednego dnia ciał przynieść do tych dołów śmierci, ile było tych dołów śmierci, obok czego one były. Niekiedy wręcz takie błahe rzeczy, jak ktoś powie na przykład, że nie wiem, ludzie jak szukali schronienia w wieży kościelnej, no to musieli wejść przez małe schody na strych nawy głównej, prawda? To nam też pokazuje, trochę pomaga spojrzeć, z której strony wchodzili, albo że jak wychodzili z zakrystii, czy jak wychodzili bocznym wyjściem, to widzieli budynek szkoły, prawda? No to nam pomaga to jakoś rozrysować, ale też pomaga otworzyć przebieg zbrodni i rozmieszczenie tych mogił, bo wiemy na przykład, że przy wielu domach już dzisiaj nieistniejących też były pojedyncze mogiły, więc no, tutaj w zasadzie każdy fakt, który coś tam dorzuca, jest tym jednym z elementów układanki, który nam pozwala no, odnaleźć te groby.
1: W ilu miejscach znaleźliście w Hucie Pieniackiej ludzkie szczątki?
2: Sytuacja wygląda tak, że przebadaliśmy ponad 4000 metrów kwadratowych i znaleźliśmy takie miejsce, my to nazywamy jedną mogiłą zbiorową, ona ma 72 metry kwadratowe, to my to traktujemy jako jedną mogiłę. To są dwie duże mogiły obok siebie, czy trzy mogiły, czy jedna duża mogiła ogromna. My tego jeszcze nie rozsądzamy. Dla nas jest to zarys jednej takiej bardzo dużej mogiły i to na tych 70 metrach. Natomiast dodatkowo na tym samym terenie, ale na większym obszarze, wokół tej mogiły, na 200 metrach kwadratowych znajdowaliśmy szczątki. Więc w praktyce obszar, na którym odkryliśmy szczątki, to ma 200 metrów kwadratowych, a sama ta mogiła wewnątrz tych 200 metrów ma 70 i to jest jedno miejsce, to jest jeden wykop, byśmy powiedzieli, bardzo duży. My zakładamy, że tam szczątki są jeszcze w innych miejscach oczywiście, natomiast też bierzemy pod uwagę to, że te dwa doły śmierci, o których mówiło się w relacjach, no mieszczą kilkaset osób i na to się nastawiamy.
1: A skąd wiecie, że to są ofiary zbrodni wołyńskiej, a nie szczątki no ofiar, nie wiem, front przechodził na przykład jednej, czy drugiej, czy trzeciej wojny?
2: No właśnie, tu są bardzo kluczowe te wspomnienia, które mówią na przykład, że między kościołem a szkołą były te pochówki, te masowe groby, to po pierwsze. Poza tym, no mówi nam o tym ułożenie szczątków. Jeżeli na przykład ktoś ginie na froncie, to zasadniczo te ciała są chowane, jeśli nie w jakichś skrzyniach czy trumnach, to przynajmniej w jakichś prześcieradłach. Jak to mówią antropolodzy, w układzie anatomicznym, ktoś leży na plecach, albo obok siebie te szczątki leżą. Jest jakaś systematyka. Nawet jakby wiemy, że nawet jeśli powiedzmy ktoś inny chował, prawda? Myśmy mieli taki przypadek w Zawiasach na Litwie, że miejscowi pochowali Polaków i Litwinów, którzy w 20 roku walczyli w czasach walk o Wilno, to pochowano ich w tak zwanej bratniej mogile i ciała leżały na wznak obok siebie. Natomiast tutaj te szczątki, na podstawie tylko mówię tego, co odkryliśmy, odsłoniliśmy, te szczątki są wrzucone, one są w nieładzie, one są zniszczone, co więcej noszą ślady nadpaleń. No to w przypadku, gdyby to był front albo nie wiem, inny pochówek, albo niektórzy twierdzili, to już tak trochę wkładamy między bajki, ale niektórzy internetowi komentatorzy mówili, no tam stoją krzyże, więc to był na pewno cmentarz, tak? I więc my kopiemy na cmentarzu. No to bzdura jest, bo oczywiście te krzyże zostały postawione przez rodziny, bo zakładano, że są tam te mogiły, natomiast na cmentarzu pochówki zazwyczaj są regularne. Są trumny, jest ciało ułożone na wznak, nawet jak trumna się rozpadła, to pozostają jej, no pozostałości ostatecznie to minęło 80 lat, 82 lata, więc to nie minęło 300 lat, prawda? Więc absolutnie to nie wygląda na cmentarz, to nie jest cmentarz, te pochówki są, te kości widzimy fragmentarycznie nadpalone, kości mają takie uszkodzenia tak zwane okołożyciowe, okołośmiertne czy przyżyciowe, czyli takie, że no, ktoś został ranny w trakcie życia, powiedzmy, a nie, że szczątki zostały uszkodzone pod wpływem na przykład naporu ziemi czy coś takiego.
1: Odkryliście też szczątki dzieci?
2: Tak, o tym żeśmy za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, złamane zresztą na jakiegoś maluszka, więc tak, myślę, że to będziemy znajdować też szczątki dzieci.
1: Ja wiem, że każda śmierć w takich okolicznościach też mocno dramatycznych no porusza, ale dzieci to porusza jednak chyba bardziej.
2: No tak, bo jakby no dorośli, nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia, mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, no to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no są profesjonalistami, zresztą myśmy wszyscy przywykli do widoku szczątków, ale ale kiedy są te kosteczki dzieci, kiedy widzimy te małe czaszki i tak dalej, no to trudno tutaj jakoś nie mieć jakichś emocji, prawda? Myślę, że czy podczas ekshumacji w Ostrówkach, czy w Hucie Pieniackiej, jak do nich dojdzie, to będziemy też mieli dużo takich trudnych momentów.
1: Towarzyszyli wam też przedstawiciele rodzin zamordowanych tam wtedy w Hucie Pieniackiej?
2: Tak, była z nami pani Małgorzata, przewodnicząca Stowarzyszenia Huta Pieniacka i w zasadzie ona była, no i jej mąż w pewnym momencie dołączył. Ich relacja, czy ich taki kontakt był, znaczy oni codziennie byli na pracach, natomiast no, mamy też świadomość tego, czy za pośrednictwem właśnie mediów, czy za pośrednictwem no, tego, co pani Małgorzata przekazywała do stowarzyszenia, no tam z nami tak, może nie fizycznie, ale duchowo na pracach byli no, nie tylko członkowie tych rodzin, ale też no, bardzo wielu Polaków, bardzo wielu ludzi śledziło te nasze prace, jakoś tak chciało więcej jeszcze informacji, więcej, więc jest takie duże zainteresowanie, chociaż na miejscu byli tylko dziennikarze, powiedzmy, nie przychodzili miejscowi, czy powiedzmy, nie wiem, rodziny nie przyjeżdżały.
1: A co to dla nich oznacza, to, że wy prowadzicie tam pracę dla rodzin? Bo ból to jest jasne, ale też pewnie w pewnym sensie ulga, nadzieja, że ich bliscy doczekają się pochówku.
2: No właśnie, tak obserwowaliśmy i panią Małgorzatę, i no przede wszystkim ją, bo no dla nich to są też nieznane emocje. To znaczy dotychczas, do czerwca 26 roku, tam było duże pragnienie przeprowadzenia poszukiwań i ekshumacji. I to pragnienie jest. I tak bardzo często w trakcie prac powtarzałem, że razem z tym pierwszym wbiciem łopaty czy koparki, łyżki koparki w ziemię, no zakończył się pewien okres oczekiwań i zaczął się czas poszukiwań, że zakończyły się te dziesięciolecia, kiedy rodziny nie mogły się doczekać czy doprosić przeprowadzenia prac, więc myśmy też mieli jakby świadomość i czuliśmy trochę, może nie tyle ciężar, co to oczekiwanie rodzin, że te rodziny w końcu się doczekają. Nawet jeśli przyjdzie nam czekać na ekshumację jeszcze ileś miesięcy, to te rodziny wiedzą, że te szczątki już są odnalezione, że my wiemy, gdzie tam jest ta mogiła, że te szczątki podejmiemy. No więc myślę, że tak. I dla rodzin to są duże emocje. Powtarzam, prawdopodobnie nieznane emocje, bo to oni patrzyłem na reakcję pani Małgorzaty, mam wrażenie, że ona patrzy na te szczątki tak jakby każda z tych osób to była jej bliska osoba. Ona się zresztą sama nazywa tak trochę w mniejszym gronie, to mówi, że ona jest sołtysem Huty Pieniackiej, prawda, bo ona jest przewodniczącą stowarzyszenia i tak mówi, że jest, tak żartobliwie trochę o sobie mówi, że jest sołtysem. No ale widziałem te reakcje, że tam każda z tych czaszek to może być ktoś z jej rodziny, więc myślę, że ona ze wszystkimi się tam utożsamia.
1: Te poszukiwania były prowadzone w cieniu gorącego sporu wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Załęskiego. Czy to nie wpłynęło na pracę tam?
2: Na miejscu to na pewno nie wpłynęło. Myśmy mieli bardzo duży komfort pracy. Ja momentami to tak zauważałem, że tak jak jesteśmy na pracach w Polsce, tak i tam mieliśmy komfort. Owszem, droga była codziennie długa, bo mieliśmy około 1,5 godziny na miejsce i z powrotem. To był uciążliwy czas, ale był bardzo spokojny, nie mieliśmy żadnych zagrożeń, prowokacji, nawet alarmów tych, powiedzmy, wojennych tam nie było za dużo, więc zupełnie spokojnie pracowaliśmy. Natomiast to, co tam się, to ten spór, który rozgorzał, czy ta cała dyskusja, ona nam dodała, powiedzmy, takiego rozgłosu medialnego, że media, Polacy się zainteresowali, no bo oczywiście w kontekście tych decyzji pana prezydenta, no po prostu media zainteresowały się, opinia publiczna jeszcze bardziej, więc myśmy to widzieli, co więcej, widzieliśmy to też w różnych komentarzach, że wiele osób mówi, no żebyśmy nie tuszowali widoku szczątków, żebyśmy pokazywali te szczątki. My przyjęliśmy jasną zasadę, że dziennikarze na miejscu są mile widziani i my tam nic nie ukrywamy, nie zasłaniamy, nie kryjemy, bo my tu reprezentujemy interes państwa polskiego, więc też Polacy mają prawo wiedzieć. Rozumiem, że był duży niedosyt, bo my tych szczątków nie ekshumowaliśmy, więc odkrywaliśmy tylko fragmentarycznie, natomiast zarówno niebawem jedziemy do Ostrówek i tam dziennikarze są mile widziani, mogą pokazywać wszystko, prawda? Więc ta bieżąca sytuacja, ona się w jakimś stopniu przekłada też na odbiór naszych prac. Natomiast wydaje mi się, że pozytywnie, ogólnie rzecz biorąc pozytywnie.
1: I już na koniec, no właśnie powiedział ksiądz o tym, że prace poszukiwawcze nie oznaczają podjęcia szczątków i pochówku, więc co teraz? Czy wobec tego konfliktu ekshumacji i pochówek będzie możliwe w najbliższym czasie, czy nie? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Jeżeli chodzi, tak, jeżeli mówimy cały czas o Hucie Pieniackiej, to tutaj przed nami taki moment, myśmy te szczątki oczywiście udokumentowali, te odsunięte szczątki, udokumentowaliśmy cały zarys jamy grobowej, no i musieliśmy te szczątki przykryć, musieliśmy zabezpieczyć i zasypać niestety, wiem, że to tak brzmi może trochę niezrozumiale, ale takie są ukraińskie procedury. No i my złożyliśmy już wniosek o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, natomiast no myślę, że w tym roku ich nie przeprowadzimy, chociażby z racji logistycznych i pogodowych. To jest bardzo duża mogiła i bardzo duży obszar do przebadania. My nie możemy ryzykować, że zaczniemy pracę, a nagle przyjdą mrozy, deszcze i będziemy musieli je przerwać. Więc jakby z naszej perspektywy nastawiamy się, że wszystko będzie bez zmian, że te prace się odbędą w zaplanowanym czasie. Strona ukraińska wydaje nam pozwolenia na tego typu działania na rok. Więc nawet jeśli by nam wydali, powiedzmy we wrześniu taką zgodę, czy w październiku, to mamy naprawdę dużo czasu na to, żeby te prace przeprowadzić, ale no z troski o te szczątki i też o te emocje, no bo gdybyśmy musieli przerwać pracę z racji na mrozy, które przyszły, prawda, i które by uniemożliwiły ekshumację, no po prostu planujemy w takim czasie, żeby je przeprowadzić, no powiedzmy, podczas jednego wyjazdu.
1: Ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej był pierwszym gościem Poranka Siódma Dziewiąta. Bardzo dziękuję.
2: Zaraz dziękuję mówię. Bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Dobiega końca pierwsza godzina poranka rozgłośni katolickich 7-9 w środę, 24 czerwca. Ostrzegamy Państwa przed falą upałów. Ta będzie naprawdę groźna, szczególnie w weekend. Dzisiaj jeszcze 27 stopni, więc poniżej 30, ale już czwartek i piątek to 30, nawet 31, a apogeum upału w niedzielę, kiedy u nas w regionie 38 stopni, w poniedziałek też gorąco, bo 37, a to oznacza, że musimy na siebie bardzo mocno uważać. Zapraszam Państwa na drugą godzinę poranka, punktualnie oczywiście 8:09. Będzie rozmowa polityczna z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Horałą. Porozmawiamy o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku, która się jutro rozpoczyna. Konferencja będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy, ale porozmawiamy także o pociągach, które już jeżdżą do Łomży od 10 dni. Cieszyć się czy nie, czyja to zasługa? O tym porozmawiamy. Także o dalszym ciągu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. To po tym, co powiedział lekarz, były ordynator oddziału chirurgii, który mówi, że salonik VIP to jest nic. Opowiada o nieprawidłowościach, które prowadziły do śmierci pacjentów i tuszowania zaniedbań. O tym też porozmawiamy i później ostatnia rozmowa o 8:40 z gościem poranka. Będzie nim Tomasz Żuciak, dziennikarz Wirtualnej Polski, i porozmawiamy o możliwych stałych bazach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Okazuje się, że bardziej możliwych niż niemożliwych, i to już w przeciągu nawet nie lat, a miesięcy. Ale o tym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie poranka, więc już teraz Państwa zapraszam. Wróćcie do nas o 8:09 albo bądźcie z nami cały czas.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim, na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A przed nami druga godzina z porankiem rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM, wszystkich, którzy słuchają nas tradycyjnie na radiowych falach, ale także tych, którzy łączą się z nami przez internet. Moim gościem o 8.15 będzie poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Tematów sporo. Porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, także o kolei, która wróciła do Łomży 10 dni temu, a która dzieli polityków. Poseł Marcin Horała odpowiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego za centralny port komunikacyjny, więc sporo o tym wie. Zaczniemy także od afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo mamy informacje przekazane przez byłego ordynatora oddziału chirurgii, który komentuje, że salonik VIP to nic, że tam giną ludzie, bo ktoś się uczył. Wstrząsające słowa byłego ordynatora, o to też zapytam, a na koniec rozmowa z Tomaszem Żółciakiem z Wirtualnej Polski o stałej bazie amerykańskiej w naszym kraju. Nasze porankowe rozmowy są do odsłuchania, oczywiście na stronie 7.9.pl. Nasz kanał na platformie YouTube również Państwu niezmiennie polecamy do subskrybowania. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do dziewiątej.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Długie

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Mamy kolejną odsłonę afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Ten salonik VIP to nic, tak mówił w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator oddziału chirurgii, który informował prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w szpitalu, później został zwolniony. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno zamieszania, mówi lekarz, mówiąc też, że osoby przyjęte na SOR umierały pozbawione opieki. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię. Dawid Kacprzyk miał się czuć bezkarny w tych swoich działaniach ze względu na koneksje polityczne. To wprowadzając słuchaczy naszych trochę w ten temat i tę kolejną odsłonę tej afery. Panie pośle, kogo ta sytuacja obciąża?
2: Oczywiście wszystkich odpowiedzialnych za zarządzanie warszawskimi szpitalami, czyli od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w dół, no i odpowiedzialnych za polityczny układ Platformy w Warszawie, bo to dlatego ten młody pan Kacprzyk tam mógł być taki ważny, nie przypadkiem, tylko dlatego, że był ważny w Platformie Obywatelskiej, a szefem tego układu jest Marcin Kierwiński.
1: No właśnie, z Dawida Kacprzyka zrobi się teraz kozła ofiarnego, no bo ktoś pozwolił jednak, żeby ten 28-latek koordynował SOR, żeby zarabiał miliony i żeby organizował te saloniki VIP.
2: Ja nawet nie wiem, czy tylko pozwolił, no czy wręcz zorganizował, kazał, utworzył takie stanowisko albo zatrudnił taką osobę i kazał ją zatrudnić. W kampanii wyborczej pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi, zarządzam 10 szpitalami w Warszawie, nawet nie nadzoruję, nie tam jakoś jestem zwierzchnikiem, tylko bezpośrednio zarządza. No ja mu wierzę, a właśnie widzimy, jak zarządzał, więc konsekwencje chyba się same nasuwają.
1: A czy to, że politycy korzystają z opieki medycznej poza kolejnością, ignorując to, ile czeka przeciętny pacjent, to jest norma?
2: Nie, oczywiście, że nie. Szczerze mówiąc, ja akurat szczęśliwie mi tam nic od wielu lat nie dolegało, ale nie wiem, no członkowie mojej rodziny raczej tam na SOR-ach, a nawet nie raczej, tylko zawsze stali w kolejkach, nieraz wielogodzinnych i też z takich osób mi bezpośrednio znanych, jakichś kolegów posłów, to tak samo, więc no nie wiem.
1: To może naprawdę
2: nie jest i nie
1: oddłużać, że pani poseł z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej kilkanaście dni, proszę bardzo, procedura medyczna wykonana, trzeba czekać 2 lata.
2: No pani poseł niestety też popisała się, no delikatnie mówiąc, totalnym brakiem rozsądku. No bo to, że miała poza kolejnością procedurę, no to jedno, ale w ogóle o całej sprawie by się nikt nie dowiedział, gdyby nie zaczęła się awanturować, kiedy jej szpital powiedział, że już więcej tak nie będzie, bo są problemy z liczeniem tego. I wtedy pani poseł zaczęła atakować szpital, wykorzystując możliwości posła. No więc poziom bezczelności, a też chyba i głupoty, no wyraźnie powyżej średniej.
1: Obawiam się, że niestety kolejne wątki w tej aferze związanej z tym szpitalem, ale pewnie też z innymi będziemy jeszcze komentować w radiu. Też dziennikarze, tacy jak Patryk Słowik, zapowiadają, że to wcale nie jest koniec, a my zmieńmy temat. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Order Orła Białego odesłał kurierem. Twierdzi, że próbował porozumieć się z prezydentem Karolem Nawrockim, chociaż Pałac Prezydencki zaprzecza. Jak pan ocenia postępowanie prezydenta Ukrainy, bo odebranie mu, jak rozumiem, tego najważniejszego polskiego odznaczenia pan popiera?
2: Oczywiście, że popieram. W ogóle całe zachowanie elit ukraińskich, których tutaj no, to ostatnie gesty Władimira Żeleńskiego są taką kwintesencją, czy najwyższą formą rozwoju czegoś, co działo się wcześniej, są moim zdaniem przede wszystkim szaleńcze i nieracjonalne, bo niektórzy mówią, że Polska pomaga, czy pomagała Ukrainie w takim romantycznym geście, zamiast kalkulować interesy i tak dalej. No to nieprawda. To znaczy pomaganie Ukrainie, zwłaszcza w tym wymiarze wojskowym, żeby nie przegrała z Rosją, jest jak najbardziej w zimno kalkulowanym, na chłodno, bez emocji, polskim interesie. Problem jest taki, że w zimno kalkulowanym, na chłodno interesie Ukrainy jest to, żeby to się dalej działo, żeby Polacy taką politykę popierali. Tymczasem elity ukraińskie jakby uparły się zrobić wszystko, żeby Polacy tego nie popierali, żeby ta powszechna dosyć sympatia do Ukrainy i Ukraińców wygasła. Czy to jest szaleństwo, czy to jest metoda, to inna sprawa. To być może jest tak, że taki osobisty interes polityczny wewnątrz ukraiński tu gra rolę. Władimir Żeleński nie jest obecnie przesadnie popularny, w każdym razie jest dużo mniej popularny niż był jeszcze jakiś czas temu. Kolejne afery korupcyjne, więc nie wiem, czy takie wywołanie konfliktu z Polską nie jest taką metodą po prostu na odpędzenie od siebie tych zarzutów korupcyjnych i ogólnie takie ponowne zjednoczenie, taki efekt flagi dla społeczeństwa, ale to z punktu widzenia interesu narodowego Ukrainy jest straszliwie krótkowzroczne.
1: Niektórzy twierdzą, że wystarczyłby sprzeciw, jeśli chodzi o te nadanie imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, czy wezwanie ambasadora, jeśli chodzi o reakcję polską. Rzeczywiście wystarczy, a może trzeba było właśnie takiego mocnego symbolu w odpowiedzi na tę ukraińską politykę historyczną i gloryfikowanie UPA?
2: Czy te różnego rodzaju wątpliwej jakości ukraińskie gesty już były wcześniej i przez wiele lat, jeszcze przed wojną, no właściwie przez całe 30 lat, Polska w różnych gestach i działaniach wobec Ukrainy była dużo bardziej przyjazna, wyrozumiała niż Ukraina wobec Polski. Bardzo wiele rzeczy żeśmy nie zauważali, udawali, że nie zauważamy, albo właśnie tak reagowali łagodnie. No widać, że to nie działa, że to nie działa, że niestety tutaj musi być bardzo jasny, klarowny sygnał i pewnie kilka takich sygnałów, żeby druga strona być może cokolwiek zrozumiała.
1: A to był błąd, panie pośle? Ta zbyt duża wyrozumiałość wobec tej ukraińskiej polityki historycznej, gloryfikującej UPA?
2: Powiem i tak, i nie. To znaczy, to było, tak jak mówię, bardzo racjonalne zachowanie z naszej strony. No, stawianie na polski interes i stawianie na to, że elity ukraińskie będą działać w ukraińskim interesie, więc trudno to określić jako błąd, aczkolwiek no, post factum, z perspektywy czasu widzimy, że to nie odniosło skutku, że po prostu elity ukraińskie zachowują się tutaj, no na ile jesteśmy tylko w stanie ocenić, ale chyba jesteśmy, po prostu w sposób niezgodny z interesem ukraińskim. No i teraz, no, czy można w polityce międzynarodowej zakładać, że właśnie jakieś emocje, jakieś inne czynniki będą ważniejsze niż interesy? No raczej nie, więc moim zdaniem to było działanie poprawne, nie można mu przypisać błędu, natomiast no, z perspektywy czasu po prostu trzeba je zmienić, no, trzeba wyciągnąć wnioski.
1: Wojna trwa już kilka lat, ta agresja rosyjska na Ukrainę. Dlaczego Ukraina nie promuje współczesnych bohaterów, tylko takich jak Bandera i UPA i nacjonaliści mający ludobójstwo na sumieniu? Cały czas mnie to zastanawia.
2: No, szczerze mówiąc, mnie też zastanawia. Nie jestem jakimś super znawcą Ukrainy. Parę razy tam byłem tylko tak turystycznie i na kilka dni. Więc odpowiedź taka prosta brzmi, nie wiem, ale no, dla mnie jest to niezwykle dziwne, bo przecież no, nie jest tak, żeby Ukraińcy nie mieli do wyboru różnych i z wcześniejszej i z późniejszej historii bohaterów narodowych, no, którzy po prostu nie byliby odpowiedzialni za ludobójstwo. Już nie chodzi o to, że nie może by budzili jakieś kontrowersje, prawda, mieli jakieś ciemniejsze karty, no, ale ciemniejsze karty czy kontrowersje to jedno, a zorganizowane ludobójstwo w imię rasowej czy narodowej nienawiści, no to jest coś zupełnie innego. To jest coś nieprawdopodobnego, że tego rodzaju organizacje, persony można sobie brać na sztandary, bo to szkodzi Ukrainie, bo to oczywiście, że to jest na przykład woda na młyn kremlowskiej propagandy i że tam te przysłowiowe oklepane korki szampana na Kremlu strzelają, tylko strzelają po działaniach i po zachowaniach polityków ukraińskich. No oni sami sobie szkodzą.
1: Zapytam jeszcze o Donalda Tuska w tej całej sprawie, bo 5 czerwca Donald Tusk powiedział, że rozumie reakcję prezydenta Nawrockiego i że nikt nie podzieli polskich władz, jeśli chodzi o wojnę, ale także o przeszłość. Ten sam Donald Tusk 19 czerwca pisze, że zadaniem i prezydenta Ukrainy, i prezydenta Polski jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia, czyli stawia się trochę ponad tym sporem i zrównuje dwóch prezydentów i ich reakcje. Cytuję też Jana Pawła II o czyszczeniu pamięci historycznej i budowaniu przyszłości. To mamy jeden front, czy nie?
2: No chyba zależy, w dni parzyste mamy, w dni nieparzyste nie mamy, albo coś w tym rodzaju. Myślę, że tutaj no z jednej strony badania opinii i taka kalkulacja Donalda Tuska ciągnął go w jedną stronę, bo jakby co on by tam sobie sam nie uważał, no to sprawa jest oczywista, rozgład sympatii jest oczywisty, 80% ponad Polaków popiera w tej sprawie prezydenta Nawrockiego, więc pewnie Donald Tusk jako no doświadczony co najmniej polityk, ciągnęłoby go, żeby też takie stanowisko zająć. No ale potem w dni parzyste stwierdza tak, po pierwsze elity opiniotwórcze, tam Gazeta Wyborcza, autorytety i tak dalej, no jednak w drugą stronę. No i w ogóle no nie może być tak, jego z kolei interes polityczny, który dla niego jest na pierwszym miejscu, to nie jest żaden polski interes, tylko żeby stopniowo ścierać, zużywać autorytet Karola Nawrockiego, który jest mu absolutnie solą wokół jeszcze z czasów, jak nie został wybrany, prawda? Donald Tusk zrobił wszystko, żeby Karol Nawrocki prezydentem nie został i niechcący mu w tym pomógł, zadziałało to odwrotnie. No i ta walka z prezydentem jest z kolei chyba dla Donalda Tuska ważniejsza niż polski interes narodowy, no bo taki przeciętny polski polityk, to już nawet pomijając te wszystkie kalkulacje, no taki prosty instynkt, no jest spór, jest strona polska, jest interes Polski, staje po tej stronie, no nie kombinuje, nie kalkuluje, jeżeli tu mamy jednoznacznie po jednej stronie polski interes, polską sprawę, no to ja jako polski polityk oczywiście, że za nią jestem.
1: Zobaczmy nawet tych byłych prezydentów Ukrainy, którzy wszyscy zaczęli tutaj te ordery odsyłać.
2: Nawet politycznie, no nawet Petro Poroszenko, który przegrał wybory z Zełenskim, jest jego takim, można powiedzieć, osobistym wrogiem. Do tego stopnia, że go tam Zełenski próbował wsadzić do więzienia, prawda, zamykał mu biznesy i tak dalej, no ale jednak w takiej sprawie no, ten prosty instynkt państwowy czy narodowy na Ukrainie działa, a w Polsce na przykład u Donalda Tuska, czy tam na przykład u Jarosława Kurskiego, naczelnego Gazety Wyborczej, nie działa.
1: No, wyborca to nawet twierdzi, panie pośle, że nastroje w Polsce robią się pogromowe w odniesieniu do Ukraińców. Ja przyznaję, że nie widzę takich nastrojów w Polsce, a pan?
2: Nie, ja też takich nastrojów nie widzę, ale też musimy sobie powiedzieć jedno. Poziom jakby, no powiedzmy, nastrojów antyukraińskich, czy negatywnych nastrojów wobec Ukrainy i Ukraińców również znacząco wzrósł, ale znacząco wzrósł sytuacji jeszcze w tym czasie, kiedy cała klasa polityczna, elity opiniotwórcze były jednoznacznie proukraińskie, więc tutaj to jest zaburzenie, to jest myślenie ahistoryczne, znaczy to teza wyborcza jak zwykle jest taka, że to ci źli prawicowi politycy dla swojej politycznej korzyści tutaj szkalują tych Ukraińców i przez to ludzie ich nie lubią, bo w ogóle to by super lubili Ukrainę i by uważali, że wszystko jest świetnie w stosunkach polsko-ukraińskich, tylko ich nakręcili ci politycy. No tak nie jest. Wchodząc w tą poetykę, to ludzie sami się nakręcili, widząc co się dzieje i te nastroje wzrastały i wzrastały również dlatego, że dostrzegali, że zdaniem ludzi ta klasa polityczna cała jest właśnie zbyt ślepo proukraińska. I teraz, kiedy część przynajmniej klasy politycznej, jak to w demokracji, no podąża, jakby realizuje to, czego chcieliby Polacy, polityki bardziej asertywnej, bardziej zdecydowanej, no to oczywiście dla wyborczej to są już prawie pogromy.
1: Zmieńmy temat na koniec. 10 dni Łomża ma dostęp do kolei. Pierwszym pociągiem przyjechał nam tutaj Donald Tusk. Czyja to zasługa, że te pociągi w Łomży już są?
2: No, można, to zacznę od końca. W tym sensie zasługa Donalda Tuska, że pewnego projektu inwestycyjnego odziedziczonego po poprzednikach nie skasował. Wiele innych połączeń nie miało tego szczęścia. To jest program Kolej Plus, uchwalony przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przez nasz rząd zapewniono mu ramy prawne, finansowanie. Rozpoczęto również tę inwestycję w ramach Kolei Plus. Co zrobił Donald Tusk? No akurat tej nie skasował, bo na przykład połączenie Konin-Turek skasował, połączenie do Bogatyni skasował, wiele innych połączeń skasował. Tego akurat nie skasował i te rozpoczęte już za naszych czasów prace zostały doprowadzone do takiego no, częściowego końca. Jest tam jeszcze jedno, co od siebie Donald Tusk dodał, że pogorszył te parametry, to znaczy zrezygnował z elektryfikacji odcinka, no co pozwoliło nawet nieco szybciej tę budowę zakończyć, ale oczywiście no, parametry tej linii docelowe będą dużo w związku z tym gorsze, ta jakość połączeń będzie niższa, ale szybciej ją można było ten pierwszy pociąg puścić, ale oczywiście co dodał od siebie Donald Tusk, to skasował szprychę do CPK. No, to połączenie bezpośrednie do Warszawy, szybkie, no przynajmniej na razie i przez długie lata dzięki Donaldowi Tuskowi go nie będzie.
1: No właśnie, bo mieszkańcy Łomży i regionu słyszą, że oddano inwestycje 3 lata przed terminem, że do Warszawy pociągi pojadą w przyszłym roku, a nie w 2034 roku. Jak ktoś sobie tego słucha, mówi, no brzmi to naprawdę dobrze. Pana zdaniem lepiej byłoby poczekać.
2: Znaczy, to kwestia dyskusyjna, no przynajmniej docelowo, jakby nie rezygnował. Być może, tu już nie jestem inżynierem kontraktu, nie znam szczegółów, być może miałoby sens otwarcie w niższym standardzie trasy wcześniej i kontynuowanie prac nad elektryfikacją. Nie wiem, czy to by się dało pogodzić z ruchem po prostu i robić pod ruchem. Jeżeli nie, no to wtedy uważam, że jednak lepiej, żeby to jeszcze rok, 2 lata dłużej potrwało, a żeby no, standard był wysoki, była elektryfikacja. Natomiast ten 34, no to już mieszanie jednego z drugim, to znaczy faktycznie obecnie już jest połączenie w tym takim kierunku, no, umownie nazwijmy go wschodnim, a przez ten kierunek wschodni potem można bardzo okrężną trasą będzie pojechać do Warszawy, oczywiście, i tak by też było, gdyby zrealizować nasz projekt w ramach Kolei Plus, no ale nie zmienia, rok 34 to mówimy o połączeniu w ramach CPK, czyli połączeniu nieporównanie większej jakości, szybkości, przepustowości i ten projekt został przez obecny rząd, no, można powiedzieć skasowany, no co najmniej po prostu nic nie robią w tej sprawie, no więc oni skasowali, no być może da Bóg, po zmianie rządu będzie można do niego wrócić.
1: No właśnie, samorządowcy z Łomży, z Kolna, z Ostrołęki cały czas upominają się o tę szprychę numer 3. Są w Sejmie, uczestniczą w różnych pracach zespołów, organizują kongresy, ale tu chyba nic się nie wydarzy, jeśli chodzi o ten rząd.
2: Nie no, o ten rząd to już na pewno nie, już chociażby dlatego, że już na szczęście aż tak dużo czasu temu rządowi nie zostało. Półtora roku w realiach procesów inwestycyjnych to jest bardzo krótko. Tu właściwie już jedyne, co by można było zdążyć zrobić, to podjąć decyzję kierunkową, że jednak robimy, ogłosić przetarg na jakiś tam kolejny etap prac planistycznych. Nie wykluczam, że nie daliby rady, już by nie zdążyli tego przetargu rozstrzygnąć i zawrzeć umowy, patrząc zwłaszcza na tempo, w jakim się poruszają. Więc tutaj no, zmiana rządu i zmiana koncepcji jest niezbędna. Rząd przedstawił teraz tak zwaną zintegrowaną sieć kolejową. No, cuda na kiju, tylko z dwoma problemami. Po pierwsze, w wielu przypadkach wygląda to narobione na siłę, byle nie tak, jak zaplanowano w ramach CPK, czyli że no, dłuższe przebiegi, jakieś dziwne przez środek puszczy, gdzie wiadomo, że się nie da zrobić i tak dalej. No ale przede wszystkim ta cała wspaniała zintegrowana sieć kolejowa ma być na rok 2050, a do roku 2035 nadal ma obowiązywać decyzja, że robiony jest tylko Y tak zwany, czyli połączenie czterech największych miast, no a resztę to po 35, no tutaj na mapie sobie narysujemy, jak będziemy robić. Natomiast żadnych konkretnych działań, żeby choć na takim etapie wstępnym, projektowym, planistycznym te inwestycje szły do przodu, nie planuje się.
1: Czy ta walka samorządowców tutaj z naszego regionu ma w ogóle sens? O te,
2: oczywiście,
1: te
2: że ma.
1: Numer 3?
2: Moim zdaniem oczywiście, że ma. No, zwłaszcza chociażby w tym aspekcie, że przyszły rząd, wszystko na to wskazuje, będzie raczej koalicyjny. No i teraz o ile Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, domniemać można, że no, jednoznacznie opowiedziała się za CPK, więc ten program będzie przywracać. Może nie tak w 100% ślepo, bo oczywiście pewne analizy trzeba ponowić, no ale będzie go przywracać. No o tyle jest też pytanie o ewentualnych koalicjantów, więc o ile PiSu nie trzeba przekonywać, a Platformy nie ma po co, no to jeszcze są różne formacje, grupy, nawet ruchy społeczne pośrodku, które myślę, że warto i trzeba przekonywać, żeby to społeczne ciśnienie, społeczne poparcie, kiedy przyjdzie do podejmowania decyzji o przywracaniu tej inwestycji, żeby ono było możliwie jak największe.
1: A to społeczne ciśnienie spowodowało, że rząd nie mógł zarzucić w ogóle prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym? No bo
2: no
1: przecież
2: to,
1: Maciej Lasek,
2: oczywista.
1: jak zostawał pełnomocnikiem, to wcześniej był protestującym przeciwko CPK.
2: Mało tego, już po wyborach, już kiedy wiadomo było, że Platforma będzie rządzić, pan Maciej Lasek dał wywiad do jednego z portali branżowych, gdzie na pytanie, czy CPK powstanie, odpowiedział krótko, nie, nie powstanie. Więc to, że rząd nie doprowadził do całkowitej likwidacji CPK, oczywiście to cała historia, pogorszył, okroił, opóźnił, no ale jednak nie powiedział, likwidujemy, nie będzie, no to jest tak naprawdę zasługa Polaków, społeczeństwa obywatelskiego. To, że ta skala tego ruchu społecznego, tego nacisku była tak duża, że sobie przekalkulowali rządzący, że w ich własnym politycznym interesie no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby CPK skasować.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Harała był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
2: I ja bardzo dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym kolejnym gościem jest Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski i portalu Money.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od bardzo dobrej i ważnej informacji dla Polski, jeśli sprawa zostanie oczywiście sfinalizowana, czyli stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na ile to jest realny scenariusz?
2: Myślę, że to już jest bardziej kwestia nie czy, tylko kiedy i na jakich zasadach, bo pewne ustalenia polityczne zostały podjęte. No, pamiętamy wszyscy tę nerwowość, która towarzyszyła nam wszystkim jeszcze parę tygodni temu, kiedy nie było do końca wiadomo, czy rykoszetem Polska nie dostanie przy okazji redukcji sił amerykańskich na Starym Kontynencie. Słynny tweet Donalda Trumpa, nawet wbrew części swojej administracji, która zapowiadała zupełnie inne rzeczy, wydaje się, że przeciął ten problem. No i teraz trwają ustalenia pewnych szczegółów logistycznych, finansowych. I te rozmowy z upoważnienia rządu prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz, głównie na linii z Pitem Hegsethem. Więc miejmy nadzieję, że te ustalenia szybko zapadną i ta obecność w charakterze stałym, czy przynajmniej części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, stanie się faktem. No i miejmy też nadzieję, że to nie będzie zbyt długotrwały proces, bo czasami mam wrażenie, nam to umyka, że jedna sprawa to jest, jak to się mówi brzydko, przyklepać deal, a druga sprawa, być może równie lub jeszcze trudniejsza, to jest przygotowanie całej infrastruktury, wybór lokalizacji, znalezienie pieniędzy. No to są bardzo wymagające także czasowo rzeczy, co podkreśla choćby generalicja.
1: No właśnie, powiedziałeś o tych pieniądzach, o nich za chwilę pomówimy, ale też o tej lokalizacji. To które lokalizacje są brane pod uwagę?
2: Z reguły takie przesłuchy rządowe mówią o 2-3 lokalizacjach. Z naszych informacji wynika, że chodzi przede wszystkim o okolice Wrocławia lub okolice Poznania. Słychać także o Pomorzu, ale chyba jednak z naciskiem na te dwie pierwsze. I szczerze mówiąc, gdybym z tych trzech miał obstawić, to bym chyba obstawiał Wrocław, ale to tylko jakieś moje przeczucie. Ta sprawa jeszcze nie jest zdecydowana, nie ma jeszcze twardych decyzji w tym zakresie. No, jest to oczywiście związane z pewnymi wymogami, które stawiają nie tylko Amerykanie, ale no być może także wskutek ich nacisków czy wyrażanych oczekiwań Ministerstwo Obrony Narodowej. No bo przecież chodzi o to, by była bliskość jakiejś infrastruktury lotniskowej, połączenia drogowe, kolejowe. Dobrze by było, żeby też była istniejąca infrastruktura wojskowa, którą można byłoby dalej rozwijać. Więc trwa teraz, rozumiem, taki benchmark i odhaczanie różnych rzeczy na wojskowej checkliście, która z tych lokalizacji jest lepsza i bardziej perspektywiczna pod tym kątem. No i oczywiście kwestia finansowania. No my mamy umowę podpisaną z Amerykanami w 2020 roku, która dość jasno precyzuje, kto i w jakim zakresie partycypuje w tych kosztach. Oczywiście rządzący podkreślają, że no duża większość, jeżeli nie prawie wszystkie koszty tej stałej obecności będziemy my pokrywać jako kraj przyjmujący. No i tutaj szacuje się, że te koszty mogą wynieść między 10 a 12 miliardów złotych. Więc jest to nie tania rzecz, ale na pewno warta tych wydatków, bo każdy jeden amerykański żołnierz na polskiej ziemi no, zwiększa nieproporcjonalnie nasze bezpieczeństwo względem wroga, który jest na wschodzie.
1: Czyli jeśli chcemy mieć taką bazę, to musimy za nią zapłacić, ale nie wiem, czy któryś z polityków odważyłby się mówić, że to na przykład za duży koszt.
2: Myślę, że takich odważnych nie ma. Te koszty, o ile one są do uzasadnienia, do wykazania, to one zawsze będą warte poniesienia. Z tym, że tutaj musimy mieć też z tyłu głowy, rozmawiałem o tym w programie Tweet z generałem Różańskim, który podkreślał, że to nie chodzi tylko o bazę. My tak naprawdę mówimy o całym miasteczku prawdopodobnie, bo poza infrastrukturą typowo wojskową trzeba będzie tym żołnierzom zapewnić też infrastrukturę cywilną, bo mówimy o 5 tysiącach dodatkowych żołnierzy, którzy stacjonowaliby na stałe, którzy ściągną tutaj też swoich bliskich, swoje rodziny, żony, dzieci, mężów. I w efekcie grupa osób, które tutaj będą na stałe przebywać, czyli zwiążą de facto swoje życie być może na długie lata z Polską, będzie nie 5 tysięcy, ale 20-25 tysięcy. I dla tych wszystkich osób trzeba zapewnić pełną infrastrukturę. No oczywiście możemy dyskutować, do końca tutaj jeszcze nie znamy szczegółów, co my w ramach tej infrastruktury, zwłaszcza cywilnej, powinniśmy tym osobom zapewnić, no bo pytanie, czy mówimy o wybudowaniu jakichś osiedli, mówimy o jakichś blokach spełniających jakieś standardy, gdzie te osoby będą mogły wynajmować mieszkania, czy mówimy na przykład o żłobkach, przedszkolach, być może jakiejś szkole angielskojęzycznej. To są pewnie wszystko kwestie, które są do gadania ze stroną amerykańską i oczywiście też do jakiegoś wyważenia, no bo też nie możemy sobie tutaj pozwolić wejść na głowę, jeżeli chodzi o koszty tej obecności. Niemniej, no to my jesteśmy w tak zwanym musiku, to nam zależy na tej obecności, to my żeśmy zabiegali, czy to ze strony prezydenckiej, czy ze strony rządowej w Waszyngtonie o to, żeby jednak zwiększyć obecność amerykańskiego kontyngentu. I naturalne jest, że w tej sytuacji to Amerykanie mogą stawiać, wręcz eskalować żądania związane z tą obecnością w Polsce niż w drugą stronę.
1: A skąd ci żołnierze się tutaj wezmą? Czy oni przybędą ze Stanów Zjednoczonych, czy może z Niemiec?
2: No tutaj sprawa też jest nie do końca, mam wrażenie, wyklarowana na ten moment. To znaczy wiemy, że w tej chwili w Polsce stacjonuje około 6 tysięcy żołnierzy, których funkcjonowanie ma elementy stałości. Takie dane podaje Resort Obrony Narodowej. Docelowo to jest 10 tysięcy, więc po pierwsze my nie wiemy, czy wskutek tego całego zamieszania z rotowaniem amerykańskich żołnierzy w Europie, czy dokooptując do tej liczby 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, to będziemy w końcu ich mieli 11 czy 15 tysięcy w Polsce, więc to na pewno wymaga jakiegoś doprecyzowania. Najczęściej się mówi rzeczywiście o tym, że te 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy zostanie przesuniętych z Niemiec do Polski. No jest to pewnie logistycznie najprostsza operacja. No pytanie, co to ma być? Swego czasu nowy szef, no już nie taki nowy może, ale jednak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, nawet typował taką konkretną jednostkę. Był taki wpis BBN-u dość długi na Platformie X i tam wspomniano o drugim pułku kawalerii, który no, stacjonuje obecnie w niemieckim Wilsek. I tutaj, jeżeli chodzi o tę logistykę, no to warto wspomnieć, że czasami widzimy elementy tego pułku w Polsce, kiedy odbywają się na przykład jakieś manewry. I to jest pułk piechoty zmotoryzowanej, który ma na wyposażeniu transportery kołowe, opancerzone strajkery, więc to jest bardzo dobrze oceniana, wysoko oceniana jednostka i gdyby to rzeczywiście była ta jednostka, no to z tego co słyszę, byłby to duży sukces negocjacyjny w przypadku naszego kraju.
1: To jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówimy o miesiącach czy jednak o latach?
2: To zależy, kogo zapytać i jak rozumie czasookresy, bo wydaje się, że to jest na tyle duże przedsięwzięcie, że można byłoby je liczyć w latach, może dwa, może trzy, ale biorąc pod uwagę priorytet, jaki temu tej sprawie jest nadany, jakie resursy mogą być tu zaangażowane po stronie polskiej i amerykańskiej, no to niektórzy mówią raczej o miesiącach, długich co prawda miesiącach, ale jednak miesiącach, a nie latach. Więc chyba w interesie nas wszystkich jest to, żeby obie strony jak najszybciej się porozumiały w tej sprawie i żeby ta baza, to miasteczko polskie, Ramstein, jak to się już mówi roboczo w rządzie, żeby powstało jak najszybciej i jak najefektywniej, bo też być może uda się je zrobić na bazie już jakiejś istniejącej infrastruktury, a niekoniecznie od zera.
1: Kończąc już powoli naszą rozmowę, chcę ci jeszcze zapytać o tę konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która się odbędzie w Gdańsku. Prezydenta Karola Nawrockiego tam nie będzie, bo nie został zaproszony. Co na to może najpierw otoczenie prezydenta?
2: Otoczenie prezydenta z jednej strony nie jest zdziwione, że tego zaproszenia nie było, uznając, że jest to impreza stricte rządowa, czy raczej międzyrządowa. I że nie ma tutaj jakiejś zasady wzajemności. Jeżeli Karol Nawrocki ma jakieś swoje eventy, swoje, czy takie, w których bierze udział, no to strony rządowej też często tam nie ma. Więc tutaj nie było jakiegoś naiwnego oczekiwania, że nagle strona rządowa będzie chciała prezydenta podjąć na tym wydarzeniu, zwłaszcza, że to jest jego miasto, więc pewnie by tam brylował i być może skradłby częściowo show. No być może też wykalkulowano, że to ostatnie napięcie, które Karol Nawrocki wygenerował swoją decyzją w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu, no nie przysłuży się klimatowi tej imprezy. Nie było jakiegoś naiwnego myślenia po stronie pałacu, że to zaproszenie będzie, chociaż z drugiej strony słychać narzekania, że no rozumiejąc, że prezydent to może nie, ale wypadałoby zaprosić kogoś z jego kancelarii na przykład, żeby jednak ta obecność na jakimś szczeblu była zaznaczona. No ale na to też się w końcu nie zdecydowano. W związku z tym pałac w ogóle, mam wrażenie graniczące z pewnością, że po prostu deprecjonuje istotę tego wydarzenia. Mimo że jest to duża konferencja na 4-5 tysięcy osób, pojawią się tam europejscy liderzy, na przykład kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej. No pytanie oczywiście o stronę ukraińską, która jest współgospodarzem tego wydarzenia. No ale jednak jest takie przekonywanie ze strony pałacu, że no, póki trwa wojna na Ukrainie, to trudno tutaj podpisywać jakieś wiekopomne umowy, dyskutować o odbudowie Ukrainy, dzielić, mówiąc brzydko, ten ukraiński tort. No ale z drugiej strony rząd twierdzi, że właśnie to trzeba z wyprzedzeniem przygotować. Jest to kolejna taka konferencja, wcześniej była w Rzymie, w Londynie, w Berlinie, więc teraz Polska to organizuje, bo nie chce być na aucie w tych tematach. I że podobno jest już około 200 zgłoszeń, zapowiedzi, intencji podpisania jakichś porozumień, umów, listów intencyjnych na tym szczeblu pomiędzy firmami, przedsiębiorstwami państwowymi, prywatnymi, czasami to są duże spółki, więc zobaczymy, jest kilka mierników potencjalnych świadczących o tym, czy ta impreza okaże się sukcesem i wydaje mi się, że dopiero w piątek, w sobotę będziemy w stanie realnie to ocenić, no jak już to wydarzenie się odbędzie, zobaczymy, kto tam był, co załatwiono i czy generalnie to miało jakiś większy sens.
1: I tu dziś stawiamy kropkę. Redaktor Tomasz Żółciak był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: A to już za 5 minut 9. Kończymy więc środowe wydanie Poranka z Głośni Katolickich 7-9, zapraszając Państwa jednocześnie na jutrzejsze czwartkowe wydania. Zapraszam w imieniu Bartka Święcińskiego. Dobrego dnia.
1: 7-9. To był Twój początek dnia.

0: otworzyłam okna w redakcji, żeby przyjemny chłodek wam wleciał. I teraz już trzeba będzie za chwilę okna zamykać, żeby to ciepło nie wlatywało.
1: No, korzystajmy z tej pogody, ale też trzeba na siebie uważać, pić dużo wody. Były takie wakacje, nie wiem, to było 3 lata temu, że było naprawdę tak bardzo gorąco przez 2 tygodnie i piłem mało wody.
0: I co się wydarzyło?
1: I wydarzyło się to, że codziennie miałem migrenę.
0: Bolała głowa, otóż to, tak?
1: Nawet nie tyle, co bolała głowa, tylko miałem migrenę. Mhm. A wszyscy, co mieli migrenę, wiedzą, jaka duża jest różnica między bólem głowy a migreną. Więc jak zacząłem pić więcej wody, to ten ból zniknął. Więc taka moja rada i apel do państwa, żebyście w te upalne dni pili bardzo dużo wody.
0: Tak, szczególnie to jest apel do osób starszych. Ja mam w rodzinie też sporo osób starszych, które mówią mi, ale mi się pić nie chce w ciągu dnia. No. To nieważne, trzeba sobie albo w buteleczkę gdzieś na widoku tej wody trochę postawić, albo nawet ustawić sobie przypomnienie, żeby napić się po prostu wody, nawet jeśli pić nam się w tym momencie nie chce.
1: Jak jestem trenerem młodzieży, no to też jest przerwa na wodę, ale ja pytam, czemu nie idziesz pić, albo mi się nie chce. Mówię, masz iść nawet kilka łyków wziąć. Bo to właśnie mówi się, że jak już chce ci się pić, to już jest za późno.
0: Tak, tak,
1: że musisz regularnie cały czas się nawadniać. Więc taki kącik medyczny o godzinie 9:01.
0: Ale ja myślę, że będziemy tym żyć, przynajmniej we wtorku, bo 38 stopni na termometrach ma być w niedzielę, 37 w poniedziałek, więc to już naprawdę nie są żarty, tylko to są bardzo wysokie i niebezpieczne temperatury pod różnym względem, ale o tym będziemy oczywiście mówić.
1: No nie wiem jak państwo, ale ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek była taka prognoza pogody w Polsce, żeby było 38 stopni.
0: A ja sobie przypominam.
1: No, ja już wiem, rozmawialiśmy na ten temat przed anteną i...
0: Pamiętam, nie były to oczywiście długie fale upałów, tak, bo to te 38 stopni nie było przez parę dni, ale takie apogeum ciepła już bywało. 40 stopni w Poznaniu gdzieś ma być, więc jest.
1: Mi się w ogóle wydaje, że jak jest temperatura powyżej 35 stopni, to powinno być wolno od pracy.
0: No trochę coś w tym jest, ale wtedy pracodawcy mają też swoje obowiązki, więc o tym też należy pamiętać, szczególnie wobec osób, które pracują na zewnątrz. Dobrze, 9:30, rozmowa z gościem dnia. Czy upał, czy śnieg, czy mróz, czy deszcz?
1: Walczymy.
0: Czy mgły? Jesteśmy.
1: Walczymy, jesteśmy, tak. Tym gościem dnia będzie prezes ZGO Bartosz Niemczydowski. Rozmawiać będziemy oczywiście o śmieciach, a tych tematów zawsze się znajduje. No, między innymi będę pytał o to, jak ten system kaucyjny wpłynął
0: no właśnie,
1: na poziom odzysku.
0: Te cieplejsze dni, zaczynamy więcej pić też wody butelkowanej, to pewnie dopiero gdzieś te letnie miesiące będą pokazywały, jak to jest.
1: Tak, o tym też mówił ostatnio właśnie prezes ZGO, jak był u nas w audycji gość dnia i zapowiadał właśnie, że te wyniki takie rzetelne powinny być w czerwcu lub lipcu. No mamy koniec czerwca, więc zapytam, czy już te wyniki są, czy już można coś powiedzieć, czy już będziemy wiedzieć, w jakim kierunku, powiedzmy, będzie szła ta legendarna, mityczna już strategia, jeżeli chodzi o gospodarowanie to odpadami w Łomży. Będę pytał też między innymi o projekt ustawy, który wprowadza RPO, ile pamięć mnie ROP, przepraszam, rozszerzona odpowiedzialność producentów, bo są takie głosy ze strony samorządów, żeby ten system, żeby ten ROP zintegrować z systemem kaucyjnym, czyli producenci, którzy produkują tego plastiku, tych śmieci, tych szkodliwych substancji, żeby płacili jakieś pieniądze, które szłyby właśnie do samorządów, co mogłoby trochę zrekompensować ten system kaucyjny, no ale tak to coś nie chce wejść. Coś tu nie chce wejść i są jakieś problemy, więc też będę między innymi o to pytał, o te akcje edukacyjne, których jest sporo, o akcje letnie, bo też takie ZGO będzie przeprowadzać, żeby cały czas się pokazywać na mieście i cały czas gdzieś przypominać ludziom o tym, że te śmieci trzeba segregować.
0: Też ciekawe, kupujemy czasem jakąś malutką, nie wiem, jakąś kartę pamięci, która jest opakowana w jeden, drugi, trzeci plastikowe opakowanie, albo coś też jakieś malutki kremi tych opakowań. Oczywiście to ma uzasadnienie psychologiczne, bo to wygląda na większe, na ważniejsze i tak dalej. Ale no właśnie, może odpowiedzialność tych, którzy to w taki sposób to pakują.
1: Bo najgorsze jest to, że i to tak funkcjonuje niestety w ogóle cały świat, że zawsze odpowiedzialność za wszystko ponoszą ludzie, którzy mają mniej pieniędzy. To jakoś zawsze tak się składa, że to my płacimy, a nie te wielkie firmy, bogacze, do których to właśnie powinno być
0: jednemu zawsze wiatr w oczy.
1: No oczywiście,
0: jak to
1: że tak. No nawet
0: mawiają.

0: Nie wiem, czy widziałaś, czy państwo widzieli, ale tą mapę, jak samolotami porusza się Gianni Infantino, czyli prezes FIFA w Stanach Zjednoczonych. Od stadionu do stadionu samolotem, podczas gdy ty tutaj musisz płacić za buteleczki, bo robisz na szkodę
1: naszemu klubowi. Ślad węglowy, czy tam jakieś inne historie.
0: To jest niesamowite
1: po prostu. No dobrze, to o 9:30 więcej. Już teraz państwa zapraszamy i mówimy dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Estetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Estetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Estetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Wczoraj z okazji Dnia Ojca rozdawaliśmy Państwu, Panom, książki W domu tata mistrzem świata, czyli Zaangażowane rodzicielstwo, i jeszcze jeden egzemplarz takiej książki mamy dla Państwa od wydawnictwa Jedność. A w środku poradnik i książka kulinarna w jednym, poradnik dotyczący opieki nad maluszkiem, wyprawka, pielęgnacja, żywienie, a także rozszerzanie diety niemowlęcia. Teoria też, ale przepisy przede wszystkim. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką książkę otrzymać, Tata w domu mistrzem świata, proszę szybko do nas dzwonić. 512 123 502 lub 512 123 503. Słuchamy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, jest gościem dnia Rady Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy już wiecie, jaki jest wpływ systemu kaucyjnego na ten odzysk? Bo pan mówił ostatnio, jak był pan u nas w radiu, że rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu lub lipcu.
2: Jakby zauważamy już znaczący wpływ systemu kaucyjnego w sensie takim, że tych butelek PET, puszek aluminiowych w tak zwanym żółtym worku jest zdecydowanie mniej. No teraz mieliśmy troszeczkę okres taki, że była słabsza pogoda, więc myślę, że końcówka lipca to będzie taki realny wpływ, no ze względu na zintensyfikowane, zwiększone spożycie wody pitnej i innych napojów ze względu na temperaturę, aczkolwiek ten wpływ już jest zauważalny, więc zgodnie z naszymi przewidywaniami w żółtym worku tak naprawdę tego surowca, który do tej pory był jakby wysortowywany i odsprzedawany, jest znacząco mniej i myślę, że to zjawisko będzie się pogłębiało. Zresztą widać, że zarówno w całej Polsce, jak i w Łomży system kaucyjny, kolejki czy zapchane butelkomaty, maszyny przed sklepami wielkopowierzchniowymi wykazują, że no i tak naprawdę mieszkańcy, co jest zrozumiałe, bo jest czynnik ekonomiczny w postaci zapłaconej kaucji, odzyskują to kaucję. Więc tak jak przewidywaliśmy, spadek surowca w dotychczasowym żółtym worku jest znaczący i będzie to się zwiększało.
1: Znaczący, czyli dokładnie można powiedzieć, jak to wygląda procentowo, liczbowo?
2: Jakby na razie patrząc na ten okres z zastrzeżeniem, że przed tym największym spożyciem, czyli przed okresem letnim, no to zauważamy spadek około 60% mniej surowca.
1: 60% to jest bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo, no ale to jest zrozumiałe, no bo to do tej pory te wszystkie butelki PET i puszki aluminiowe, które trafiały na sortownię i były poddawane procesowi recyklingu, no teraz trafiają do butelkomatów przy sklepach wielkopowierzchniowych.
1: To może być tak, że ten procent będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, że upały przychodzą, tak?
2: Tak. No przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą trafiały, no nie będą tu trafiały, tylko będą oddawane w butelkomatach.
1: A to jest dokładnie to, czego się spodziewaliście? Czy jednak trochę to przekroczyło wasze wyobrażenia, na przykład te szacunki wstępne?
2: Nie, to jest to, czego się spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego te zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem, no, też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
1: No też jeszcze w zeszłym roku już szacowaliście, jeżeli chodzi o kwoty, ile to będzie mniej, to 4 miliony około, tak? Pamiętam.
2: Tak, około
1: 4. I to się faktycznie
2: tak, i to się
1: sprawi.
2: Stopniowo z miesiąca na miesiąc, no przybliżamy się do tej docelowej ilości. Zresztą nasza instalacja w Łomży nie jest odosobniona, bo wszystkie instalacje w Polsce, ja też jeżdżąc na konferencje i prowadząc różne konsultacje branżowe, rozmawiam z kolegami, przedstawicielami innych instalacji komunalnych i każda instalacja w Polsce mierzy się z tego typu wyzwaniem. No i tutaj tak naprawdę piłeczka jest po stronie ustawodawcy, bo jakby ten pierwszy etap w postaci wyjęcia tego surowca z instalacji i wprowadzenia go do butelkomatu został osiągnięty. A kolejny etap, no to jest taki, żeby zrekompensować koszty zagospodarowania odpadów, które są obecnie w 100% ponoszone przez mieszkańców w postaci wprowadzenia narzędzi rekompensacyjnych w postaci tak zwanej ustawy OROP.
1: To do tego jeszcze przejdziemy, dobrze, bo dobrze. To też mam tutaj zanotowane. To skoro już są jakieś te wstępne liczby, te procenty, ile mniej tych butelek będzie, to czy już ta strategia jest coraz bardziej na horyzoncie?
2: Tak, czy tak jak powiedziałem, no generalnie chcemy przejść ten okres wakacyjny, żeby móc oszacować w pełni dane, czyli porównać je rok do roku. i wprowadzić, bo my już zaczęliśmy wprowadzać narzędzia, które mają na celu dostosowanie instalacji do nowych wyzwań związanych właśnie ze z tymi zmianami legislacyjnymi, a w postaci takiej kompleksowego dokumentu, no to po wakacjach chcielibyśmy wrócić, no bo jakby tutaj ustawodawca nie daje nam się nudzić, no ciągłe zmiany, ciągłe zmiana strumienia surowca, no wpływa na to, że my też musimy na bieżąco poddawać analizie, szukać nowych rozwiązań.
1: Ale na razie nic nie zmienia chyba, jest to... Na tym pomysły na razie są te same.
2: Tak, pomysły są, jakby jest grupa pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod rozwagę w tym dokumencie i jakby część z nich wybrać, no i też ustalić ich priorytety, tak? Czyli czy się skupić w pełni na dostosowaniu instalacji do nowych wyzwań, czyli właśnie zmianą ilości tego surowca w postaci butelek PET, czy też otworzyć instalacje na nowe możliwości biznesowe, które by rekompensowały straty wynikające z wpływu tego surowca.
1: A co to znaczy?
2: Jakby branża odpadowa daje duże możliwości biznesowe w postaci tego, że no nie tylko te butelki PET czy puszki aluminiowe, tak jak do tej pory, mogą być segregowane, odsprzedawane, żeby rekompensować opłatę śmieciową dla mieszkańców, ale też są inne pola biznesowe, tak jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, z którymi mamy problem obecnie, no bo jakby coraz więcej jest tego gruzu po remontach i innych odpadów budowlanych. No i my chcielibyśmy też utworzyć taką linię profesjonalną, która by pomogła jakby w lepszym stopniu sortować w sposób mechaniczny te odpady. No ale też chcielibyśmy jakby dojść do etapu takiego, żeby ten gruz, który do nas w formie odpadu wpływa, doczyszczać, dostosowywać i móc go odsprzedawać jako produkt, na przykład dla firm zajmujących się budowami dróg jako kruszywo budowlane. Takie rzeczy w Polsce się dzieją i to jest jakby gdzieś tam przyszłość, żeby jakby rekompensować te straty wynikające z wpływu systemu kaucyjnego i otwierać spółkę na nowe możliwości biznesowe, żeby się rozwijać. Z drugiej strony też jest kwestia odpadów z drewna, które do nas wpływają, żeby produkować z tego pelet, który mógłby być później sprzedawany do ocieplania domów. Też nasza tutaj lokalna spółka, jak MPEC, ma piece, które są właśnie na tą formę paliwa. No i jakby też takie prace czynimy w tym kierunku, żeby szukać nowych możliwości rozwojowych, biznesowych, żeby to dziurę wynikająco ze straty przychodów z systemu kaucyjnego łatać.
1: To obecnie jest wam bliżej do tego, żeby otwierać się na te nowe kierunki biznesowe, czy żeby przystosowywać te instalacje do tych innych odpadów?
2: Te prace tak naprawdę będą działy się równocześnie, no bo dostosowanie instalacji do innych odpadów, no to jest coś, co możemy rozpocząć teraz już. Jeżeli chodzi o nowe kierunki biznesowe, no to wymaga utworzenia nowej instalacji, czyli wybetonowania placów, uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, zgód wszystkich organów, a w przypadku odpadów to tak naprawdę jest bardzo długi proces decyzyjny, bo wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci decyzji środowiskowej i uzyskania opinii pozytywnych szeregu organów, takich jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Nadzór Budowlany, Straż Pożarna. Więc ten pierwszy krok, który wymaga dostosowania instalacji na nowe wyzwania i zmianą strumienia surowców, możemy rozpocząć szybciej, a tutaj jakby odnośnie nowej instalacji, no to też musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne, uzyskać finansowanie i przygotować się do tego procesu w formie administracyjnej. Więc chciałbym, żeby te prace działały równocześnie, Więc jakby tak naprawdę pracujemy nad tym równocześnie.
1: A jeżeli chodzi o rozbudowę instalacji, to już coś realnie się dzieje, czy to jest sfera pomysłów cały czas?
2: Znaczy, jesteśmy na etapie koncepcyjnym, czyli przygotowujemy koncepcję, też rozpoczęliśmy działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania, no bo to jest kierunek gospodarki obiegu zamkniętego, są programy unijne, które wspierają tego typu działania. Więc jakby te działania są już podejmowane. Po zabezpieczeniu środków finansowych i po jakby w pełnym przygotowaniu koncepcji wystąpimy do organów administracyjnych o uzyskanie zgody.
1: Domyślam się też, że to wszystko będzie kosztować.
2: Tak.
1: I to skąd na to pieniądze?
2: Ja tak jak mówiłem podczas naszych wcześniejszych spotkań, też uzasadniając, dlaczego w tym roku, mimo że, jak pan redaktor słusznie mi przypomniał, mówiłem, że w 2026 roku nie będzie podwyżki, to my tak naprawdę to podwyżkę trochę zrobiliśmy jako krok wyprzedzający, żeby właśnie móc się przygotować finansowo na tego typu działania, czyli podwyżka za opłaty dla mieszkańców za śmieci była nieuchronna. My ją chcieliśmy wprowadzić wcześniej, mając na względzie te wszystkie zjawiska, które teraz powoli następują, które dostrzegamy, żeby właśnie mieć środki finansowe do przygotowania instalacji na nowe wyzwania. Więc tak naprawdę w ten sposób to jakby pierwsze to są środki własne, a druga to też liczymy na wsparcie programów dotacyjnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie krajowym, bo to są działania, które mają na celu wprowadzenie realnych rzeczy związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Więc takie dwa źródła finansowania, czyli środki własne plus wsparcie dotacyjne, ewentualnie w formie jakiegoś kredytu, ale kredytu tak naprawdę inwestycyjnego w oparciu o realne założenia biznesowe, nie kredytu takiego w formie obrotowej, tylko w formie kredytu inwestycyjnego, żeby móc te inwestycje zrealizować.
1: To czy teraz dostrzega pan to, że system gospodarowania odpadami, że to zrobił się temat istotny, jeżeli chodzi o łomżyński samorząd, że faktycznie, nie wiem, łomżyńscy radni podchodzą do tego tematu na poważnie, czy jednak on cały czas jest odkładany i taki gdzieś nieistotny, zajmiemy się nim dopiero wtedy, kiedy trzeba będzie podwyżki, zagłosować za podwyżkami albo przeciw.
2: Znaczy, jakby ja mam wsparcie i jakby prowadzę rozmowy z radnymi. No, przedstawiłem ten plan w postaci podwyżki, która miała miejsce w tym roku, uzasadniając tymi argumentami, które przed chwilą panu redaktorowi przedstawiłem.
1: Ale czy dzwoni na przykład któryś z radnych i mówi, panie prezesie, możemy się spotkać, bym przyszedł, byśmy obgadali, jak chce się zapoznać z tym wszystkim. Czy jednak nie, dopiero wtedy, kiedy jest sesja?
2: Dzwonią radni. No ja też zaprosiłem radnych na taką wyjazdową sesję Komisji Gospodarki z panem przewodniczącym Cieślikiem. Rozmawiałem, jesteśmy umówieni wstępnie na termin lipcowy albo sierpniowy, żeby oni przyjechali na instalację, też zobaczyli, jak to wygląda, żeby jakby na bieżąco. Więc jakby ten kontakt jest. No, wiadomo, że radni mają szereg spraw. Nie tylko odpady, ale też inne wyzwania związane z infrastrukturą, edukacją. No i tutaj chyba większe oczekiwania są w stosunku do mnie, żeby odpowiadać na te wyzwania merytorycznie i przedstawiać jakby te problemy,
1: jeżeli
2: konsultować.
1: Jeżeli ktoś zabiera głos podczas sesji i tutaj chce być fachowcem w danym temacie, to pewnie dobrze byłoby zaczerpnąć tej wiedzy u źródła.
2: No tak, dlatego tak jak mówię, planujemy wyjazdową sesję Komisji Gospodarki na instalacji komunalnej, żebym ja też mógł radnym przedstawić, jak w praktyce wygląda taka praca na instalacji odpadów.
1: No to ciekawe, ilu przyjedzie, ilu będzie chętnych.
2: No, na razie myślę, że zainteresowanie będzie dużo, bo część radnych nie była jeszcze na instalacji, część była, ale już jakiś czas temu, w międzyczasie zaszły nowe zmiany, więc raczej spodziewam się dobrej frekwencji.
1: To zobaczymy. No dobrze, wspomniał pan o tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, no i pod koniec maja rozpatrywany miał być podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy UC100 albo UC100, jakkolwiek to się nazywa. No i właśnie mówię o tym nie bez powodu, bo samorządy tutaj upatrują swoją szansę, jeżeli chodzi o te pieniądze, o tą lukę związaną z systemem kaucyjnym i czy faktycznie to jest jakaś szansa i nadzieja dla samorządów?
2: Znaczy tak naprawdę ciężko to mówić o szansie i nadziei, to jest po prostu obowiązek ustawowy, no bo system kaucyjny jakby zabrał część środków z instalacji komunalnych i przerzucił w konsekwencji te koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego na mieszkańców, no bo jakby to, że w Łomży była podwyżka opłaty śmieciowej, czy w innych samorządach, no cały czas w tym roku na bieżąco poszczególne samorządy muszą, są zmuszone do tego, żeby podwyższyć te opłaty śmieciowe, przenosić te koszty na mieszkańców, to tak naprawdę bez wprowadzenia tej ustawy te koszty zostały w 100% przeniesione na mieszkańców.
1: Czyli... Może wyjaśnimy pokrótce, czego dotyczy ten projekt ustawy.
2: Tak, ustawa, o której pan redaktor wspomniał, UC100, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów, nakłada na producentów opakowań plastikowych, jednorazowych, czyli tych wszystkiego rodzaju opakowań, pojemników, kartonów, opłatę za wprowadzenie odpadu do środowiska, bo tak naprawdę to, co my jako mieszkańcy wrzucamy później do śmieci z żółtego worku, to są różnego rodzaju opakowania żywnościowe, do kosmetyków, innych artykułów życia codziennego. I na poziomie unijnym zostało w myśl zasady, że zanieczyszczający płaci, ci producenci tych opakowań mieliby ponosić opłatę za wprowadzenie tego odpadu do środowiska. I ta, w zamyśle, ta opłata miałaby po części trafiać do samorządów, żeby właśnie rekompensować koszty później zebrania tych odpadów, przesegregowania całego obiegu związanego z wprowadzeniem tego odpadu do gospodarki. No ale najpierw wprowadzono system kaucyjny, gdzie zabrano mieszkańcom, samorządom surowiec, w wyniku czego nastąpiły podwyżki opłat za śmieci, a ta ustawa jest cały czas nie wprowadzona, jest na etapie konsultacyjnym.
1: Bo ja się właśnie spotkałem i z tekstem z 2024 roku, gdzie już wtedy mówiono o tym, że tą rozszerzoną odpowiedzialność producenta trzeba wprowadzić przed systemem kaucyjnym.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: No i mija 2 lata i no i dalej tego nie ma.
2: Tak, no i jakby w konsekwencji czego opłaty, koszty są przenoszone na mieszkańców, bo tak naprawdę no tak zgodnie z przewidywaniami, bo to, co pan redaktor powiedział, że była komisja wspólna rządu i samorządu mająca na celu rozmowy na temat tej ustawy, to wynika z tego, że to na samorządy został przeniesiony obowiązek wprowadzenia tego systemu kaucyjnego w postaci właśnie zwiększenia opłaty śmieciowej, no bo w obecnej formule prawnej to samorządy odpowiadają za zagospodarowanie odpadów.
1: A to dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego nie udaje się tego przejąć w końcu?
2: Podejrzewam, że działają różnego rodzaju siły lobbyingowe, no bo to są producenci odpadowi, to są duzi gracze na rynku, firmy, które dysponują silnymi wpływami oddziaływania, dużymi budżetami na działania lobbyingowe. Jakby tutaj w sposób celowy wprowadzone jest to opóźnienie ustawy, no bo to gra się toczy tak naprawdę nie o miliony, a o miliardy złotych, no bo takie by były koszty wprowadzenia tego podatku dla tych producentów opakowaniowych, ale to są te miliardy, które są zabrane samorządom, czyli nie trafiają do samorządów, do mieszkańców, w wyniku czego no, stan gry na chwilę obecną jest taki, że samorządy i mieszkańcy za wszystko wpłacą, a producenci nie są obciążeni dodatkowymi opłatami, w związku z tym ich zyski.
1: Czyli jak zawsze, za wszystko mają płacić ci biedniejsi i słabsi.
2: No tak to niestety wygląda. No to jest coś, to ja też nie jestem pocieszony z tego faktu, bo tak jak mówię, no fajnie, że został wprowadzony system kaucyjny, bo jakby dużo jakby obrońców systemu kaucyjnego mówi, że na Zachodzie to działa, w krajach zachodnich tylko Polska jest tam gdzieś zawsze w tyle. Tak, na Zachodzie to działa, ale na Zachodzie działa to razem z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producentów, więc tutaj jeżeli my wprowadzamy tylko pewien element rozwiązań systemowych i mówiąc, że to robimy w imię jakichś większych wartości, takich jak dbanie o środowisko, a jednocześnie nie dajemy narzędzi kompensacyjnych, no to donikąd to nie zmierza i powoduje to, że później samorządowcy, tak jak włodarze miast, prezydenci, radni, są obarczani złością na to, że po raz kolejny została prowadzona jakaś podwyżka, że śmieci są drogie, no ale te działania z czegoś wynikają. Więc dopóki nie będzie wprowadzonego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, no to te opłaty śmieciowe, tak naprawdę to będzie walka, żeby w jak najmniejszym stopniu podwyższać i żeby ograniczać po prostu jakby koszty dla mieszkańców, no ale to też można do pewnego stopnia ograniczać, no bo bez narzędzi kompensacyjnych, no to na dłuższą metę nie jest to możliwe.
1: Ale czy jest jakaś perspektywa, że to zostanie w końcu przyjęte? Czy cały czas tu będzie spotkanie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i nic z tego nie wyniknie?
2: Ja liczę na to, że silna presja, bo na chwilę obecną jakby ta presja jest coraz silniejsza, silnie wywierana przez samorządy na rząd, żeby te narzędzia wprowadzić. W pewnym momencie no, osiągnie taką skalę krytyczną, że zmusi rząd do przyjęcia tej ustawy. No bo jakby samorządowcy borykają się na co dzień z pewnego rodzaju pretensjami, zarzutami mieszkańców, że te po prostu opłaty śmieciowe są coraz wyższe, a wyższe będą, no bo to też spółki skarżą się na wyniki finansowe, że są zmuszone, żeby sięgać podatkowe pieniądze od włodarzy miast, no a te pieniądze są brane z opłaty śmieciowej. Więc liczę na to, że jakby wspólna presja samorządów, instalacji też komunalnych i innych zainteresowanych podmiotów jakby zmusi rząd do tego, żeby taką ustawę wprowadzić i żeby no po prostu ucywilizować ten rynek.
1: A kolej wróciła po 33 latach, to może za 33 lata ten
2: system. Jest też presja ustawowa, bo to jest prawodawstwo unijne, więc jakby Komisja Europejska też narzuca na nas swoje terminy, więc...
1: Ale system kaucyjny dość sprawnie wszedł i też było odgórnie narzucone i nie było problemu. A tu już jakieś lobby jest i wygląda to różnie. No ale dobrze, zmieniając temat, Miastkowo ma olejomat i lekomat. Skąd takie rozwiązanie, żeby takie urządzenie tam powstało? Skąd pomysł?
2: Z inicjatywy wójta gminy Miastkowo został wprowadzony olejomat i drugim narzędziem czy rozwiązaniem jest wprowadzenie lekomatu. Ja mogę powiedzieć, że na chwilę obecną w Łomży przygotowujemy się do wprowadzenia pierwszego olejomatu. Zdradzając troszeczkę, będzie on działał przy PSZOK-u na Akademickiej w Łomży. No, już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązanie wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu jakby przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać to odpowiednią segregację. Jeżeli chodzi o lekomat w Łomży, to też jakieś takie rozwiązania analityczne.
1: To lekomat, przeterminowane leki tam się rzuca.
2: Tak, przeterminowane leki, strzykawki, odpady medyczne szeroko rozumiane. Aczkolwiek w Łomży mieszkańcy mają możliwość po pierwsze na PSZOK-u, ale też w każdej aptece jest możliwość zostawienia tych odpadów medycznych, które później my jako PSZOK zbieramy od tych aptek, więc na chwilę obecną tak trochę analizujemy, czy lekomat w Łomży się sprawdzi, aczkolwiek olejomat to jest myślę, że dobre rozwiązanie i na razie chcemy pierwszy uruchomić, żeby zobaczyć, jak będzie duże zainteresowanie mieszkańców, też zwiększyć to świadomość, żeby uruchomić kolejne punkty.
1: A to taki olejomat, lekomat, są to znaczące narzędzia, czy bardziej takie ciekawostki i właśnie nowinki?
2: Znaczy, ja myślę, że to są ciekawe rozwiązania, bo dotykają odpadów problematycznych. Po pierwsze, mamy zużyty olej roślinny kuchenny, który w obecnym często trafia do odpadów komunalnych, co powoduje, że te odpady są silnie zabrudzone, no bo ze względu na jakby swoją gęstość i formę olej jest odpadem problematycznym, albo trafia do właśnie, tak jak wspomniałem, studzienek wodno-kanalizacyjnych, co powoduje jakby taki niekorzystny wpływ na te studzienki. To się zapycha, tam przyciąga też różnego rodzaju gryzonie, odpady do tych studzienek kanalizacyjnych, więc naszym celem jest pokazywanie możliwości ułatwiającym mieszkańcom, żeby te rozwiązania wprowadzać. Myślę, że to, co jest ciekawe w tych rozwiązaniach, że one są w formie właśnie takich całodobowych, dostępnych skrzynek jak paczkomaty, czyli tak naprawdę nie są uzależnione od godzin działania, tak jak przoku czy składowiska, tylko mieszkaniec ma możliwość w dowolnej godzinie podjechać i zostawić te odpady. Jakby odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to są jakieś istotne. Ja myślę, że jakby jak pojedynczo na to spojrzymy, to one nie są jakoś super istotne, ale jeżeli będzie szereg tych rozwiązań i szereg tych działań ułatwiających prawidłową gospodarkę odpadami, to one w całej swojej formie staną się istotne, bo też chcemy pokazywać, że odpady to nie jest problem, że nie zawsze trzeba jechać do specjalnego miejsca w odpowiednich godzinach, ale że są też rozwiązania, które są blisko, które są wygodne dla mieszkańców, więc jest minimalna wola mieszkańców, żeby prawidłową gospodarkę odpadami prowadzić, to my chcemy dawać te rozwiązania.
1: Bartosz Niebredowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: bez prezydenta Zełenskiego, w tle spór historyczny. Powiat łomżyński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. W jaki sposób, o tym na koniec wiadomości. Dziś po południu do Polski napłynie fala gorącego powietrza z zachodu. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być nawet 36 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju według niektórych modeli nawet 40. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami.
1: To będzie początek fali upałów, które utrzymają się w Polsce co najmniej do końca tygodnia. Temperatura w miejscach objętych ostrzeżeniami może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju, jak mówi dyżurny synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, dzisiaj temperatura będzie niższa.
2: W kraju słonecznie, z temperaturą maksymalną od około 23 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem około 20 stopni, w centrum około 26, a na zachodzie temperatura wzrośnie do około 30 stopni.
1: Z kolei jutro w rejonach objętych ostrzeżeniami temperatura wzrośnie do nawet 34 stopni Celsjusza. W weekend w kraju może być jeszcze wyższa. O dodatkowo 4 stopnie.
0: O szczegółach pogodowych mówiła Dominika Kędzior.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: W gdańskim ratuszu spotkają się dziś polscy i ukraińscy parlamentarzyści. W planach rozmowy o strategicznej współpracy, bezpieczeństwie i integracji europejskiej. Część zagranicznych dziennikarzy, którzy zamierzają relacjonować obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, zastanawia się, czy spotkanie nie zostanie zdominowane przez polsko-ukraiński spór historyczny.
4: Zapowiadając spotkanie parlamentarzystów, zagraniczni dziennikarze przypominają, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zastąpi go szefowa rządu Julia Swirydenko. Decyzja zapadła po tym, gdy prezydent Polski odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie ukraińskiemu oddziałowi imienia bohaterów UPA. W ocenie części zagranicznych dziennikarzy, którzy przyjechali do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy, międzynarodowa opinia publiczna nie powinna włączać się w spór na linii Warszawa-Kijów. Jak podkreślają rozmówcy Polskiego Radia, Polacy i Ukraińcy sami muszą się z tym uporać.
0: Informacje zebrał Maciej Jastrzębski.
5: Najnowsze informacje z regionu.
0: Wyłudził 70 tysięcy od seniorki z powiatu ostrołęckiego, ale nie zostanie bezkarny. Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który oszukał kobietę, wmawiając, że jej syn z wnuczką mieli poważny wypadek. 77-latka, działając pod wpływem silnych emocji, przekazała oszustowi znaczną sumę pieniędzy. O szczegółach mówi komisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: 77-letnia kobieta odebrała telefon od nieznajomej, która poinformowała ją, że jej syn, jadąc samochodem wraz z wnuczką, powodował poważny wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że konieczne jest pilne przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy na kaucję, aby syn uniknął aresztu i nie trafił do więzienia. Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas zdarzenia. Działając pod wpływem silnych emocji, a także troski o najbliższych, seniorka przekazała nieznanemu mężczyźnie 70 tysięcy złotych w gotówce.
0: Mężczyzna został zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w Warszawie.
6: Ostrołęcy kryminalni po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność. Ich intensywna praca szybko przyniosła efekty. Zaledwie kilka dni po zgłoszeniu ustalili, że sprawcą może być 39-letni mieszkaniec Warszawy. W związku z tym w miniony piątek policjanci pojechali do stolicy, gdzie zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań. Następnie mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiej komendy, gdzie trafił do policyjnej celi.
0: Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie do 8 lat więzienia. Powiat łomżyński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponad 140 tysięcy złotych ma zostać rozdysponowane na realizację przez nie zadań publicznych. Organizacje trzeciego sektora mogły składać oferty w dwóch otwartych konkursach. Jak mówił na naszej antenie starosta Lech Szabłowski, drugi z naborów zakończył się 12 czerwca.
7: W budżecie tegorocznym przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych. W pierwszym naborze, w pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych. Stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć.
0: Chcemy wspierać ludzi i organizacje, którzy aktywnie działają na rzecz mieszkańców powiatu, zapewnia starosta łomżyński.
7: To ważne, bo trzeba

0: ba, ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
1: Organizacje mogły składać oferty między innymi na zadania wzmacniające tradycję i tożsamość narodową, organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych, promocję turystyki, a także działania wspierające zdrowy tryb życia.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Coraz cieplej w regionie, 23 stopnie teraz, 27 to prognozowane na dziś temperatura maksymalna, do tego zachmurzenie umiarkowane i małe. W nocy 13 stopni, a jutro już 30, w piątek 31, w sobotę 34, a w niedzielę ostrzegamy 38 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy.
2: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Po reklamie.

0: Turystyczna ósemka powraca na trasy województwa podlaskiego już od początku lipca. Drugi sezon funkcjonowania wakacyjnej trasy autobusów przyniesie dwie nowe linie, dzięki czemu turyści będą mogli zobaczyć jeszcze więcej najpiękniejszych miejsc w regionie. O nowych trasach mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szalment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchły. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po trzy kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa.
0: Członek zarządu województwa Bogdan Dejuk mówił, że pomysł linii wiąże się z promocją turystyczną regionu.
2: Chcemy zapewnić wszystkim przyjezdnym, ale także mieszkańcom naszego województwa możliwość za niewielkie pieniądze poznania najbardziej interesujących miejsc i pod względem turystycznym, i pod względem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tutaj chcemy gościom, którzy skorzystają z tej naszej oferty, aby mogli dzięki tej dobrej współpracy i naszej spółce PKS Nowa poznać te miejsca, które są warte odwiedzin.
0: Turystyczna ósemka będzie kursowała od 2 lipca do 30 sierpnia, wyjaśnia Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, off, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku, bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł.
0: W przypadku, jeśli ktoś będzie potrzebował w autobusie miejsca na rower, cena wzrośnie do 25 zł. Przewidziano też obowiązywanie wszystkich ustawowych ulg.

0: W związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzega brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być powyżej 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Karol Kroć mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów, aby nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
1: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.

A to już 10.28. Państwo spędzają środę z Radiem Nadzieja. Przed nami ostatnia przed wakacjami audycja z cyklu Sprawy mnie na lewo. Zapraszam na nią w imieniu mecenasa Remigiusza Fabiańskiego.

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś już niestety ostatni program, no nie wiem czy niestety, ale ostatni program przed wakacjami. A jak wakacje, no to i urlopy, bo przecież tylko młodzież uda się na wakacje. Część z Państwa uda się na zasłużony odpoczynek i związane z tym urlopem. A najczęściej wypoczynek jest związany z wodą. No i udamy się nad akweny wodne, nad morze, nad jeziora, nad rzeki. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wkraczają również przepisy prawa, które decydują, w jaki sposób zachować się i czy mamy możliwość korzystania z kąpieli w akwenach wodnych. I tu chciałbym w szczególności, podobnie jak tydzień temu, zwrócić uwagę, że kwestia korzystania, czyli wypoczynku nad wodą, w pewnym stopniu tylko regulują przepisy prawa, czyli tak zwanego prawa ogólnie obowiązującego. Czyli w tym wypadku prawa wodnego oraz prawa wykroczeń. I tu podobnie prawa te regulują sytuacje, w których wskazują miejsca i zachowania, kiedy jest zabronione korzystanie z kąpieli. Czyli tutaj dokładnie jest wskazanie, kiedy nie wolno się kąpać. Pamiętajmy również, że zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych, a o których powiem za chwilę, jest pod odpowiedzialnością karną zabronione. I w tym wypadku mamy do czynienia z naruszeniem artykułu 55 Kodeksu Wykroczeń, czyli za kąpiel w miejscu niedozwolonym. A takimi miejscami niedozwolonymi to są na przykład śluzy, porty, mosty, szlaki żeglugowe, stawy hodowlane. I co prawda kara za takie wykroczenie, wielka, niewielka, ale jest do 250 zł, ale pamiętajmy, że to są miejsca, w których jest bezwzględny zakaz kąpieli. Pamiętajmy również, że zakaz kąpieli również może być wskazany w inny sposób, a mianowicie na plaży ogólnie dostępnej. Wiemy doskonale, że znajdują się oznakowania w postaci flagi ratownika, które oznacza, czy jest kąpiel dozwolona, czy jest kąpiel zabroniona. Jeżeli jest biała flaga, jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga, bezwzględny zakaz kąpieli, to pamiętajmy również, że taki zakaz wiąże się i złamanie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie i może być ukarany taka osoba, która naruszyła taki zakaz taką odpowiedzialnością. No, może się okazać, że jest brak flagi, bo w tym czasie nie ma ratowników i kąpielisko jest nieczynne. No, wtedy kąpiemy się na własną odpowiedzialność. Nie ma żadnego zakazu, bo jak powiedziałem, co jest niedozwolone, to jest dozwolone, znaczy co można wykonywać, czyli w tym wypadku kąpiel jest dozwolona. Pamiętajmy, że każde korzystanie z wody, otwartej wody, wiąże się z ryzykiem, więc w przypadku spożywania alkoholu lub innych jakichś środków odurzających, to już korzystanie z kąpieli, z wody jest wykluczone, bo gro przypadków utonięć w Polsce właśnie to utonięcia związane ze wcześniejszym spożywaniem alkoholu. Następne ograniczenia, o których powinni pamiętać w szczególności opiekunowie dzieci, które korzystają z zorganizowanego wypoczynku, na przykład kolonie i obozy, to przepisy, które obowiązują, zakazują kąpieli w okresie nocnym oraz korzystania tylko i wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk. Czyli jeżeli dzieci są na koloniach czy na obozach, nie można zorganizować własnego kąpieliska jakiegoś, prawda, tam oznaczyć sznurem czy ten. Musi być to zorganizowane kąpielisko, to jest pierwszy wymóg, a drugie, nie mogą być to jakieś kąpiele w porze nocnej, bo są jakieś obozy, które survivalowe, które tam mają powodować takie dodatkowe atrakcje w postaci nocnego pływania. To jest zabronione wyraźnie ustawowo. No pamiętajmy również, że nie korzystamy z wody w sytuacji, kiedy jest zakaz ze względów na jakość wody. No tutaj decyduje w tej sprawie Państwowa Inspekcja Sanitarna, która może wyłączyć pewne kąpieliska lub fragmenty wód z możliwości korzystania ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, czyli jest skażona woda, jest ten, no, zazwyczaj biologicznie i brak jest możliwości korzystania z tejże kąpielisk. Pamiętajmy również bezpieczeństwo na wodzie, sprzęt pływający. Tutaj również osoba pływająca na łodzi, kajaku czy rowerze wodnym powinna stosować się do przepisów tych regulaminów wewnętrznych. Czyli musi posiadać przede wszystkim środki ratunkowe, czyli tak zwane kamizelki, ale kamizelki, które odpowiadają normom. To nie może być kamizelka, która naprawdę dmuchana, gdzieś kupiona w sklepiku, tylko to musi być kamizelka, która spełnia normy do tego, że będzie, no, w wypadku, kiedy osoba taka znajdzie się w wodzie, będzie ona, no, unosić taką osobę na wodzie. No i ostatnia kwestia to jest, pamiętajmy również przepisy dotyczące ochrony przyrody, czyli w parkach, rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, w pobliżu ujęć wody, mogą obowiązywać bardzo surowe obostrzenia, które wykluczają pływanie, biwakowanie, wędkowanie, no już na danym terenie. Czyli są to obszary zazwyczaj oznaczone wyraźnie poprzez umieszczenie tabliczek, że w takich miejscach tego typu zachowania są niedozwolone, co wiązać się może również z odpowiedzialnością za wykroczenie, bo pamiętajmy, że wśród przepisów prawa o wykroczeniach jest takie, kto narusza regulaminy wewnętrzne, tam, prawda, również podlega karze. Jakieś przepisy, to może odnieść się, że regulamin obowiązujący na danym terenie zakazuje czegoś, a popełnienie wykroczenia właśnie będzie polegało na tym, że nie, że myśmy naruszyli tam, żebyśmy się kąpali, czy tam rozpalili ognisko, tylko za to, że naruszyliśmy regulamin, który zabrania nam takiego zachowania. Więc pamiętajmy również o tego typu sytuacjach. Czytajmy, no w tej chwili informacja jest o tyle łatwiejsza, że możemy w internecie sobie znaleźć dokładne miejsce, gdzie chcemy być, również znaleźć ewentualnie użytkownika, zarządcę tego terenu. I tam również znajdziemy informacje dotyczące możliwości określonego zachowania się. Ale myślę, że moje dzisiejsze porady nie będą na tyle potrzebne, co prawda rady, żeby szukać zawsze informacji, że nie popaść w jakąś kabałę polegającą na naruszeniu prawa. Ale myślę, że wszyscy bardzo miło, bezpiecznie spędzimy nadchodzący okres wakacyjno-urlopowy i spotkamy się wszyscy, a w szczególności ja z Państwem, już we wrześniu i z nowymi programami z Prawem nie na lewo będę Państwa zapoznawał. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do września.
0: Z Prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy. sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Już za 6 minut godzina 11, o 11 w Radiu Nadzieja. Oczywiście najnowsze wydanie wiadomości, a także prognoza pogody. Bądźcie Państwo z nami.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przygotowała jej przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Nadchodzą upały, policja apeluje, nie zostawiajmy dzieci w rozgrzanym aucie. IPN zakończył prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. W maju bezrobocie w dół i o tym na koniec wiadomości. Prognozy pogody wskazują, że przed nami bardzo gorące dni. Łomżeńscy policjanci apelują, pamiętajmy, aby podczas upałów pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci, a także zwierząt. Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji podkreśla, żeby nie zostawiać nikogo w zamkniętym aucie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy potrwa tylko chwilę.
2: Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju

0: odpowiadamy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś bezmyślnie pozostawi w rozgrzanym samochodzie swoje dziecko lub zwierzę. Reagujmy, o sytuacji poinformujmy policję czy inne służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
1: Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Kodeks karny przewiduje, że za nieudzielenie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi do 3 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zakończyły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim, prowadzone przez IPN. W lutym 1944 roku miejscowość stała się obiektem brutalnego ludobójstwa. Zbrodni dokonali członkowie ukraińskiej powstańczej armii oraz lokalnych ukraińskich bojówek. Wymordowano ponad 850 Polaków, a miejscowość została zniszczona i nigdy nie odbudowana. To utrudnia poszukiwania, mówił dziś w poranku 7.09. ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
3: Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy, i to jest jakiś taki świadek tamtych czasów. Dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia czy topografii wsi, której nie ma. Szukamy też zawsze trochę po omacku, no bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia, nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
1: W Hucie Pieniackiej badacze Instytutu znaleźli także szczątki dzieci.
3: O tym żeśmy za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, no jakiegoś maluszka, więc tak. Myślę, że tam będziemy znajdować też szczątki dzieci. Nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia, mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no, są profesjonalistami, ale kiedy są te kosteczki dzieci, trudno tutaj nie mieć jakichś emocji.
1: Instytut Pamięci Narodowej złoży teraz do władz ukraińskich wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. W maju spadło bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca wyniosło ono 5,9% wobec 6% w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że na rynku pracy jest teraz zastój.
4: Ta stopa bezrobocia utrzymuje się, porównując chociażby do pierwszej połowy poprzedniego roku, na trochę podwyższonych poziomach. I to ma dwa źródła. Pierwszym to jest reforma rynku pracy, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku i spowodowała, że ta liczba bezrobotnych się po prostu urealniła. A druga rzecz jest taka, że popyt zewnętrzny mniejszy, spowodowany oczywiście osłabieniem gospodarek, zwłaszcza w strefie euro, a w szczególności w Niemczech, powoduje, że po prostu zamówienia na naszą produkcję są mniejsze.
1: Polacy oceniają, że sytuacja na rynku pracy nie jest najgorsza.
5: Ja sam z siebie nie mam problemu. Mam pracę na czas określony i tak dalej. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko nadal utrzymuje się pewna różnica pomiędzy dużymi miastami a częścią Polski w mniejszych miasteczkach. Tam chyba jest jednak trudniej.
6: No myślę, że jest coraz gorzej. Więcej jest takich umów śmieciowych.
7: Wszyscy mają pracę wokół mnie. Nie ma problemu.
1: Monika Kurtek uważa, że w najbliższych miesiącach bezrobocie nieco spadnie, natomiast na koniec roku ponownie wzrośnie i zbliży się do obecnego poziomu. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja, a już za niespełna 10 minut słyszymy się w audycji Zasmakuj Włącz.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Czas na prognozę pogody. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 24 stopni, teraz 27 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro już 30, w piątek 31, w niedzielę nawet do 38 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry.
2: Już jutro w Łomży rozpoczyna się 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Waliska. Łomża może być dumna z tego, że udało się stworzyć takie wydarzenie?
3: Czy Łomża może być dumna? Pewnie tak. Ważne, że my jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle, że po raz kolejny udaje nam się zrealizować edycję. To już będzie 39. Natomiast warto dodać, że nasz festiwal realizowany jest z myślą o publiczności, przede wszystkim publiczności miejskiej. To dla nich jest ten festiwal dedykowany. Co roku przyjeżdżają nowe zespoły. Organizujemy z kolei bardzo popularny taki nurt Moje Miasto, gdzie odbywają się imprezy plenerowe w różnych przestrzeniach miejskich. No i myślę, że dla miasta to na pewno jest i wyzwanie, mówię o wyzwaniu takim logistycznym, bo Łomża nie jest dużym miastem, nie ma połączenia bezpośredniego lotniczego, chociaż w tej chwili już coraz bardziej łatwiej dostać się do Łomży. Jeszcze parę lat temu mieliśmy kłopoty, ale w tej chwili z tym dojazdem nie ma już wielkich problemów. Na pewno borykamy się z hotelami, z innymi jeszcze miejscami, nie ma pełnej takiej infrastruktury teatralnej. No pewnie nigdy Łomża nie dorówna Charleville-Mézières czy Avignonowi. Natomiast na pewno jest to ważny punkt na mapie kraju, gdzie odbywa się festiwal od 39 lat i jest to jeden z najstarszych w ogóle festiwali corocznych odbywających się w Polsce. Dodatkowo też tutaj warto dodać, że ten festiwal ma swoją znakomitą opinię nie tylko w Europie, ale i na świecie.
2: I to też pokazuje, że te teatry, chociażby cały czas nowe, które jeszcze nigdy nie występowały w Łomży, chcą tutaj do Polski przyjeżdżać, przylecieć.
3: No myślę, że to mnie najbardziej w ogóle cieszy, dlatego że nasz festiwal ma taką miłą, serdeczną otoczkę, atmosferę, że teatry, które przyjeżdżają do Łomży, nie do końca wiedzą, gdzie przyjechały, gdzie ta Łomża leży. Po kilku dniach mówią, że Łomża jest najwspanialszym miastem, ludzie są cudowni, że miasto jest czyste, zadbane, że ta atmosfera, iż tak w ogóle to chcieliby przyjechać i w przyszłym roku. Natomiast no, staram się jednak szukać w teatrze ciągle czegoś innego. Przede wszystkim szukać teatrów poszukujących, prezentować publiczności czy gościom festiwalowym nowe spektakle, nowe języki, nowe kultury. I w związku z tym w tym roku program jest o tyle ciekawy, że poza jednym teatrem, który uczestniczył kilka lat temu, to było Divadlo Lischen z Brna czeskiego, wszystkie teatry są zupełnie po raz pierwszy. A propos jeszcze tego Lischena, właśnie to jest też taka ciekawostka, że ten spektakl, który był zagrany tyle lat temu, a nosił nazwę Putin na nartach, był grany na dziedzińcu Muzeum Okręgowego w Łomży, w namiocie, takim obskurnym, brudnym, śmierdzącym, bo chodziło o taką atmosferę, jakby był tak spektaklem wizyjnym, że w tej chwili mamy taki właśnie obraz tego świata. Więc teatr na pewno kontestuje, a jednocześnie teatr jest takim medium bardzo wizyjnym, rzeczywiście przewidującym.
2: To jest bardzo ciekawe, co mówi pan dyrektor. Hasło tegorocznego festiwalu brzmi Teatr Mosty Porozumienia. I ja zastanawiam się, czy to jest tylko taka artystyczna idea, czy to jest odpowiedź na problemy, realne problemy współczesnego świata.
3: Zadała pani bardzo ciekawe pytanie, dlatego że większość tej chwili festiwali zawsze ma jakąś myśl przewodnią. Czy ta myśl przewodnia pokrywa się z programem Nie wiem, nie zawsze. Natomiast my, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie. Wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Natomiast samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim, bardzo otwartym i bardziej chcemy zwrócić uwagę poprzez właśnie tę myśl przewodnią na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w nas jest społeczeństwo, czy w naszym społeczeństwie jest empatia. Jak możemy w ogóle zbudować most, będąc po jednej stronie i po drugiej, a więc sąsiedzi. A więc temat jest rzeczywiście bardzo taki szeroki. Na pewno pokazuje różne takie tradycje i też spostrzeżenia, patrzenia na świat, więc rzeczywiście temat jest, myślę, że bardzo trafiony jakby do też współczesnej rzeczywistości, dlatego że obcujemy w tej chwili z różnymi bardzo niebezpiecznymi informacjami i działaniami. Ja z kolei jako dyrektor festiwalu, ale również jako zwykły obywatel, nie chciałbym być człowiekiem zagrożonym. Wolałbym, żeby wokół mnie była sprzyjająca aura, żeby byli przyjaźni ludzie, żebyśmy wspólnie coś tworzyli. I myślę, że taka idea jest jak najbardziej słuszna, że bądźmy dla siebie dobrzy, budujmy te mosty, rozmawiajmy, a jednocześnie pokazujmy inne kultury, tradycje, języki i zupełnie inne doświadczenia teatralne czy nowe estetyki.
2: Wiemy doskonale, że na łomżyńskiej scenie zobaczymy teatry z różnych zakątków kraju, świata tak naprawdę. I wiadomo, że te różnice się pojawiają. A jest coś, co łączy te wszystkie teatry?
3: Ja myślę, że łączy przede wszystkim sztuka, że łączy teatr, że łączy idea, że łączy również te teatry chęć bycia blisko widza. Więc oczywiście możemy tutaj wymienić jeszcze kilka innych takich łączników, natomiast myślę, że najważniejszy jest kontakt z widzem, bycie, ewentualnie opowiedzenie swojej historii, bo każdy z tych teatrów ma coś bardzo ważnego do opowiedzenia. Nawet jeśli to jest klaun uliczny, to on też coś chce przekazać bardzo ważnego. Jeśli spotkamy się z teatrem, które jest teatrem stricte takim filozoficznym, budującym pewną narrację artystyczną, a więc eksperymentalną, to też chce nam coś bardzo ważnego zakomunikować, że ta sztuka nie stanęła w miejscu, że ona się rozwija, że ciągle czegoś poszukujemy, czy nowych trendów, czy poszukujemy również nowej jakiejś wrażliwości scenicznej, którą znaleźliśmy widza.
2: A zatem czego współczesny widz szuka w Teatrze Lalek? Odwrotne pytanie.
3: Ja myślę, że to w zależności od pewnie doświadczeń widza. Jedni szukają pewnie miłego spędzenia czasu, inni szukają pewnych przemyśleń, inni szukają pobudzenia swoich jakichś emocji. Myślę, że każdy człowiek zupełnie inaczej odbiera teatr. Natomiast na pewno szukają takiego zaciekawienia, żeby teatr zaciekawił, żeby również teatr był takim z kolei, żeby poprzez teatr można było z kimś również porozmawiać o tym, co się widziało. Bo tak jak odbieramy obraz w galerii, podobnie odbieramy i spektakl. O tym w ogóle rozmawiamy. Podobnie jest i z muzyką. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie byli bierni. Ważne jest, że po każdym spektaklu, a więc po obejrzanym jakimś obrazie, żeby jednak pojawiła się refleksja, bo dyskurs jest w tym wszystkim bardzo ważny. Niech to nie będzie w ogóle obojętne. Nie przechodźmy obojętnie wobec tego, dlatego że zanim powstanie spektakl, a więc pewne dzieło teatralne, to artyści wkładają rzeczywiście ogromny wysiłek, żeby podzielić się z innymi. Bardzo często są to takie intymne
2: przeżycia,
3: więc myślę, że warto po prostu, warto być.
2: I warto to wszystko być, będzie w Łomży?
3: Blisko teatru. Tak,
2: to będzie na wyciągnięcie ręki, dosłownie.
3: Tak, no, za każdym razem powtarzam, że nie musimy jeździć do Nowego Jorku, czy do innego miasta. Możemy...
2: To Nowy Jork przyjeżdża do nas, bo przecież ze Stanów Zjednoczonych też będą.
3: Oczywiście, że tak. No, to nie jest tak, że to są może największe sceny świata, natomiast to są ważne teatry. To są teatry, które są subsydionowane przez czy fundacje, czy stowarzyszenia, czy rządy. To są też spektakle, które tutaj pojawią się na festiwalu. Są wyłonione z olbrzymiej ilości zgłoszeń, które w tym roku napłynęły.
2: Ile było tych zgłoszeń?
3: No było 300, nawet ponad chyba 300.
2: A ile wystąpi?
3: A wystąpi w konkursie 12 spektakli. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko mi się udało zaprosić to, co chciałem, dlatego że były różne przeciwności, ale to też taka ciekawostka. Od 3 lat współpracuję, czy piszemy sobie z Teatrem Kolumbijskim, który chciałbym, żeby przyjechał do Łomży. Ja mam nadzieję, że te 3 lata w ogóle jakiejś takiej współpracy czy wymiany korespondencji spowoduje, że ten teatr będzie w przyszłym roku, podobnie z Teatrem Chilijskim, który miał być w tym roku na festiwalu, ale z uwagi na brak dofinansowania, dlatego że te teatry ponoszą olbrzymie koszty, żeby dojechać do Łomży. To są przede wszystkim koszty transportu, a więc bilety lotnicze. One muszą zdobyć grant. My w tym też jako instytucja pomagamy. Pomagamy w fundacjach, stowarzyszeniach, czy rekomendujemy te teatry ambasadom.
2: Ale miejmy nadzieję, że na jubileuszową edycję 40 już się te teatry wymarzone uda zaprosić i przybędą do Łomży. W dobie kryzysu uwagi, tych szybkich rolek, mediów społecznościowych, krótkich filmików, takich shortów, trudno jest wam zatrzymać tego odbiorcę?
3: My zatrzymujemy w ogóle odbiorcę, dlatego że nasza instytucja, teatr, z roku na rok gra więcej w ogóle tych spektakli. Około 40 tysięcy widzów przychodzi na nasze spektakle w roku. To jest olbrzymia ilość, zważywszy, że nasza sala nie jest dużą salą, że sporo spektakli też gramy w terenie, że uprawiamy turystykę kulturalną. Więc absolutnie, absolutnie jest duży w ogóle progres, jeśli chodzi o zwiększoną ilość widzów na naszych spektaklach.
2: Turystyka kulturalna, to jest świetne sformułowanie.
3: No sformułowanie jest o tyle trafne, że kiedyś, jak mówiłem o turystyce kulturalnej w Łomży, to wiele osób się z tego śmiało. Nie było mi do śmiechu, powiedziałem, że rzeczywiście tak będzie, dlatego że do teatru będą przyjeżdżały różne grupy z różnych miast i rzeczywiście do naszego teatru przyjeżdżają dzieci i młodzież z okolicznych województw, a przy okazji również proponujemy, jak są w teatrze, zwiedzanie miasta. Proponujemy zwiedzanie czy skansenu, czy Drozdowa, ewentualnie wystawy w Łomży. Łomży, w Łomżyńskim Muzeum, więc to jest normalne, że Łomża nie jest dużym miastem, ale jeśli gramy dla tylu widzów, no to musimy rzeczywiście tutaj być bardzo, bardzo aktywni. Ale to też jest właśnie zasługa całego jakby zespołu teatru, który czuje taką misyjność i potrzebę bycia blisko widza, a jednocześnie grania dla niego, dzielenia się.
2: A współczesny widz jest mniej wymagający niż kiedyś, czy bardziej wymagający?
3: Och, jest bardzo wymagający. Bardzo wymagający. Czasami trudno współczesnego widza czymś zaskoczyć, czy skupić, dlatego że tak obserwuję na przestrzeni tych wielu lat, że dzieci rzeczywiście żyją w zupełnie trochę innym świecie niż my dorośli, dlatego że wokół nich jest mnóstwo nowinek technicznych, mnóstwo różnych mediów, różnych ciekawych zabawek elektronicznych, oczywiście telefony, że smuci mnie to, że czasami dziecko traci kontakt z taką normalną rzeczywistością. Ale jednocześnie cieszy, że jak przychodzi dziecko do teatru, siada w foteliku, nie ma telefonu włączonego i zaczyna oglądać i przenosi się w zupełnie inną rzeczywistość, jakby inny wymiar, w taki świat iluzji i zaczyna w sposób interaktywny uczestniczyć w spektaklu, no to jest sukces. Naprawdę to jest sukces. Więc budujemy też takie spektakle, gdzie jednak no, ta interaktywność powinna z widzem być konieczna.
2: A nadal musicie udowadniać, że Teatr Lalek nie jest tylko dla dzieci?
3: Ale my tego nawet nie udowadniamy. My po prostu realizujemy pewien program i nasz teatr jest teatrem inkluzywnym. Są budowane czy realizowane spektakle i dla młodego widza, i dla widza starszego, i dla młodzieży, jak również i dla dorosłych. To nie jest teatr dla dzieci.
2: Przecież ostatnio. Bo tak się przyjmuje.
3: No, ja wiem, że tak się przyjęło, ale to jest niesprawiedliwe trochę, niesprawiedliwe. Jednym z ostatnich naszych spektakli zrealizowanych w teatrze to była Obietnica Poranka na podstawie Romana Gary'ego. Ta sztuka cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Zresztą będziemy ten spektakl grać na zakończenie festiwalu jako gospodarz. A więc pokażemy naszym gościom nasze przedstawienie. Oczywiście gramy poza konkursem. I tych spektakli dla dorosłych w naszym teatrze było sporo w ogóle realizowanych i będą realizowane nawet w przyszłym roku, dlatego że mamy z kolei jubileusz teatru, 40-lecie, więc ten rok będzie też takim przyszły rok będzie takim ważnym rokiem jubileuszowym, gdzie to święto powinno trwać przez cały 2028, przynajmniej gdzieś tam zaznaczane, że 40 lat już teatrowi stuknęło.
2: Więc pewnie tak będzie. Będziemy jeszcze o tym niejednokrotnie rozmawiać, o tym jubileuszu 40 lat działalności. Jest walizka, jutro się rozpoczyna, za chwilę wakacje. Gdybyśmy mogli do tej walizki spakować najważniejsze wartości, jakie chcielibyście, żeby po tym festiwalu ci, którzy obejrzą te spektakle, wynieśli, co by to było?
3: Oczywiście nie wiem, jakie to będą spektakle, bo każdy ze spektakli jest
2: zupełnie... Czyli nie wiecie tego.
3: Tak, zupełnie jest zupełnie inny. Natomiast myślę, że taka walizka powinna być pojemna, dlatego że spektakle, które będą prezentowane na festiwalu, tak jak wcześniej zaznaczyłem, to są bardzo różne w ogóle estetyki i różne tematy. Każdy z tych twórców coś chce przekazać bardzo ważnego, bardzo osobliwego. Na pewno znajdzie tam się i miłość, i przyjaźń. Mówię o takich
2: przyjemnych uczuciach.
3: Przyjemnych, ale jednocześnie też myślę, że gdzieś tam będzie jakaś i kontestacja wobec istniejącej rzeczywistości, ale zarazem chciałbym, żeby jak najwięcej było takiego dobrego ciepła, dobrego nastroju w tej walizce i jednocześnie, żeby ona była taką walizką bardzo zapamiętaną, jak się otworzy 39, poczuje się taki zapach, taki smak, jak było wspaniale, ale ciekawe, co będzie za rok.
2: I tak też pewnie będzie. To wszystko rozpoczyna się już jutro w Łomży. Teatr Lalki i Aktora, ale także Stary Rynek, także ulica Długa, z tego co widziałam w całym planie, to wszystko będzie można oglądać w Łomży.
3: No tak, oczywiście, że tak. No jeszcze i Park Jana Pawła II i Błonia, więc tych miejsc jest w ogóle kilka. Patrzę z niepokojem na temperaturę.
2: 38 stopni, panie dyrektorze, w niedzielę.
3: Więc ja nie narzekam. Nie narzekam, dlatego że mieliśmy różne festiwale. Generalnie dopisywała nam aura, no ale cóż, ważne, że najgorszy jest deszcz i chłód.
2: Tak, więc zabieramy kapelusze, woda obowiązkowo
3: koniecznie.
2: I oglądamy.
3: Jakieś parasole, jasne ubrania i oglądamy. No, bądźmy w dobrym nastroju i się cieszmy.
2: I to wszystko od jutra. Bardzo dziękuję. Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki, aktora w Łomży, był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży.
3: Dziękuję.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.

Już za 20 minut południe upał paraliżuje Europę Zachodnią. Dotrze on także, już dociera na zachód naszego kraju. Pod koniec tygodnia dotrze także do naszego regionu. W Wielkiej Brytanii zamknięte szkoły, odwołane pociągi, apel, aby nie podróżować, a jeśli to nie jest konieczne, a także puste półki z wentylatorami. W części Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatury mogą miejscami dojść do 40 stopni. Ekstremalne upały na wyspach utrzymują się już od kilku dni, utrzymają się do piątku. Czerwony alert oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia. Służby podkreślają, że nie chodzi tylko o osoby starsze, chore i małe dzieci. Przy takiej temperaturze zagrożeni mogą być też ludzie zdrowi, zwłaszcza jeśli długo przebywają na słońcu, pracują na zewnątrz albo mieszkają w mocno nagrzanych budynkach. U nas w regionie już jutro zrobi się gorąco, bardzo gorąco, 30 stopni, 31 w piątek, 34 w sobotę i 38 stopni w niedzielę.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pracuje w Akademii Marynarki Wojennej. Chodzi tu o rzecz, która mnie także czasem trochę razi, ale chyba nie powinna aż tak bardzo. Pan Krzysztof taką oto formułę znajduje. Stwierdzam powołanie następujących członków Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport. I panu Krzysztofowi chodzi o to, że dobrze byłoby może odmienić to słowo inżynieria lądowa, to wyrażenie, i powiedzieć członków Rady Dyscypliny Naukowej Inżynierii Lądowej. No właśnie, tak coś w nas zmierza do tego, że chciałoby się tutaj zastosować ten związek zgody dyscypliny naukowej inżynierii. Ale to nie jest dyscyplina inżynierii, to jest dyscyplina, która tak się właśnie nazywa, tak jest określana. O specjalności mówimy technik, a nie o specjalności technika raczej. I tutaj też dyscyplina, mówimy o dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa. W moim przekonaniu dobrze by było, gdybyśmy mieli zwyczaj stawiania tej inżynierii w cudzysłowie. Wtedy byśmy wiedzieli, że ta nazwa jest tutaj użyta w pierwszym przypadku nie bezzasadnie. No a teraz, no cóż, akceptujemy to, bo mimo braku jakichś wskazań interpunkcyjnych, tak właśnie należy to rozumieć. Mówimy na przykład o dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa. Tak właśnie mówimy. Tak jak mówię, w temacie wojny krzyżowe na przykład, a nie w temacie wojen krzyżowych, chociaż tu akurat można by już inne formy także widzieć. Ta forma, członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, jest poprawna. To jest po prostu zacytowanie nazwy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz

Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta jedyna praca zmierza do ukształtowania samego człowieka. Człowieka, jakim jest każdy z nas. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Stwierdzenie to, można powiedzieć, odkrycie dokonuje się właśnie w młodości. To odkrycie jest ciekawe, wspaniałe. Jest także czasem niepokojące. Wniosek praktyczny, mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia. Nie możesz zrezygnować ze swojego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze. Łaską jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić. Praca nad sobą jest jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach wybranych przez Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Life! Gdzie rodzice mogą szukać wsparcia w przypadku, gdy ich pociechy zaczną mieć problemy natury psychologicznej albo wpadają w sidła uzależnień? W gminie Łomża działa kilka instytucji wsparcia, którego w takim wypadku oferują, które oferują kompleksową pomoc. Jak mówiła w audycji Bezpieczna Gmina na antenie naszego radia, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska, pierwszym miejscem, w którym dziecko z rozmaitymi problemami powinno otrzymać pomoc, jest szkoła.
1: Bądźmy uważni na te pierwsze sygnały, na to, co nas zaniepokoi, żeby już to wnosić do rozmowy, do relacji. Starajmy się emocjonalnie, relacyjnie być blisko naszych dzieci. W szkołach dzieci mogą uzyskać takie wsparcie od psychologa, od pedagoga. Czasami wielu wychowawców jest takich bardzo uważnych na tych swoich wychowanków w klasie i widzą, że ktoś zaczął się nagle spóźniać albo zaczyna odstawać od klasy, także coś się z tym dzieckiem dzieje, zaczynają się interesować, pytać. Myślę, że to jest takie bardzo ważne.
0: System wspierania potrzebujących dzieci nie jest jednak oparty wyłącznie na szkole.
1: Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna i w gminie Łomża ta poradnia jest na ulicy Szosa Zambrowska. Tam można pójść też uzyskać wsparcie. Jest ośrodek pomocy społecznej, jest interdyscyplinarny zespół w gminie, jest ośrodek opieki środowiskowej psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To jest właśnie ten ośrodek prowadzony przez WOPIT-u i my pracujemy w Sławcu, więc zapraszamy, tak zawsze. Może przyjechać rodzic z dzieckiem, może przyjechać sam rodzic uzyskać pomoc.
0: A według najnowszego badania kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce jest coraz gorsza. Dla przykładu raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce wskazuje, że w ciągu ostatniego roku prawie 58% dzieci w Polsce zmagało się z problemami emocjonalnymi i obniżonym samopoczuciem.

0: Wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci NASK. Już pojutrze zakończy się rok szkolny, wiele dzieci będzie spędzać więcej czasu w cyberświecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Jak mówi psycholog Anna Borkowska, polscy rodzice najczęściej prezentują niezaangażowany styl rodzicielstwa. To 35% badanych. Złotym środkiem jest zaś styl wspierających. Wspierający ataki deklaruje 18% rodziców.
1: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
0: Psycholog rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalenie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika z braku czasu. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna dodaje, że jego brak to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
2: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń. To jest świadomość definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy opieką.
0: Swoboda nie oznacza braku opieki. Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy dzieci w wieku 10-13 lat. Tak uważa też 80% rodziców. Jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie. Tak wynika z raportu NASK. A Państwo spędzają środę z radiem. Nadzieja, ostatnia środa czerwca. Już 25 minut po godzinie 12.

0: Staram powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polacy są gotowi więcej zapłacić za kredyt hipoteczny, jeśli dzięki temu będą spać spokojniej. Tak wynika z raportu jednego z portali zajmujących się nieruchomościami. 3/5 ankietowanych woli mieć stałą ratę kredytu, nawet jeśli przez to zapłacą więcej, mówi jeden z autorów raportu, dr Maciej Katliński.
2: Jednak widać, że cały czas ten strach, że wybuchnie jakaś eskalacja wojny, może na Ukrainie, może pomiędzy USA a Iranem, ten strach jest bardzo duży. Polacy jednak cały czas, co jest zupełnie zrozumiałe, boją się wzrostu stóp procentowych i w wyniku czego wzrostu raty kredytowej.
1: Analityk Paweł Jarząbek dodaje, że wiele osób przyspiesza zakup mieszkania w obawie przed wzrostem cen nieruchomości.
3: Ceny nieruchomości w ostatnich kilku latach to był wzrost kosmiczny. W związku z tym takie poczucie, że tanie już było, nie będzie taniej. No jest tym takim kołem zamachowym brania tych kredytów hipotecznych.
1: Doktor Maciej Kietliński powiedział, że osoby planujące wzięcie kredytu hipotecznego starają się jak najlepiej przygotować do tego kroku przed decyzją. Polacy sprawdzają kilkanaście godzin, porównując oferty banków. A to jest środa, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. 33 minuty po 12.

fala ekstremalnych upałów dopiero przed nami, a tymczasem Francja kolejny dzień już zmaga się z falą upałów. Wczorajszy dzień nad Sekwaną był najcieplejszym w historii pomiarów. Dziś w wielu miastach słupki rtęci przekraczają 40 stopni, 41 w Nantes, 42 w Bordeaux, a 40 w samym Paryżu. Od początku tygodnia Francja notuje rekordowe temperatury. Obecnie czerwony alert pogodowy obowiązuje na większości kraju zamieszkałym przez ponad 2/3 mieszkańców Francji. Zamykane są szkoły, prawie 2000 zamkniętych szkół. Zamykane są również obiekty turystyczne, takie jak Louvre czy wieża Eiffla. Wysokie temperatury uderzają też w sektor energetyczny. Władze zdecydowały o zatrzymaniu jednej z elektrowni jądrowych. Od rana wysokie temperatury doprowadziły do awarii w Brytanii, pozbawiając prądu ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych. Ta fala ekstremalnych upałów, o czym Państwu informujemy, bo warto się do tego dobrze przygotować, nadchodzi także do nas jutro i w piątek 30 stopni, a w weekend to już powyżej nawet 35, w niedzielę nawet do 38 stopni. A już za 19 minut 13.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Ministerstwo Zdrowia i prokuratura reagują w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Koleński szpital kończy budowę nowego skrzydła placówki. Coraz bliżej końca programu osłonowego, ceny paliw niżej. Prokuratura zbada wcześniejsze zgłoszenia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, deklaruje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś około południa prokurator rozpoczął przesłuchania Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii z tej placówki. Waldemar Żurek wskazał, że już rok temu do szpitala wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych nadużyciach.
2: To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast Mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
1: Minister zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Wojewoda mazowiecki konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej skontrolują działania szpitalnych oddziałów ratunkowych w tych placówkach, powiedziała dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób, które...

0: Polski. My budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca doraźnego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym.
1: Prace budowlane powinny zakończyć się w tym miesiącu, ale oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego nastąpi nieco później, informuje starosta.
0: Rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu i na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku. Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać.
1: Wartość dofinansowania z KPO to 20 milionów złotych. Wkład własny zapewniony przez Starostwo Powiatowe w Kolnie wynosi ponad 11 milionów. Coraz bliżej końca programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynkach paliw.
2: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
1: Odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Program Erasmus Plus to nie tylko zagraniczna wymiana studentów. Pokazuje to przykład zespołu szkół powiatowych w Kadzidle. Uczniowie placówki prowadzonej przez powiat ostrołęcki mogą liczyć na zagraniczne wyjazdy, by kształcić się zawodowo u pracodawców z innych krajów. Niebawem do Portugalii wybiorą się natomiast nauczyciele z Kadzidła. Dyrektor szkoły Ewa Dobkowska-Duszak podkreśliła na naszej antenie, że zespół szkół powiatowych chce zapewnić swoim uczniom możliwość rozwoju kwalifikacji także za granicą.
4: My od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus Plus w sektorze kształcenie zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus Plus, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
1: W poprzednich latach młodzież z Kadzidła miała także okazję wyjechać do Niemiec czy Grecji.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Na termometrach w regionie 26 stopni, temperatura maksymalna będzie jeszcze nieco wyższa. Zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego, w nocy 13 stopni. Jutro już 30 i bardzo dużo słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
6: Po reklamie. Wow.

0: Zakończyły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. W lutym 1944 roku miejscowość stała się obiektem brutalnego ludobójstwa. Zbrodni dokonali Ukraińcy z SS Galicjan, członkowie ukraińskiej powstańczej armii i lokalnych ukraińskich bojówek. Zamordowano ponad 850 Polaków. Miejscowość została zniszczona i nigdy nie została odbudowana. Dziś stoi tam tylko pomnik, a to utrudnia poszukiwania, tak mówił w dzisiejszym poranku 7:09 ksiądz Tomasz Strzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy. I to jest jakiś taki świadek tamtych czasów. Dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia, czy topografii wsi, której nie ma. Szukamy też zawsze trochę po omacku. No bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia. Nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
0: W Hucie Pieniackiej badacze Instytutu znaleźli także szczątki dzieci.
1: O tym, że my za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, no jakiegoś maluszka, więc tak, myślę, że tam będziemy znajdować też szczątki dzieci. Nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia, mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no, są profesjonalistami, ale kiedy są te kosteczki dzieci, trudno tutaj nie mieć jakichś emocji.
0: To były prace poszukiwawcze, a teraz Instytut Pamięci Narodowej złoży do władz ukraińskich wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie prac ekshumacyjnych.

Wybieramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Prognozy pogody wskazują, że przed nami bardzo gorące dni. Łomżyńscy policjanci apelują. Pamiętajmy, aby podczas upałów pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dziecka, ale także zwierzęcia. Urszula Brulińska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji podkreśla, żeby nie zostawiać nikogo w zamkniętym aucie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy potrwa chwilę.
1: Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, by przez brak rozwagi mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.
0: Nie tylko funkcjonariusze mogą wybić szybę w podobnej sytuacji.
1: Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiadamy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś bezmyślnie pozostawi w rozgrzanym samochodzie swoje dziecko lub zwierzę. Reagujmy o sytuacji, poinformujmy policję czy inne służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
0: Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Kodeks karny przewiduje, że za nieudzielenie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia grozi kara do 3 lat więzienia.

0: Od 7 do 10 lat mija od pierwszych objawów do diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Tak wynika z przedstawionego raportu. Ścieżka pacjenta z POHP. Na tę chorobę może zachorować nawet 2 200 000 pacjentów. Połowa z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet jeżeli choroba jest rozpoznana, nie zawsze jest odpowiednio leczona, mówi profesor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
1: Jest cały czas duża grupa pacjentów, którzy mają kaszel, duszności wysiłkowe i nie wiedzą, że u podstawy choroby leży przewlekła obturacyjna choroba płuc. Szwankują różne rzeczy. Na przykład pacjenci nie przyjmują szczepień ochronnych, a wiemy, że to jest dobrodziejstwo największe dla nich, bo zmniejsza ryzyko zaostrzeń. Nie potrafią posługiwać się inhalatorami. Cały czas biorą byle jak i efekty są byle jakie z tego powodu.
0: Profesor Paweł Śliwiński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc postuluje, aby spirometria, czyli badanie, które pozwala wykryć POHP, powinna być wykonywana w ramach profilaktycznego programu Moje Zdrowie.
2: Uważam, że spirometria jako podstawowe badanie w diagnostyce wszystkich chorób układu oddechowego powinno być badaniem przesiewowym. Tak jak badamy poziom cholesterolu, tak jak badamy poziom glukozy, poszukując chorób układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy, czy proponuje się oznaczanie PSA w wykrywaniu raka prostaty, tak samo powinny być wykonywane badania spirometryczne.
0: Spirometria to badanie, które pozwala na zmierzenie objętości pojemności płuc, a także ocenę prawidłowego oddychania. Obecnie, aby wykonać spirometrię, potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ albo też specjalisty chorób płuc. 32 minuty po godzinie 13 to jest środowe popołudnie w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja za kilka chwil, dokładnie za 6 minut, powiem Państwu o nowościach w mObywatelu, a dotyczą one chociażby dostępu do dyplomów uczelni wyższych czy też ksiąg wieczystych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych, dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon w aplikacji mObywatel. Wkrótce mają pojawić się nowe usługi. Rząd przyjął rozporządzenie, które przyzna aplikacji dostęp między innymi do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce i centralnej bazy ksiąg wieczystych. Kolejne zmiany będą dotyczyły wyborów parlamentarnych i samorządowych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, między innymi do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
0: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać także legitymację ratownika medycznego, a także uprawnienia geodety kartografa.

0: A za nami druga kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Rozegrano już 48 spotkań, czyli więcej niż w całych mundialach w latach 1930-1978. Tegoroczny turniej przejdzie do historii z wielu powodów. Zastosowano w nim sporo zmian w przepisach i organizacji meczów, na co zwraca uwagę 40-krotny reprezentant Polski Tomasz Iwan.
1: Trochę jestem tak zaskoczony niektórymi przepisami, zmianami, czerwona kartka za zakrywanie ust, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, przerwy na nawadnianie dla zawodników, które nagle odmieniają diametralnie to, co dzieje się na boisku, bo musimy sobie uzmysłowić, to jest dodatkowa przerwa, mamy praktycznie kwarty teraz, a nie już dwie połowy, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Co innego jest przez 45 minut non-stop być na boisku, ograniczona możliwość ingerencji trenera, nagle zawodnicy schodzą i często jest to już było w kilku przypadkach, że losy meczu w tym momencie się odmieniały, albo szala przewagi gry, obraz gry wyglądał zupełnie inaczej przed tą przerwą na nawadnianie i po.
0: Zdaniem Tomasza Iwana nie da się ukryć, że FIFA nastawiona jest przede wszystkim na zysk.
1: Czuć w moim przekonaniu taką już na maksa komercjalizację, wyciąganie co tylko można wyciągnąć, ilość drużyn, ilość spotkań. Wiemy, co tutaj też dla FIFA jest ważne i nie ma co się oszukiwać, że wszystko jest tylko po to, żeby do jak najwięcej krajów poszły transmisje telewizyjne, by jak najwięcej kibiców przyjechało, by po prostu, mówiąc wprost, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy.
0: Ale były znakomity napastnik reprezentacji Włodzimierz Lubański podkreśla, że mecze stoją na wysokim poziomie.
2: To nie ulega wątpliwości, że poziom sportowy, poziom wykonania tego elementu piłkarskiego jest bardzo wysoki. Widać, że zespoły są bardzo dobrze przygotowane, widać tą klasę zawodników również, bo przecież na tym mundialu grają najlepsi piłkarze świata w zasadzie.
0: Włodzimierz Lubański uważa, że na razie nie można mówić o jakichś super niespodziankach, a faworyci raczej nie zawodzą.
2: Dla mnie osobiście postawa zespołu belgijskiego jest bardzo ciekawa. No, bo wiem, jak się trzeba przygotować do tego, jak trzeba podejść do tego. Niespodzianki na takich imprezach bywają zawsze, ale teoretycznie no, faworyci spełniają swoje obowiązki, jak ja bym powiedział.
0: Faza grupowa mundialu zakończy wkrótce, bo w najbliższą niedzielę, a finał zostanie rozegrany 19 lipca.

Już za niecałe 10 minut, godzina 14. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, dobrego, spokojnego popołudnia. Uważajmy na siebie w tych naprawdę gorących dniach. Przypominam, kulminacja ciepła to niedziela ciepła, nawet gorąca. 38 stopni prognozują synoptycy dla naszego regionu. A więc uważajmy na siebie. O godzinie 14 zapraszam na wiadomości.

0: Minęła godzina 14, to czas na wiadomości. Bartosz Święciński.
1: Doktor Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w sprawie Szpitala Południowego. Premier Tusk liczy na merytoryczną dyskusję podczas konferencji w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Ponad 160 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego już w piątek rozpocznie wakacje. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kasprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
2: Doktor Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, chociażby dotyczące posiadania dowodów na twierdzenia z internetowego wywiadu. Mówimy m.in. o błędach przy wykonywaniu intubacji przez doktora Kacprzyka, które miały się przyczynić do śmierci pacjentów. Ponadto, według lekarza sygnalisty, pacjent miał zostać skierowany na tomografię już po śmierci. Dochodziło także do przypadków fałszowania dokumentacji.
3: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
2: Prokuratura będzie chciała poznać konkretne przypadki błędów i przewinień lekarskich, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Kolejna kwestia dotyczy nieinformowania organów ścigania o potencjalnych przestępstwach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że przez ostatnie 3 lata prokuratura prowadziła 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość spraw zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia śledztwa. Teraz postępowania mają zostać rozpatrzone przez prokuraturę ponownie.
1: Relacjonował Michał Makowski.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier Donald Tusk liczy na merytoryczną dyskusję podczas konferencji w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Napięcia między Kijowem a Warszawą utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Szef rządu ma nadzieję, że konferencja będzie okazją do obniżenia politycznych emocji.
5: I w imieniu Ukrainy będzie szefowa rządu, pani premier Julia Świerdenko. Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych, wielu premierów.
1: Dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 160 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego już w piątek rozpocznie wakacje. W związku z tym dziś przedstawiciele instytucji i służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, by przypomnieć o najważniejszych zasadach w czasie wakacji.

0: podczas tych wakacji będą przebywały.
1: Nad bezpieczeństwem w czasie wakacji będą czuwali m.in. podlascy policjanci i strażacy, podlaski kurator oświaty czy Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego. W czwartek rozpoczyna się w Łomży 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W mieście zaprezentują się artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Hiszpanii, Francji, Holandii i Kanady. Większość zagranicznych teatrów konkursowych wystąpi na walizce po raz pierwszy. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Teatr Mosty Porozumienia, mówi Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora.
2: My, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie, wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim. Bardziej chcemy zwrócić uwagę na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w naszym społeczeństwie jest empatia.
1: Spektakle będzie można oglądać w teatrze, ale także w plenerze, na Starym Rynku, na ulicy Długiej, w Parku Jana Pawła II czy na Muszli. Szczegóły znajdują się na stronie teatru.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Do końca dnia nad regionem synoptycy prognozują bezchmurne niebo, temperatura maksymalna na poziomie 26 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, wiał będzie z północnego zachodu na barometrach 1016-1017 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do około 17 stopni Celsjusza. Jutro ma być przede wszystkim bezchmurnie, temperatura maksymalna na poziomie 30 kresek na plusie. W nocy z czwartku na piątek ma być 18-19 stopni. I jeszcze spójrzmy na prognozę pogody na piątek. Dominować będzie bezchmurne niebo i 31 stopni Celsjusza mamy zobaczyć na termometrach w regionie w najcieplejszym momencie dnia.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: A to jest Radio Nadzieja, póki co w środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności. Sheryl Crow, James Bay, ten duet na początku kolejnej godziny w programu, w dobrym nastroju, jeśli chodzi o naszą muzyczną playlistę. Prawie 7 minut po 14:00.

0: Sheryl Crow, James Bay, You and Me Time. 10 minut po godzinie 14 po serwisie informacyjnym podałem Państwu prognozę pogody do piątku, no ale spójrzmy jeszcze nieco dalej, aniżeli piątek do Polski, tak jak mówimy, od zachodu naciąga falę upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy w niektórych miejscach 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach. Nawet minuta w takim pojeździe jest zagrożeniem dla zdrowia, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
1: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
0: Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy wówczas prawo wybić szybę w samochodzie.
1: Dobro i życie ludzkie jest najwyższym z tych priorytetów, dlatego nie przejmujemy się tym, że właściciel pojazdu może nam zarzucić uszkodzenie mienia. Nic Państwu za to absolutnie nie grozi. Wręcz przeciwnie, myślę, że nie tylko osoba uratowana czy zwierzak uratowany, ale również my jako funkcjonariusze publiczni będziemy Państwu za to bardzo wdzięczni. Szybę wybijamy, wtedy informujemy służby, że taka sytuacja miała miejsce, przyjeżdżamy i my przejmujemy dalsze czynności.
0: Temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może miejscami dochodzić nawet do 43 stopni Celsjusza. Sięgamy na półkę z polską muzyką. Nowy Ląd, ten utwór wybrzmi Blue na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę Agro Info. Blisko rolnika. Ta audycja już po chwili muzycznej przerwy.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
2: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
3: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
2: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
3: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój, widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
2: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
3: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty bezzałogowe maszyny, rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora, a to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego, mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
2: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
3: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
2: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
3: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
4: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki Białystok, udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
5: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowa też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
6: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
3: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
3: Świętujemy na Mazowszu.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Just My Imagination, The Cranberries. Za chwilę sięgniemy na półkę z polską muzyką. Sylwia Grzeszczak, potem Paweł Domagała zaprezentują się na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam jeszcze na zegar w studiu, 34 minuty po 14. Wracamy do tematów pogodowych, do tematu dotyczącego aury. Straż pożarna ostrzega przed upałem w ciągu najbliższych dni. Temperatura w kraju przekroczy 30 stopnie na przełomie tygodni. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, apeluje, by w czasie największego nasłonecznienia starać się znaleźć zacienione miejsce.
1: Apelujemy o zachowanie ostrożności, unikanie przebywania długo na dworze, szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia. Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
0: Rzecznik apeluje również o śledzenie prognoz pogody, ponieważ w wielu regionach mogą występować gwałtowne burze i intensywne opady deszczu.
1: Gdybyśmy widzieli, że zbliża się do nas jakiś front atmosferyczny, silna burza, któremu towarzyszą władowania atmosferyczne, silny wiatr, starajmy się znaleźć bezpieczne miejsce. Możemy do tego wykorzystać aplikację stworzoną przez Państwową Straż Pożarną, Gdzie się ukryć, która pokazuje nam punkty schronienia, gdzie możemy przyczekać niesprzyjające warunki atmosferyczne, skorzystać z bezpiecznego schronienia. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy na dworze, starajmy się wejść do budynku, czy do naszego domu, czy do innego obiektu, w którym przyczekamy niesprzyjające warunki atmosferyczne.
0: Unikać upału powinny przede wszystkim osoby starsze, dzieci, a także chorzy. Ekstremalne upały mają się utrzymać do wtorku. Zapowiadana Sylwia Grzeszczak, później Paweł Domagała.

0: Zakończyły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, to obwód lwowski prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. W lutym 1944 roku miejscowość stała się obiektem brutalnego ludobójstwa. Zbrodni dokonali Ukraińcy z SS Galicję, członkowie ukraińskiej powstańczej armii oraz lokalnych ukraińskich bojówek. Wymordowano ponad 850 Polaków, a miejscowość została zniszczona i nigdy nieodbudowana. To utrudnia poszukiwania, mówił w poranku 7:09 na antenie Radia Nadzieja ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
1: Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy, i to jest jakiś taki świadek tamtych czasów. Dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia czy topografii wsi, której nie ma. Szukamy też zawsze trochę po omacku, no bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia, nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
0: W Hucie Pieniackiej badacze Instytutu znaleźli także szczątki dzieci. Posłuchajmy.
1: O tym żeśmy za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, no jakiegoś maluszka, więc tak. Myślę, że to będziemy znajdować też szczątki dzieci. Nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia. Mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, i to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no, są profesjonalistami, ale kiedy są te kosteczki dzieci, trudno tutaj nie mieć jakichś emocji.
0: Instytut Pamięci Narodowej złoży teraz do władz ukraińskich wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Środa, 24 dzień czerwca, to jest Radio Nadzieja, a na zegarkach 14:46.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Zaglądamy na do USA, do Kanady, do Meksyku, tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Anglia bezbramkowo zremisowała w Bostonie z Ganą, a Chorwacja pokonała w Toronto Panamę 1-0 w meczach drugiej kolejki grupy L, właśnie na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Anglia i Gana mają po 4 punkty, Chorwacja 3, a Panama 0 na zakończenie grupowej fazy w sobotę, więc 27 czerwca Panama zagra z Anglią, a Chorwacja z Ganą. To godzina 21 czasu w Polsce. I jeszcze grupa K. Kolumbia wygrała w Guadalajarze z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 w meczu grupy K właśnie i awansowała do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla zwycięzców strzelił Daniel Munoz w 76 minucie. Wcześniej w tej grupie Portugalia w Houston pokonała Uzbekistan 5-0. Kolumbia ma 6 punktów, Portugalia 4, Demokratyczna Republika Konga 1, a Uzbekistan 0. Na zakończenie grupowej fazy w nocy czasu w Polsce z 27 na 28 czerwca Kolumbia zagra z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem. Za niespełna 7 minut, 15 u nas już za kilka minut, więc koronka do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej fragment Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Twoje radio, nadzieja, codziennie w dobrym nastroju.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za Urzędem Gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
2: Po reklamie. W to...

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Od miesiąca czuję się gorzej, a przy każdym odkaszlaniu czuję rozkład w płucach. Nieraz się zdarza, że czuję zupełny rozkład własnego trupa. Co to jest za wielkie cierpienie, to trudno wyrazić. Choć wolą jestem najmocniej w tym zgodzona, ale jednak dla natury jest to wielkie cierpienie. Większe aniżeli noszenie włosiennicy i do krwi biczowanie. Najwięcej odczuwałam, kiedy szłam do refektarza. Wielkie robiłam wysiłki, aby cokolwiek zjeść, gdyż pokarmy nudziły mnie. W tym czasie zaczęły mnie także chwytać boleści w kiszkach. Wszystkie ostrzejsze pokarmy sprawiały mi niezmierne boleści. Tak niejedną noc biłam się w strasznych boleściach i łzach na korzyść grzeszników. Jednak zapytałam się spowiednika, jak postąpić. Czy w dalszym ciągu znosić to za grzeszników, czy poprosić przełożoną o wyjątki łagodniejszych pokarmów? Zdecydował spowiednik, że mam prosić przełożonych o łagodne pokarmy. Jako też postąpiłam według wskazówek spowiednika, widząc, że to upokorzenie jest milsze Bogu.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki

0: całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, zapraszam kolejną osobę. Proszę bardzo.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do mnie.

0: Przytul się do mnie, bo ja poproszę niebo przez sen, by dziś już zmienił się świat. Dobry dla wszystkich był dzień.
1: To grupa Arete, za chwilę Matula, później zespół Mocni w duchu. O 15.30 Katarzyna Polewko i katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Powiedzmy wcześniej, zanim muzyka, zanim serwis, o takim spotkaniu, które już jakiś czas temu miało miejsce. No ale myślę, że jest to dość wyjątkowe spotkanie. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Służby Więziennej czy kuratorzy sądowi zjawili się w poniedziałek w ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach. Ich wizyta ma związek z realizacją programu Kołowrotek 2, który ma między innymi pomóc osobom osadzone w powrocie do normalnego życia po zakończeniu wyroku. Ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej, wyjaśnił, że podobne spotkania podsumowujące współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości odbywają się corocznie.
2: Między innymi Caritas Łomżyńska prowadzi taki projekt, który obejmuje terytorium dwóch województw. Województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. I przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości te osoby, które są osadzone, udzielana jest im pomoc bezpośrednio albo dla nich, albo dla rodzin, lub te osoby, które opuszczają więzienie i aby te pierwsze miesiące po wyjściu z więzienia mały pomoc dzięki współpracy z Ministerstwem. Caritas Łomżyńska koordynuje ten projekt o nazwie Kołowrotek.
1: Paweł Oleszkiewicz, zastępca kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, podkreślił, że programy pomagające wrócić osądzonym do funkcjonowania w społeczeństwie spełniają bardzo ważną rolę.
3: Przede wszystkim minimalizować ryzyko powrotu do przestępstwa. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Druga z rzeczy to jest kwestia pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ale również im rodzinom, ponieważ te osoby opuszczając jednostki penitencjarne dosyć często są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomnością, brakiem zatrudnienia, brakiem posiadania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy. W związku z powyższym pomoc postpenitencjarna powinna być wielotorowa, udzielana przez różne organizacje, powinna być skupiona przede wszystkim na człowieku.
1: W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Podczas wykładów i dyskusji goście dyskutowali nad tym, jak sprawić, by system pomocy postpenitencjarnej w Polsce ulepszyć oraz jak wzmocnić współpracę między instytucjami i organizacjami trzeciego sektora.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Leon XIV pozdrowił dziś Polaków przybyłych na audiencję generalną na placu Świętego Piotra. Zwracając się do polskiej młodzieży, mówił o odkrywaniu Boga, a także o okresie wakacji i czasie wyborów życiowych, przed jakimi stoi młodzież. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki, a także spotkania z bliskimi, mówił papież Leon XIV. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich was błogosławię, dodał Ojciec Święty.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przestrzega przed kulturą potęgi, która przenika społeczeństwa, przekształca relacje i normalizuje wojnę. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski mówi, że wojny trwają, kiedy światu brakuje jedności i miłosierdzia.
2: Kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni, bo każdy jest osobną wyspą, każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w Strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane?
1: Kardynał Konrad Krajewski jako papieski jałmużnik po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odwiedził Ukrainę 10 razy. Modląc się w błocie przy masowych grobach w Buczy, wyraził solidarność Ojca Świętego z ofiarami wojny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wysokie temperatury sprawiają, że coraz częściej w wakacyjnym stroju wychodzimy nie tylko na letni deptak. Upały jednak nie zwalniają z zasad dobrego wychowania i wrażliwości. Dla tych, których upał zaskoczył, a w podróży chcą wstąpić na przykład do sanktuarium, z pomocą przychodzi Jasnogórskie Centrum Informacji. Rozumiejąc potrzeby turystów i pielgrzymów, oferujemy możliwość wypożyczenia za kaucją zwiewnej chusty, która pozwala szybko i estetycznie zakryć ciało, dostosowując wygląd do powagi tego wyjątkowego miejsca, przypomina Marcin Barczyński z Jasnogórskiego Centrum Informacji.
3: Nie ma u nas radykalnego podejścia, tak jak gdzieś może spotykamy w zachodniej Europie i w wielkich świątyniach też znanych turystycznie, że po prostu się nie wpuszcza. Tylko staramy tutaj się uwrażliwić ludzi na ten temat i Jasnogórskie Centrum Informacji już kolejny sezon ma do dyspozycji do wypożyczenia najzwyklejsze, najprostsze chusty, którymi można zakryć odkryte ramiona, ale i się zdarzało, że i panowie przepasali się wokół bioder po to, żeby zakryć kolana.
1: Jasnogórskie Centrum Informacji przygotowało różnorodne szale, które można na czas modlitwy wypożyczyć, dobierając gustownie do stroju.
3: Te chusty, można powiedzieć, jako mężczyzna, czyli osoba, która kompletnie na modzie się nie zna, twierdzę, że to są chusty dość neutralne. Oczywiście zdarzało nam się, kiedy dawaliśmy wybór jakiś, no bo to ja rozumiem, kobiety chcą być piękne, muszą być piękne i są piękne dla płci pięknej, jest to ważny element, więc dobierzemy i wybierzemy taką chustę, aby ona była jak najbardziej wkomponowana w strój.
1: Przypominamy, że wchodząc do miejsca świętego kościoła czy kaplicy, należy mieć godny strój, zakryte ramiona i plecy, zachowywać ciszę i mieć wyciszony telefon komórkowy. Na terenie sanktuarium nie powinno się także wchodzić ze zwierzętami. Dopuszczalne są tylko psy asystujące osobom z niepełnosprawnością.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Ale jego matka odpowiedziała: nie, lecz ma on utrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył w pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
2: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Słowa, które mówią o reakcji ludzi na wydarzenia związane z narodzinami Jana, syna Zachariasza i Elżbiety. W planach Bożych Jan miał ważną rolę do odegrania. Elżbieta mimo podeszłego wieku stała się matką. Zachariasz, kapłan, któremu trudno było uwierzyć słowom zapowiedzi przekazanej przez archanioła, stał się niemy, aż do chwili, kiedy po urodzeniu syna napisał na tabliczce: Jan będzie mu na imię. Tak, bo Jan został przez Boga wybrany, aby przygotować już bezpośrednio ścieżki na przyjście obiecanego Mesjasza. On miał prostować drogi. On wskazał ludziom, mówiąc o nim: oto baranek Boży. Kimże będzie to dziecię? Wiemy, kim został Jan, kiedy dorósł i nad Jordanem wzywał ludzi, by przygotowali się na spotkanie z Jezusem. Dziś, kiedy obchodzimy uroczystość jego narodzenia, świętego Jana, uświadamiamy sobie, że wezwanie, które on kierował do ludzi, do nawrócenia, do oprostowania ścieżek życia, do bycia gotowymi na spotkanie z Panem, to jest wezwanie ciągle aktualne. I właściwie nie tylko w czasie Adwentu, bo wtedy w szczególny sposób Kościół Święty stawia przed naszymi oczyma postać Jana, ale tak jest zawsze. I więc jego słowa poprzednika Pańskiego wciąż mobilizują nas do tego, byśmy prostowali ścieżki naszego życia, by one były zawsze według woli Chrystusa, naszego Odkupiciela.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Fabisz, Idealny Świat, 15.56. Prokuratura nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitala oddziału ratunkowego, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Były ordynator chirurgii stawił się w prokuraturze po tym, jak w kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Prokurator Piotr Skiba podkreślił, że przesłuchanie w śledztwie różni się od wypowiedzi udzielanych mediom.
1: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór.
0: Kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 czerwca po publikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Prezydentem Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. 16:02 brakuje, za chwilę więc przegląd najważniejszych informacji mijającego powoli dnia z regionu.
2: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Prognozy pogody wskazują, że przed nami bardzo gorące dni. Łomżyńscy policjanci apelują, pamiętajmy, aby podczas upałów pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci, ale także zwierząt. Urszula Brulińska, zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji, podkreśla, żeby nie zostawiać nikogo w zamkniętym aucie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy potrwa chwilę.
2: Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, przez brak rozwagi mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.
1: Nie tylko funkcjonariusze mogą wybić szybę w podobnej sytuacji.
2: Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiadamy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie.
1: Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Kodeks karny przewiduje, że za nieudzielenie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi kara do 3 lat więzienia. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa, bo już w najbliższy piątek ponad 160 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego rozpocznie wakacje. W związku z tym dziś przedstawiciele instytucji i służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, by przypomnieć o najważniejszych zasadach w czasie wakacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski apelował nie tylko do uczniów, ale także ich rodziców.
3: Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały.
1: W czasie wakacji kontrolę będzie pełnił sanepid, o czym mówi Maria Siewko, podlaski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku.
4: W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku i w zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. Kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność.
1: Nad bezpieczeństwem w czasie wakacji będą czuwali także podlascy policjanci i strażacy, podlaskie kurator oświaty czy Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego. Powiat łomżyński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponad 140 tysięcy złotych ma zostać rozdysponowane na realizację przez nie zadań publicznych. Organizacje trzeciego sektora mogły składać oferty w 2 otwartych konkursach. Jak mówił na naszej antenie starosta Lech Szabłowski, drugi z naborów zakończył się 12 czerwca.
5: W pierwszym naborze, w pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych, stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5

0: szkół powiatowych w Kadzidle. Uczniowie placówki prowadzonej przez powiat ostrołęcki mogą liczyć na zagraniczne wyjazdy, by kształcić się zawodowo u pracodawców z innych krajów. Niebawem do Portugalii wybiorą się z kolei nauczyciele z Kadzidła. Dyrektor szkoły Ewa Dobkowska-Duszak podkreśliła na naszej antenie, że zespół szkół powiatowych chce zapewnić swoim uczniom możliwość rozwoju kwalifikacji także za granicą.
1: My od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus Plus w sektorze kształcenia zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus Plus, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
0: W poprzednich latach młodzież z Kadzidła miała także okazję wyjechać do Niemiec czy Grecji. Ponad 240 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy zarekwirowali funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży. Nielegalny towar wykryto w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich podczas kontroli przeprowadzonej z użyciem skanera rentgenowskiego. Oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki, informuje, że funkcjonariusze zabezpieczyli dwie przesyłki z 242 jednorazowymi papierosami elektronicznymi bez polskich znaków.
2: Zatrzymane e-papierosy zawierające łącznie ponad 26 litrów tak zwanego likwidu nie spełniały również wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W szczególności płyn z nikotyną przekraczał dozwoloną pojemność, na produktach nie było informacji o jego składzie, a opakowania nie zawierały obowiązkowych ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 85 tysięcy złotych.
0: Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno Skarbowy. Jutro rozpoczyna się w Łomży 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W mieście zaprezentują się artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Hiszpanii, Francji, Holandii i Kanady. Większość zagranicznych teatrów konkursowych wystąpi na walizce po raz pierwszy. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Teatr Mosty Porozumienia, mówi Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora.
3: My, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie, wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim. Bardziej chcemy zwrócić uwagę na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w naszym społeczeństwie jest empatia.
0: Spektakle będzie można oglądać w teatrze, ale także w plenerze, na Starym Rynku, na ulicy Długiej, w parku Jana Pawła II czy na Muszli. Szczegóły znajdują się na stronie teatru.
4: Flash regionu. 8 minut po godzinie 16, już za krótką chwilę na antenie Radio Nadzieja. Przypomnimy rozmowę z gościem dnia, a więc prezesem Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, Bartoszem Niebrzydowskim.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
5: Po reklamie.
4: Nasz gość dnia.
0: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, jest gościem dnia Rady Nadzieja. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy już wiecie, jaki jest wpływ systemu kaucyjnego na ten odzysk? Bo pan mówił ostatnio, jak był pan u nas w radiu, że rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu lub lipcu.
7: Jakby zauważamy już znaczący wpływ systemu kaucyjnego w sensie takim, że tych butelek PET, puszek aluminiowych w tak zwanym żółtym worku jest zdecydowanie mniej. No teraz mieliśmy troszeczkę okres taki, że była słabsza pogoda, więc myślę, że końcówka lipca to będzie taki realny wpływ, no ze względu na zintensyfikowane, zwiększone spożycie wody pitnej i innych napojów, ze względu na temperaturę, aczkolwiek ten wpływ

0: już jest zauważalny, więc zgodnie z naszymi przewidywaniami w żółtym worku tak naprawdę tego surowca, który do tej pory był jakby wysortowywany i odsprzedawany, jest znacząco mniej i myślę, że to zjawisko będzie się pogłębiało. Zresztą widać, że zarówno w całej Polsce, jak i w Łomży system kaucyjny, kolejki czy zapchane butelkomaty, maszyny przed sklepami wielkopowierzchniowymi wykazują, że no i tak naprawdę mieszkańcy, to jest zrozumiałe, bo jest czynnik ekonomiczny w postaci zapłaconej kaucji, odzyskują to kaucję. Więc tak jak przewidywaliśmy, spadek z surowca w dotychczasowym żółtym worku jest znaczący i będzie to się zwiększało.
1: Znaczący, czyli dokładnie można powiedzieć, jak to wygląda procentowo, liczbowo?
0: Jakby na razie patrząc na ten okres z zastrzeżeniem, że przed tym największym spożyciem, czyli przed okresem letnim, no to zauważamy spadek około 60% mniej surowca.
1: 60% to jest bardzo dużo.
0: To jest bardzo dużo, no ale to jest zrozumiałe, no bo to do tej pory te wszystkie butelki PET i puszki aluminiowe, które trafiały na sortownię i były poddawane procesowi recyklingu, no teraz trafiają do butelkomatów przy sklepach wielkopowierzchniowych.
1: To może być tak, że ten procent będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, że upały przychodzą, tak?
0: Tak. No przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą trafiały, no nie będą tu trafiały, tylko będą oddawane w butelkomatach.
1: A to jest dokładnie to, czego się spodziewaliście, czy jednak trochę to przekroczyło wasze wyobrażenia, na przykład te szacunki wstępne?
0: Nie, to jest to, czego się spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego te zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem, no, też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
1: No też jeszcze w zeszłym roku już szacowaliście, jeżeli chodzi o kwoty, ile to będzie mniej, tam 4 miliony około, tak? Dobrze pamiętam.
0: Tak, około
1: 4. I to się faktycznie...
0: Tak, i to się sprawi. Stopniowo z miesiąca na miesiąc, no, przybliżamy się do tej docelowej ilości. Zresztą nasza instalacja w Łomży nie jest odosobniona, bo wszystkie instalacje w Polsce, ja też jeżdżąc na konferencje i prowadząc różne konsultacje branżowe, rozmawiam z kolegami, przedstawicielami innych instalacji komunalnych i każda instalacja w Polsce mierzy się z tego typu wyzwaniem. No i tutaj tak naprawdę piłeczka jest po stronie ustawodawcy, bo jakby ten pierwszy etap w postaci wyjęcia tego surowca z instalacji i wprowadzenia go do butelkomatu został osiągnięty, a kolejny etap, no to jest taki, żeby zrekompensować koszty zagospodarowania odpadów, które są obecnie w 100% ponoszone przez mieszkańców w postaci wprowadzenia narzędzi rekompensacyjnych w postaci tak zwanej ustawy OROP.
1: To do tego jeszcze przejdziemy, dobrze, bo dobrze. To też mam tutaj zanotowane. To skoro już są jakieś te wstępne liczby, te procenty, ile mniej tych butelek będzie, to czy już ta strategia jest coraz bardziej na horyzoncie?
0: Tak, czy tak jak powiedziałem, no generalnie chcemy przejść ten okres wakacyjny, żeby móc oszacować w pełni dane, czyli porównać je rok do roku i wprowadzić, bo my już zaczęliśmy wprowadzać narzędzia, które mają na celu dostosowanie instalacji do nowych wyzwań związanych właśnie z tymi zmianami legislacyjnymi, a w postaci takiej kompleksowego dokumentu, no to po wakacjach chcielibyśmy wrócić, no bo jakby tutaj ustawodawca nie daje nam się nudzić, no ciągłe zmiany, ciągłe jakby zmiana strumienia surowca, no wpływa na to, że my też musimy na bieżąco poddawać analizie, szukać nowych rozwiązań.
1: Ale na razie nic nie zmienia chyba, czyli jest to... Na tym pomysły na razie są te same.
0: Tak, pomysły są, jakby jest grupa pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod rozwagę w tym dokumencie i jakby część z nich wybrać, no i też ustalić ich priorytety, tak? Czyli czy się skupić w pełni na dostosowaniu instalacji do nowych wyzwań, czyli właśnie zmianą ilości tego surowca w postaci butelek PET, czy też otworzyć instalacje na nowe możliwości biznesowe, które by rekompensowały straty wynikające z wpływu tego surowca.
1: A co to znaczy?
0: Jakby branża odpadowa daje duże możliwości biznesowe w postaci tego, że no nie tylko te butelki PET czy puszki aluminiowe, tak jak do tej pory, mogą być segregowane, odsprzedawane, żeby rekompensować opłatę śmieciową dla mieszkańców, ale też są inne pola biznesowe, tak jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, z którymi mamy problem obecnie, no bo jakby coraz więcej jest tego gruzu po remontach i innych odpadów budowlanych. No i my chcielibyśmy też utworzyć taką linię profesjonalną, która by pomogła jakby w lepszym stopniu sortować w sposób mechaniczny te odpady, no ale też chcielibyśmy jakby dojść do etapu takiego, żeby ten gruz, który do nas w formie odpadu wpływa, doczyszczać, dostosowywać i móc go sprzedawać jako produkt, na przykład dla firm zajmujących się budowami dróg jako kruszywo budowlane. Takie rzeczy w Polsce się dzieją i to jest jakby gdzieś tam przyszłość, żeby jakby rekompensować te straty wynikające z wpływu systemu kaucyjnego i otwierać spółkę na nowe możliwości biznesowe, żeby się rozwijać. Z drugiej strony też jest kwestia odpadów z drewna, które do nas wpływają, żeby produkować z tego pelet, który mógłby być później sprzedawany do ocieplania domów. Też nasza tutaj lokalna spółka, jak MPEC, ma piece, które są właśnie na tą formę paliwa. No i jakby też takie prace czynimy w tym kierunku, żeby szukać nowych możliwości rozwojowych, biznesowych, żeby to dziurę wynikająca ze straty przychodów z systemu kaucyjnego łatać.
1: To obecnie jest wam bliżej do tego, żeby otwierać się na te nowe kierunki biznesowe, czy żeby przystosowywać te instalacje do tych innych odpadów?
0: Te prace tak naprawdę będą działy się równocześnie, no bo dostosowanie instalacji do innych odpadów, no to jest coś, co możemy rozpocząć teraz już. Jeżeli chodzi o nowe kierunki biznesowe, no to wymaga utworzenia nowej instalacji, czyli wybetonowania placów, uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, zgód wszystkich organów, a w przypadku odpadów to tak naprawdę jest bardzo długi proces decyzyjny, bo wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci decyzji środowiskowej i uzyskania opinii pozytywnych szeregu organów, takich jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Nadzór Budowlany, Straż Pożarna. Więc ten pierwszy krok, który wymaga dostosowania instalacji na nowe wyzwania i zmianą strumienia surowców, możemy rozpocząć szybciej, a tutaj jakby odnośnie nowej instalacji, no to też musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne, uzyskać finansowanie i przygotować się do tego procesu w formie administracyjnej, więc chciałbym, żeby te prace działały równocześnie, więc jakby tak naprawdę pracujemy nad tym równocześnie.
1: Jeżeli chodzi o rozbudowę instalacji, to już coś realnie się dzieje, czy to jest sfera pomysłów cały czas?
0: Znaczy, jesteśmy na etapie koncepcyjnym, czyli przygotowujemy koncepcję, też rozpoczęliśmy działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania, no bo to jest kierunek gospodarki obiegu zamkniętego, są programy unijne, które wspierają tego typu działania, więc jakby te działania są już podejmowane. Po zabezpieczeniu środków finansowych i po jakby w pełnym przygotowaniu koncepcji wystąpimy do organów administracyjnych o uzyskanie zgody.
1: Domyślam się też, że to wszystko będzie kosztować.
0: Tak.
1: I to skąd na to pieniądze?
0: Ja tak jak mówiłem podczas naszych wcześniejszych spotkań, też uzasadniając, dlaczego w tym roku, mimo że jak pan redaktor słusznie mi przypomniał, mówiłem, że w 2026 roku nie będzie podwyżki, to my tak naprawdę podwyżkę trochę zrobiliśmy jako krok wyprzedzający, żeby właśnie móc się przygotować finansowo na tego typu działania, czyli podwyżka za opłaty dla mieszkańców za śmieci była nieuchronna, my ją chcieliśmy wprowadzić wcześniej, mając na względzie te wszystkie zjawiska, które teraz powoli następują, które dostrzegamy, żeby właśnie mieć środki finansowe do przygotowania instalacji na nowe wyzwania, więc tak naprawdę w ten sposób to jakby pierwsze to są środki własne, a druga no to też liczymy na wsparcie programów dotacyjnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie krajowym, bo to są działania, które mają na celu wprowadzenie realnych rzeczy związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Więc takie dwa źródła finansowania, czyli środki własne plus wsparcie dotacyjne, ewentualnie w formie jakiegoś kredytu, ale kredytu tak naprawdę inwestycyjnego w oparciu o realne założenia biznesowe, nie kredytu takiego w formie obrotowej, tylko w formie kredytu inwestycyjnego, żeby móc te inwestycje zrealizować.
1: To czy teraz dostrzega pan to, że system gospodarowania odpadami, że to zrobił się temat istotny, jeżeli chodzi o łomżyński samorząd, że faktycznie, nie wiem, łomżyńscy radni podchodzą do tego tematu na poważnie, czy jednak on cały czas jest odkładany i taki gdzieś no, nieistotny, zajmiemy się nim dopiero wtedy, kiedy trzeba będzie podwyżki, zagłosować za podwyżkami albo przeciw.
0: Znaczy nie, no jakby ja mam wsparcie i jakby prowadzę rozmowy z radnymi, no przedstawiłem ten plan w postaci podwyżki, która miała miejsce w tym roku, uzasadniając tymi argumentami, które przed chwilą panu redaktorowi przedstawiłem.
1: Ale czy dzwoni na przykład któryś z radnych i mówi, panie prezesie, możemy się spotkać, bym przyszedł, byśmy obgadali, jak chce się zapoznać z tym wszystkim. Czy jednak nie, dopiero no, wtedy, kiedy jest sesja?
0: Dzwonią radni, no ja też zaprosiłem radnych na taką wyjazdową sesję Komisji Gospodarki z panem przewodniczącym Cieślikiem, rozmawiałem, jesteśmy umówieni wstępnie na termin lipcowy albo sierpniowy, żeby oni przyjechali na instalację, też zobaczyli, jak to wygląda, żeby jakby na bieżąco, więc jakby ten kontakt jest, no wiadomo, że radni mają szereg spraw, nie tylko odpady, ale też inne wyzwania związane z infrastrukturą, edukacją. No i tutaj chyba większe oczekiwania są w stosunku do mnie, żeby odpowiadać na te wyzwania merytorycznie i przedstawiać jakby te programy,
1: jeżeli
0: konsultować.
1: Zabiera głos podczas sesji i tutaj chce być fachowcem w danym temacie, to pewnie dobrze byłoby zaczerpnąć tej wiedzy u źródła.
0: No tak, dlatego tak jak mówię, no, planujemy wyjazdową sesję Komisji Gospodarki na instalacji komunalnej, żebym ja też mógł radnym przedstawić, jak w praktyce wygląda taka praca na instalacji odpadów.
1: No to ciekawe, ilu przyjedzie, ilu będzie chętnych.
0: No, na razie myślę, że zainteresowanie będzie dużo, no bo część radnych nie była jeszcze na instalacji, część była, ale już jakiś czas temu, w międzyczasie zaszły nowe zmiany, więc raczej spodziewam się dobrej frekwencji.
1: To zobaczymy. No dobrze, wspomniał pan o tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, no i pod koniec maja rozpatrywany miał być podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy UC100 albo UC100, jakkolwiek to się nazywa. No i właśnie mówię o tym nie bez powodu, bo samorządy tutaj upatrują swoją szansę, jeżeli chodzi o te pieniądze, o tą lukę związaną z systemem kaucyjnym i czy faktycznie to jest jakaś szansa i nadzieja dla samorządów?
0: Znaczy tak naprawdę ciężko tu mówić o szansie i nadziei, to jest po prostu obowiązek ustawowy, no bo system kaucyjny jakby zabrał część środków z instalacji komunalnych i przerzucił w konsekwencji te koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego na mieszkańców, no bo jakby to, że w Łomży była podwyżka opłaty śmieciowej, czy w innych samorządach, no cały czas w tym roku na bieżąco poszczególne samorządy są zmuszone do tego, żeby podwyższyć te opłaty śmieciowe, przenosić te koszty na mieszkańców, to tak naprawdę bez wprowadzenia tej ustawy te koszty zostały w 100% przeniesione na mieszkańców.
1: Czyli... To znaczy, może wyjaśnimy pokrótce, czego dotyczy ten projekt ustawy.
0: Tak, ustawa, o której pan redaktor wspomniał, UC100, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów, nakłada na producentów opakowań plastikowych, jednorazowych, czyli tych wszystkiego rodzaju opakowań, pojemników, kartonów, opłatę za wprowadzenie odpadu do środowiska, bo tak naprawdę to, co my jako mieszkańcy wrzucamy później do śmieci z żółtego worku, to są różnego rodzaju opakowania żywnościowe, do kosmetyków, innych artykułów życia codziennego. I na poziomie unijnym zostało w myśl zasady, że zanieczyszczający płaci, ci producenci tych opakowań mieliby ponosić opłatę za wprowadzenie tego odpadu do środowiska. I ta, w zamyśle, ta opłata miałaby po części trafiać do samorządów, żeby właśnie rekompensować koszty później zebrania tych odpadów, przesegregowania całego obiegu związanego z wprowadzeniem tego odpadu do gospodarki. No ale najpierw wprowadzono system kaucyjny, gdzie zabrano mieszkańcom, samorządom surowiec, w wyniku czego nastąpiły podwyżki opłat za śmieci, a ta ustawa jest cały czas nie wprowadzona, jest na etapie konsultacyjnym.
1: Ja się właśnie spotkałem z tekstem z 2024 roku, gdzie już wtedy mówiono o tym, że tą rozszerzoną odpowiedzialność producenta trzeba wprowadzić przed systemem kaucyjnym.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: No i mija 2 lata i no i dalej tego nie ma.
0: Tak, no i jakby w konsekwencji czego opłaty, koszty są przenoszone na mieszkańców, bo tak naprawdę no tak zgodnie z przewidywaniami, bo to, co pan redaktor powiedział, że była komisja wspólna rządu i samorządu, mająca na celu rozmowy na temat tej ustawy, to wynika z tego, że to na samorządy został przeniesiony obowiązek wprowadzenia tego systemu kaucyjnego w postaci właśnie zwiększenia opłaty śmieciowej, no bo w obecnej formule prawnej to samorządy odpowiadają za zagospodarowanie odpadów.
1: A to dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego nie udaje się tego przejąć w końcu?
0: Podejrzewam, że działają różnego rodzaju siły lobbyingowe, no bo to są producenci odpadowi, to są duzi gracze na rynku, firmy, które dysponują silnymi wpływami oddziaływania, dużymi budżetami na działania lobbyingowe. Jakby tutaj w sposób celowy wprowadzone jest to opóźnienie ustawy, no bo tu gra się toczy tak naprawdę nie o miliony, a o miliardy złotych, no bo takie by były koszty wprowadzenia tego podatku dla tych producentów opakowaniowych, ale to są te miliardy, które są zabrane samorządom, czyli nie trafiają do samorządów, do mieszkańców, w wyniku czego no, stan gry na chwilę obecną jest taki, że samorządy i mieszkańcy za wszystko płacą, a producenci nie są obciążeni dodatkowymi opłatami, w związku z tym ich zyski.
1: Czyli jak zawsze, za wszystko mają płacić ci biedniejsi i słabsi.
0: No tak to niestety wygląda. No to jest coś, to ja też nie jestem pocieszony z tego faktu, bo tak jak mówię, no fajnie, że został wprowadzony system kaucyjny, bo jakby dużo jakby obrońców systemu kaucyjnego mówi, że na Zachodzie to działa, w krajach zachodnich tylko Polska jest tam gdzieś zawsze w tyle. Tak, na Zachodzie to działa, ale na Zachodzie działa to razem z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producentów, więc tutaj jeżeli my wprowadzamy tylko pewien element rozwiązań systemowych i mówiąc, że to robimy w imię jakichś większych wartości, takich jak dbanie o środowisko, a jednocześnie nie dajemy narzędzi kompensacyjnych, no to donikąd to nie zmierza i powoduje to, że później samorządowcy, tak jak włodarze miast, prezydenci, radni, są obarczani złością na to, że po raz kolejny została prowadzona jakaś podwyżka, że śmieci są drogie, no ale te działania z czegoś wynikają. Więc dopóki nie będzie wprowadzonego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, no to te opłaty śmieciowe, tak naprawdę to będzie walka, żeby w jak najmniejszym stopniu podwyższać i żeby ograniczać po prostu jakby koszty dla mieszkańców, no ale to też można do pewnego stopnia ograniczać, no bo bez narzędzi kompensacyjnych, no to na dłuższą metę nie jest to możliwe.
1: Ale czy jest jakaś perspektywa, że to zostanie w końcu przyjęte? Czy cały czas tu będzie spotkanie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i nic z tego nie wyniknie?
0: Ja liczę na to, że silna presja, bo na chwilę obecną jakby ta presja jest coraz silniejsza, silnie wywierana przez samorządy na rząd, żeby te narzędzia wprowadzić. W pewnym momencie no, osiągnie taką skalę krytyczną, że zmusi rząd do przyjęcia tej ustawy, no bo jakby samorządowcy borykają się na co dzień z pewnego rodzaju pretensjami, zarzutami mieszkańców, że te po prostu opłaty śmieciowe są coraz wyższe, a wyższe będą, no bo to też spółki skarżą się na wyniki finansowe, że są zmuszone, żeby sięgać podatkowe pieniądze od włodarzy miast, no a te pieniądze są brane z opłaty śmieciowej. Więc liczę na to, że jakby wspólna presja samorządów, instalacji też komunalnych i innych zainteresowanych podmiotów jakby zmusi rząd do tego, żeby taką ustawę wprowadzić i żeby no po prostu ucywilizować ten rynek.
1: Kolej wróciła po 33 latach, to może za 33 lata.
0: Jest też presja ustawowa, bo to jest prawodawstwo unijne, więc jakby Komisja Europejska też narzuca na nas swoje terminy, więc...
1: Ale system kaucyjny dość sprawnie wszedł i też było odgórnie narzucone i nie było problemu. A tu już jakiś lobby jest i wygląda to różnie. No ale dobrze, zmieniając temat, Miastkowo ma olejomat i lekomat. Skąd takie rozwiązanie, żeby takie urządzenie tam powstało? Skąd pomysł?
0: Z inicjatywy wójta gminy Miastkowo został wprowadzony olejomat i drugim narzędziem czy rozwiązaniem jest wprowadzenie lekomatu. Ja mogę powiedzieć, że na chwilę obecną w Łomży przygotowujemy się do wprowadzenia pierwszego olejomatu. Zdradzając troszeczkę, będzie on działał przy PSZOK-u na Akademickiej w Łomży. No, już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązanie wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu jakby przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać to odpowiednią segregację. Jeżeli chodzi o lekomat w Łomży, to też jakieś takie rozwiązania analityczne.
1: To lekomat, przeterminowane leki tam się
0: tak,
1: rzuca.
0: Przeterminowane leki, strzykawki, odpady medyczne szeroko rozumiane. Aczkolwiek w Łomży mieszkańcy mają możliwość po pierwsze na PSZOK-u, ale też w każdej aptece jest możliwość zostawienia tych odpadów medycznych, które później my jako PSZOK zbieramy od tych aptek, więc na chwilę obecną tak trochę analizujemy, czy lekomat w Łomży się sprawdzi, aczkolwiek olejomat to jest, myślę, że dobre rozwiązanie i na razie chcemy pierwszy uruchomić, żeby zobaczyć, jak będzie duże zainteresowanie mieszkańców, też zwiększyć to świadomość, żeby uruchomić kolejne punkty.
1: A to taki olejomat, lekomat, są to znaczące narzędzia, czy bardziej takie ciekawostki i właśnie nowinki?
0: Znaczy ja myślę, że to są ciekawe rozwiązania, bo dotykają odpadów problematycznych. Po pierwsze mamy zużyty olej roślinny kuchenny, który w obecnym często trafia do odpadów komunalnych, co powoduje, że te odpady są silnie zabrudzone, no bo ze względu na jakby swoją gęstość i formę olej jest odpadem problematycznym, albo trafia do właśnie, tak jak wspomniałem, studzienek wodno-kanalizacyjnych, co powoduje no jakby taki niekorzystny wpływ na te studzienki. To się zapycha, tam przyciąga też różnego rodzaju gryzonie, odpady do tych studzienek kanalizacyjnych, więc naszym celem jest pokazywanie możliwości ułatwiającym mieszkańcom, żeby te rozwiązania wprowadzać. Myślę, że to, co jest ciekawe w tych rozwiązaniach, że one są w formie właśnie takich całodobowych, dostępnych skrzynek jak paczkomaty, czyli tak naprawdę nie są uzależnione od godzin działania, tak jak PROK-u czy składowiska, tylko mieszkaniec ma możliwość w dowolnej godzinie podjechać i zostawić te odpady. Jakby odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to są jakieś istotne, ja myślę, że jakby jak pojedynczo na to spojrzymy, to one nie są jakoś super istotne, ale jeżeli będzie szereg tych rozwiązań i szereg tych działań ułatwiających prawidłową gospodarkę odpadami, to one w całej swojej formie staną się istotne, bo też chcemy pokazywać, że odpady to nie jest problem, że nie zawsze trzeba jechać do specjalnego miejsca w odpowiednich godzinach, ale że są też rozwiązania, które są blisko, które są wygodne dla mieszkańców, więc jest minimalna wola mieszkańców, żeby prawidłową gospodarkę odpadami prowadzić, to my chcemy dawać te rozwiązania.
1: Bartosz Niebrzodowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.
3: Teraz Kalam Skota, za chwilę kolejna rozmowa, którą tym razem poprowadzi Katarzyna Polewko. Gościem audycji Zasmakuj w Łomży był Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki, aktora w Łomży. Opowie za chwilę o szczegółach czterodniowego wydarzenia, więc 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka, który już w czwartek rozpocznie się w Łomży.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry.
2: Już jutro w Łomży rozpoczyna się 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Waliska. Łomża może być dumna z tego, że udało się stworzyć takie wydarzenie?
3: Czy Łomża może być dumna? Pewnie tak. Ważne, że my jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle, że po raz kolejny udaje nam się zrealizować edycję, to już będzie 39. Natomiast warto dodać, że nasz festiwal realizowany jest z myślą o publiczności, przede wszystkim publiczności miejskiej. To dla nich jest ten festiwal dedykowany. Co roku przyjeżdżają nowe zespoły. Organizujemy z kolei bardzo popularny taki nurt Moje Miasto, gdzie odbywają się imprezy plenerowe w różnych przestrzeniach miejskich. No i myślę, że dla miasta to na pewno jest i wyzwanie, mówię o wyzwaniu takim logistycznym, bo Łomża nie jest dużym miastem, nie ma połączenia bezpośredniego lotniczego, chociaż w tej chwili już coraz bardziej łatwiej dostać się do Łomży. Jeszcze parę lat temu mieliśmy kłopoty, ale w tej chwili z tym dojazdem nie ma już wielkich problemów. Na pewno borykamy się z hotelami, z innymi jeszcze miejscami, nie ma pełnej takiej infrastruktury teatralnej. No pewnie nigdy Łomża nie dorówna Charleville-Mézières czy Avignonowi. Natomiast na pewno jest to ważny punkt na mapie kraju, gdzie odbywa się festiwal od 39 lat. I jest to jeden z najstarszych w ogóle festiwali corocznych odbywających się w Polsce. Dodatkowo też tutaj warto dodać, że ten festiwal ma swoją znakomitą opinię nie tylko w Europie, ale i na świecie.
2: I to też pokazuje, że te teatry, chociażby cały czas nowe, które jeszcze nigdy nie występowały w Łomży, chcą tutaj do Polski przyjeżdżać, przylecieć.
3: No, myślę, że to mnie najbardziej w ogóle cieszy, dlatego że nasz festiwal ma taką miłą, serdeczną otoczkę, atmosferę, że teatry, które przyjeżdżają do Łomży, nie do końca wiedzą, gdzie przyjechały, gdzie ta Łomża leży. Po kilku dniach mówią, że Łomża jest najwspanialszym miastem, ludzie są cudowni, że miasto jest czyste, zadbane, że ta atmosfera i tak w ogóle to chcieliby przyjechać i w przyszłym roku. Natomiast no, staram się jednak szukać w teatrze ciągle czegoś innego, przede wszystkim szukać teatrów poszukujących, prezentować publiczności czy gościom festiwalowym nowe spektakle, nowe języki, nowe kultury. I w związku z tym w tym roku program jest o tyle ciekawy, że poza jednym teatrem, który uczestniczył kilka lat temu, to było Divadlo Lischen z Brna czeskiego, wszystkie teatry są zupełnie po raz pierwszy. A propos jeszcze tego Lischena, właśnie to jest też taka ciekawostka, że ten spektakl, który był zagrany tyle lat temu, a nosił nazwę Putin na nartach, był grany na dziedzińcu Muzeum Okręgowego w Łomży, w namiocie, takim obskurnym, brudnym, śmierdzącym, bo chodziło o taką atmosferę, jakby był tak spektaklem wizyjnym, że w tej chwili mamy taki właśnie obraz tego świata. Więc teatr na pewno kontestuje, a jednocześnie teatr jest takim medium bardzo wizyjnym, rzeczywiście przewidującym.
2: To jest bardzo ciekawe, co mówi pan dyrektor. Hasło tegorocznego festiwalu brzmi Teatr Mosty Porozumienia. I ja zastanawiam się, czy to jest tylko taka artystyczna idea, czy to jest odpowiedź na problemy, realne problemy współczesnego świata.
3: Zadała pani bardzo ciekawe pytanie, dlatego że większość tej chwili festiwali zawsze ma jakąś myśl przewodnią. Czy ta myśl przewodnia pokrywa się z programem Nie wiem, nie zawsze. Natomiast my, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie. Wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Natomiast samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim, bardzo otwartym i bardziej chcemy zwrócić uwagę poprzez właśnie tę myśl przewodnią na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w nas jest społeczeństwo, czy w naszym społeczeństwie jest empatia, jak możemy w ogóle zbudować most, będąc po jednej stronie i po drugiej, a więc sąsiedzi. A więc temat jest rzeczywiście bardzo taki szeroki. Na pewno pokazuje różne takie tradycje i też spostrzeżenia, patrzenia na świat, więc rzeczywiście temat jest, myślę, że bardzo trafiony jakby do też współczesnej rzeczywistości, dlatego że obsujemy w tej chwili z różnymi bardzo niebezpiecznymi informacjami i działaniami. Ja z kolei jako dyrektor festiwalu, ale również jako zwykły obywatel, nie chciałbym być człowiekiem zagrożonym. Wolałbym, żeby wokół mnie była sprzyjająca aura, żeby byli przyjaźni ludzie, żebyśmy wspólnie coś tworzyli. I myślę, że taka idea jest jak najbardziej słuszna, że bądźmy dla siebie dobrzy, budujmy te mosty, rozmawiajmy, a jednocześnie pokazujmy inne kultury, tradycje, języki i zupełnie inne doświadczenia teatralne czy nowe estetyki.
2: Wiemy doskonale, że na łomżyńskiej scenie zobaczymy teatry z różnych zakątków kraju, świata tak naprawdę. I wiadomo, że te różnice się pojawiają. A jest coś, co łączy te wszystkie teatry?
3: Ja myślę, że łączy przede wszystkim sztuka, że łączy teatr, że łączy idea, że łączy również te teatry chęć bycia blisko widza. Więc oczywiście możemy tutaj wymienić jeszcze kilka innych takich łączników, natomiast myślę, że najważniejszy jest kontakt z widzem, bycie, ewentualnie opowiedzenie swojej historii, bo każdy z tych teatrów ma coś bardzo ważnego do opowiedzenia. Nawet jeśli to jest klaun uliczny, to on też coś chce przekazać bardzo ważnego. Jeśli spotkamy się z teatrem, które jest teatrem stricte takim filozoficznym, budującym pewną narrację artystyczną, a więc eksperymentalną, to też chce nam coś bardzo ważnego zakomunikować, że ta sztuka nie stanęła w miejscu, że ona się rozwija, że ciągle czegoś poszukujemy, czy nowych trendów, czy poszukujemy również nowej jakiejś wrażliwości scenicznej, którą zaleźmy widza.
2: A zatem czego współczesny widz szuka w Teatrze Lalek? Odwrotne pytanie.
3: Ja myślę, że to w zależności od pewnie doświadczeń widza. Jedni szukają pewnie miłego spędzenia czasu. Inni szukają pewnych przemyśleń, inni szukają pobudzenia swoich jakichś emocji. Myślę, że każdy człowiek zupełnie inaczej odbiera teatr. Natomiast na pewno szukają takiego zaciekawienia, żeby teatr zaciekawił, żeby również teatr był takim z kolei żeby poprzez teatr można było z kimś również porozmawiać o tym, co się widziało. Bo tak jak odbieramy obraz w galerii, podobnie odbieramy i spektakl. O tym w ogóle rozmawiamy. Podobnie jest i z muzyką. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie byli bierni. Ważne jest, że po każdym spektaklu, a więc po obejrzanym jakimś obrazie, żeby jednak pojawiła się refleksja, bo dyskurs jest w tym wszystkim bardzo ważny. Niech to nie będzie w ogóle obojętne. Nie przechodźmy obojętnie wobec tego, dlatego że zanim powstanie spektakl, a więc pewne dzieło teatralne, to artyści wkładają rzeczywiście ogromny wysiłek, żeby podzielić się z innymi. Bardzo często są to takie intymne
2: przeżycia,
3: więc myślę, że warto być.
2: I to wszystko będzie w Łomży?
3: Blisko teatru.
2: Tak, to będzie na wyciągnięcie ręki, dosłownie.
3: Tak, no, za każdym razem powtarzam, że nie musimy jeździć do Nowego Jorku, czy do innego miasta. Możemy...
2: To Nowy Jork przyjeżdża do nas, bo przecież ze Stanów Zjednoczonych też będą.
3: Oczywiście, że tak. No. To nie jest tak, że to są może największe sceny świata, natomiast to są ważne teatry. To są teatry, które są subsydiowane przez czy fundacje, czy stowarzyszenia, czy rządy. To są też spektakle, które tutaj pojawią się na festiwalu. Są wyłonione z olbrzymiej ilości zgłoszeń, które w tym roku napłynęły.
2: Ile było tych zgłoszeń?
3: No było 300, nawet ponad chyba 300.
2: A ile wystąpi?
3: A wystąpi w konkursie 12 spektakli. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko mi się udało zaprosić to, co chciałem, dlatego że były różne przeciwności, ale to też taka ciekawostka. Od 3 lat współpracuję, czy piszemy sobie z Teatrem Kolumbijskim, który chciałbym, żeby przyjechał do Łomży. Ja mam nadzieję, że te 3 lata w ogóle jakiejś takiej współpracy, czy wymiany korespondencji spowoduje, że ten teatr będzie w przyszłym roku, podobnie z Teatrem Chilijskim, który miał być w tym roku na festiwalu, ale z uwagi na brak dofinansowania, dlatego że te teatry ponoszą olbrzymie koszty, żeby dojechać do Łomży. To są przede wszystkim koszty transportu, a więc bilety lotnicze. One muszą zdobyć grant. My w tym też jako instytucja pomagamy. Pomagamy w fundacjach, stowarzyszeniach, czy rekomendujemy te teatry ambasadom.
2: Ale miejmy nadzieję, że na jubileuszową edycję 40 już się te teatry wymarzone uda zaprosić i przybędą do Łomży. W dobie kryzysu uwagi, tych szybkich rolek, mediów społecznościowych, krótkich filmików, takich shortów, trudno jest wam zatrzymać tego odbiorcę?
3: My zatrzymujemy w ogóle odbiorcę, dlatego że nasza instytucja, teatr, z roku na rok gra więcej w ogóle tych spektakli. Około 40 tysięcy widzów przychodzi na nasze spektakle w roku. To jest olbrzymia ilość, zważywszy, że nasza sala nie jest dużą salą, że sporo spektakli też gramy w terenie, że uprawiamy turystykę kulturalną. Więc absolutnie jest duży w ogóle progres, jeśli chodzi o zwiększoną ilość widzów na naszych spektaklach.
2: Turystyka kulturalna, to jest świetne sformułowanie.
3: No sformułowanie jest o tyle trafne, że kiedyś, jak mówiłem o turystyce kulturalnej w Łomży, to wiele osób się z tego śmiało. Nie było mi do śmiechu, powiedziałem, że rzeczywiście tak będzie, dlatego że do teatru będą przyjeżdżały różne grupy z różnych miast i rzeczywiście do naszego teatru przyjeżdżają dzieci i młodzież z okolicznych województw, a przy okazji również proponujemy, jak są w teatrze, zwiedzanie miasta, proponujemy zwiedzanie czy skansenu, czy Drozdowa, ewentualnie wystawy w Łomży, w Łomżyńskim Muzeum, więc to jest normalne, że Łomża nie jest dużym miastem, ale jeśli gramy dla tylu widzów, no to musimy rzeczywiście tutaj być bardzo, bardzo aktywni. Ale to też jest właśnie zasługa całego jakby zespołu teatru, który czuje taką misyjność i potrzebę bycia blisko widza, a jednocześnie grania dla niego, dzielenia się.
2: A współczesny widz jest mniej wymagający niż kiedyś, czy bardziej wymagający?
3: Och, jest bardzo wymagający. Bardzo wymagający. Czasami trudno współczesnego widza czymś zaskoczyć, czy skupić, dlatego że tak obserwuję na przestrzeni tych wielu lat, że dzieci rzeczywiście żyją w zupełnie trochę innym świecie niż my dorośli, dlatego że wokół nich jest mnóstwo nowinek technicznych, mnóstwo różnych mediów, różnych ciekawych zabawek elektronicznych, oczywiście telefony, że smuci mnie to, że czasami dziecko traci kontakt z taką normalną rzeczywistością. Ale jednocześnie cieszy, że jak przychodzi dziecko do teatru, siada w foteliku, nie ma telefonu włączonego i zaczyna oglądać i przenosi się w zupełnie inną rzeczywistość, jakby inny wymiar, w taki świat iluzji i zaczyna w sposób interaktywny uczestniczyć w spektaklu, no to jest sukces. Naprawdę to jest sukces. Więc budujemy też takie spektakle, gdzie jednak no, ta interaktywność powinna z widzem być konieczna.
2: A nadal musicie udowadniać, że Teatr Lalek nie jest tylko dla dzieci?
3: Ale my tego nawet nie udowadniamy. My po prostu realizujemy pewien problem, pewien program i nasz teatr jest teatrem inkluzywnym. Są budowane czy realizowane spektakle i dla młodego widza, i dla widza starszego, i dla młodzieży, jak również i dla dorosłych. To nie jest teatr dla dzieci.
2: Przecież ostatnio... Bo tak się przyjmuje.
3: No, ja wiem, że to tak się przyjęło, ale tak, ale to jest niesprawiedliwe trochę, niesprawiedliwe. Jednym z ostatnich naszych spektakli zrealizowanych w teatrze to była Obietnica Poranka na podstawie Romana Gary'ego. Ta sztuka cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Zresztą będziemy ten spektakl grać na zakończenie festiwalu jako gospodarz. A więc pokażemy naszym gościom nasze przedstawienie. Oczywiście gramy poza konkursem. I tych spektakli dla dorosłych w naszym teatrze było sporo w ogóle realizowanych i będą realizowane nawet w przyszłym roku, dlatego że mamy z kolei jubileusz teatru, 40-lecie, więc ten rok będzie też takim przyszły rok będzie takim ważnym rokiem jubileuszowym, gdzie to święto powinno trwać przez cały 2028, przynajmniej gdzieś tam zaznaczane, że 40 lat już teatrowi stuknęło.
2: Więc pewnie tak będzie. Będziemy jeszcze o tym niejednokrotnie rozmawiać, o tym jubileuszu 40 lat działalności. Jest walizka, jutro się rozpoczyna, za chwilę wakacje. Gdybyśmy mogli do tej walizki spakować najważniejsze wartości, jakie chcielibyście, żeby po tym festiwalu ci, którzy obejrzą te spektakle, wynieśli, co by to było?
3: Oczywiście nie wiem, jakie to będą spektakle, bo każdy ze spektakli jest
2: zupełnie... Czyli nie wiecie tego.
3: Zupełnie inny. Natomiast myślę, że taka walizka powinna być pojemna, dlatego że spektakle, które będą prezentowane na festiwalu, tak jak wcześniej zaznaczyłem, to są bardzo różne w ogóle estetyki i różne tematy. Każdy z tych twórców coś chce przekazać bardzo ważnego, bardzo osobliwego. Na pewno będzie, na pewno znajdzie tam się i miłość, i przyjaźń. Mówię o takich
2: przyjemnych uczuciach.
3: Przyjemnych, ale jednocześnie też myślę, że gdzieś tam będzie jakaś i kontestacja wobec istniejącej rzeczywistości, ale zarazem chciałbym, żeby jak najwięcej było takiego dobrego ciepła, dobrego nastroju w tej walizce i jednocześnie, żeby ona była taką walizką bardzo zapamiętaną, jak się otworzy 39, poczuje się taki zapach, taki smak, jak było wspaniale, ale ciekawe, co będzie za rok.
2: I tak też pewnie będzie. To wszystko rozpoczyna się już jutro w Łomży. Teatr Lalki i Aktora, ale także Stary Rynek, także ulica Długa, z tego, co widziałam w całym planie, to wszystko będzie można oglądać w Łomży.
3: No tak, oczywiście, że tak. No jeszcze i Park Jana Pawła II i Błonia, więc tych miejsc jest w ogóle kilka. Patrzę z niepokojem na temperaturę.
2: 38 stopni, panie dyrektorze.
3: Ta, ja nie,
2: w niedzielę.
3: Ja nie narzekam. Nie narzekam, dlatego że mieliśmy różne festiwale. Generalnie dopisywała nam aura, no ale cóż, ważne, że najgorszy jest deszcz i chłód.
2: Tak, więc zabieramy kapelusze, woda obowiązkowo
3: koniecznie.
2: I oglądamy.
3: Jakieś parasole, jasne ubrania i oglądamy. No, bądźmy w dobrym nastroju i się cieszmy.
2: I to wszystko od jutra. Bardzo dziękuję. Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży.
3: Dziękuję.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży, każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Estetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Estetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Estetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
4: Po reklamie.
6: Flash regionu.
7: Bartek Święciński, zapraszam. Prognozy pogody wskazują, że przed nami bardzo gorące dni. Łomżyńscy policjanci apelują, pamiętajmy, aby podczas upałów pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci, ale także zwierząt. Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji podkreśla, żeby nie zostawiać nikogo w zamkniętym aucie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy potrwa chwilę.
8: Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, by przez brak rozwagi mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.
7: Nie tylko funkcjonariusze mogą wybić szybę w podobnej sytuacji.
8: Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą, że zamknięte w samochodzie dziecko czy zwierzę nie reaguje, a wezwane służby ratunkowe jeszcze nie dotarły na miejsce. W takim przypadku nie odpowiadamy za wybicie szyby w pojeździe, ponieważ w świetle prawa to działanie w stanie tak zwanej wyższej konieczności, ratujące zdrowie lub życie.
7: Pamiętajmy również, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Kodeks karny przewiduje, że za nieudzielenie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi kara do 3 lat więzienia. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa, bo już w najbliższy piątek ponad 160 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego rozpocznie wakacje. W związku z tym dziś przedstawiciele instytucji i służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, by przypomnieć o najważniejszych zasadach w czasie wakacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski apelował nie tylko do uczniów, ale także ich rodziców.
9: Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały.
7: W czasie wakacji kontrolę będzie pełnił sanepid, o czym mówi Maria Siewko, podlaski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku.
10: W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku i w zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. Kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność.
7: Nad bezpieczeństwem w czasie wakacji będą czuwali także podlascy policjanci i strażacy, podlaskie kurator oświaty czy Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego. Powiat łomżyński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponad 140 tysięcy złotych ma zostać rozdysponowane na realizację przez nie zadań publicznych. Organizacje trzeciego sektora mogły składać oferty w dwóch otwartych konkursach. Jak mówił na naszej antenie starosta Lech Szabłowski, drugi z naborów zakończył się 12 czerwca.
11: W pierwszym naborze, w pierwszym konkursie udało się wesprzeć 9 pomysłów, 9 przedsięwzięć i mamy oszczędności. Około 60 tysięcy złotych pozostało jeszcze środków niewykorzystanych. Stąd też decyzja zarządu powiatu o tym, żeby ten konkurs ogłosić po raz drugi. Mamy 5 ofert złożonych, one są jeszcze w ocenie. Mam nadzieję, że wszystkie spełniły wymogi formalne i 5 organizacji pozarządowych będziemy mogli jeszcze w tym roku wesprzeć.
7: Chcemy wspierać ludzi i organizacje, które chcą aktywnie działać na rzecz mieszkańców powiatu, zapewnił starosta łomżyński.
11: To ważne, bo trzeba ludzi aktywnych wspierać, wspomagać, bo przecież oni pracują na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz poprawy życia, może często społecznego, ale nie tylko społecznego naszych mieszkańców. Stąd też chwała tym, którzy są aktywni, tym, którzy również zgłaszają się do nas po to wsparcie finansowe.
7: Organizacje mogły składać oferty m.in. na zadania wzmacniające tradycje i tożsamość narodową, organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych, promocję turystyki albo działania wspierające zdrowy tryb życia. Program Erasmus Plus to nie tylko zagraniczna wymiana studentów. Pokazuje to przykład zespołu szkół powiatowych w Kadzidle. Uczniowie placówki prowadzonej przez powiat ostrołęcki mogą liczyć na zagraniczne wyjazdy, by kształcić się zawodowo u pracodawców z innych krajów. Niebawem do Portugalii wybiorą się z kolei nauczyciele z Kadzidła. Dyrektor szkoły Ewa Dobkowska-Duszak podkreśliła na naszej antenie, że zespół szkół powiatowych chce zapewnić swoim uczniom możliwość rozwoju kwalifikacji także za granicą.
12: My od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus+ w sektorze

0: polskich znaków akcyzy zarekwirowali funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży. Nielegalny towar wykryto w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich podczas kontroli przeprowadzonej z użyciem skanera rentgenowskiego. Oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki, informuje, że funkcjonariusze zabezpieczyli dwie przesyłki z 242 jednorazowymi papierosami elektronicznymi bez polskich znaków.
1: Zatrzymane e-papierosy zawierające łącznie ponad 26 litrów tzw. liquidu nie spełniały również wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W szczególności płyn z nikotyną przekraczał dozwoloną pojemność, na produktach nie było informacji o jego składzie, a opakowania nie zawierały obowiązkowych ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 85 tysięcy złotych.
0: Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy. Jutro rozpoczyna się w Łomży 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W mieście zaprezentują się artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Hiszpanii, Francji, Holandii i Kanady. Większość zagranicznych teatrów konkursowych wystąpi na Walizce po raz pierwszy. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Teatr Mosty Porozumienia, mówi Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora.
2: My, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie, wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim. Bardziej chcemy zwrócić uwagę na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w naszym społeczeństwie jest empatia.
0: Spektakle będzie można oglądać w teatrze, ale także w plenerze, na Starym Rynku, na ulicy Długiej, w parku Jana Pawła II czy na Muszli. Szczegóły znajdują się na stronie teatru.
3: Flash regionu.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Po reklamie.
7: 17:08, już za chwilę rozmówcą Anny Czytowskiej będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: A gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Mamy kolejną odsłonę afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Ten salonik VIP to nic, tak mówił w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator oddziału chirurgii, który informował prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w szpitalu. Później został zwolniony. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno zamieszania, mówi lekarz, mówiąc też, że osoby przyjęte na SOR umierały, pozbawione opieki. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię. Dawid Kacprzyk miał się czuć bezkarny w tych swoich działaniach ze względu na koneksje polityczne. To wprowadzając słuchaczy naszych trochę w ten temat i tę kolejną odsłonę tej afery. Panie pośle, kogo ta sytuacja obciąża?
2: Oczywiście wszystkich odpowiedzialnych za zarządzanie warszawskimi szpitalami, czyli od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w dół, no i odpowiedzialnych za polityczny układ Platformy w Warszawie, bo to dlatego ten młody pan Kacprzyk tam mógł być taki ważny, nie przypadkiem, tylko dlatego, że był ważny w Platformie Obywatelskiej, a szefem tego układu jest Marcin Kierwiński.
1: No właśnie, z Dawida Kacprzyka zrobi się teraz kozła ofiarnego, no bo ktoś pozwolił jednak, żeby ten 28-latek koordynował SOR, żeby zarabiał miliony i żeby organizował te saloniki VIP.
2: Ja nawet nie wiem, czy tylko pozwolił, no czy wręcz zorganizował, kazał, utworzył takie stanowisko albo zatrudnił taką osobę i kazał ją zatrudnić. W kampanii wyborczej pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi, zarządzam 10 szpitalami w Warszawie. Nawet nie nadzoruję, nie tam jakoś jestem zwierzchnikiem, tylko bezpośrednio zarządza. No ja mu wierzę, a właśnie widzimy, jak zarządzał, więc konsekwencje chyba się same nasuwają.
1: A czy to, że politycy korzystają z opieki medycznej poza kolejnością, ignorując to, ile czeka przeciętny pacjent, to jest norma?
2: Nie, oczywiście, że nie. Szczerze mówiąc, ja akurat szczęśliwie mi tam nic od wielu lat nie dolegało, ale nie wiem, no członkowie mojej rodziny raczej tam na SOR-ach, a nawet nie raczej, tylko zawsze stali w kolejkach, nieraz wielogodzinnych i też z takich osób mi bezpośrednio znanych, jakichś kolegów posłów, to tak samo, więc no nie wiem.
1: To może naprawdę
2: nie jest i nie
1: oburzać, że pani poseł z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej kilkanaście dni, proszę bardzo, procedura medyczna wykonana, trzeba czekać 2 lata.
2: No pani poseł niestety też popisała się, no delikatnie mówiąc, totalnym brakiem rozsądku. No bo to, że miała poza kolejnością procedurę, no to jedno, ale w ogóle o całej sprawie by się nikt nie dowiedział, gdyby nie zaczęła się awanturować, kiedy jej szpital powiedział, że już więcej tak nie będzie, bo są problemy z liczeniem tego. I wtedy pani poseł zaczęła atakować szpital, wykorzystując możliwości posła. No więc poziom bezczelności, a też chyba i głupoty, no wyraźnie powyżej średniej.
1: Obawiam się, że niestety kolejne wątki w tej aferze związanej z tym szpitalem, ale pewnie też z innymi będziemy jeszcze komentować w radiu. Też dziennikarze, tacy jak Patryk Słowik, zapowiadają, że to wcale nie jest koniec, a my zmieńmy temat. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Order Orła Białego odesłał kurierem. Twierdzi, że próbował porozumieć się z prezydentem Karolem Nawrockim, chociaż Pałac Prezydencki zaprzecza. Jak pan ocenia postępowanie prezydenta Ukrainy, bo odebranie mu, jak rozumiem, tego najważniejszego polskiego odznaczenia pan popiera?
2: Oczywiście, że popieram. W ogóle całe zachowanie elit ukraińskich, których tutaj no, to ostatnie gesty Władimira Żeleńskiego są taką kwintesencją, czy najwyższą formą rozwoju czegoś, co działo się wcześniej, są moim zdaniem przede wszystkim szaleńcze i nieracjonalne. Bo niektórzy mówią, że Polska pomaga, czy pomagała Ukrainie w takim romantycznym geście, zamiast kalkulować interesy i tak dalej. No to nieprawda. To znaczy pomaganie Ukrainie, zwłaszcza w tym wymiarze wojskowym, żeby nie przegrała z Rosją, jest jak najbardziej w zimno kalkulowanym, na chłodno, bez emocji, polskim interesie. Problem jest taki, że w zimno kalkulowanym, na chłodno interesie Ukrainy jest to, żeby to się dalej działo, żeby Polacy taką politykę popierali. Tymczasem elity ukraińskie jakby uparły się zrobić wszystko, żeby Polacy tego nie popierali, żeby ta no, powszechna dosyć sympatia do Ukrainy i Ukraińców wygasła. Czy to jest szaleństwo, czy to jest metoda, to inna sprawa. To być może jest tak, że taki osobisty interes polityczny wewnątrz ukraiński tu gra rolę. Władimir Żeleński nie jest obecnie przesadnie popularny, w każdym razie jest dużo mniej popularny niż był jeszcze jakiś czas temu. Kolejne afery korupcyjne, więc nie wiem, czy takie wywołanie konfliktu z Polską nie jest taką metodą po prostu na odpędzenie od siebie tych zarzutów korupcyjnych i ogólnie takie ponowne zjednoczenie, taki efekt flagi dla społeczeństwa, ale to z punktu widzenia interesu narodowego Ukrainy jest straszliwie krótkowzroczne.
1: Niektórzy twierdzą, że wystarczyłby sprzeciw, jeśli chodzi o te nadanie imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, czy wezwanie ambasadora, jeśli chodzi o reakcję polską. Rzeczywiście wystarczy, a może trzeba było właśnie takiego mocnego symbolu w odpowiedzi na tę ukraińską politykę historyczną i gloryfikowanie UPA?
2: Czy te różnego rodzaju wątpliwej jakości ukraińskie gesty już były wcześniej i przez wiele lat, jeszcze przed wojną, no właściwie przez całe 30 lat, Polska w różnych gestach i działaniach wobec Ukrainy była dużo bardziej przyjazna, wyrozumiała niż Ukraina wobec Polski. Bardzo wiele rzeczy żeśmy nie zauważali, udawali, że nie zauważamy, albo właśnie tak reagowali łagodnie. No widać, że to nie działa, że to nie działa, że niestety tutaj musi być bardzo jasny, klarowny sygnał i pewnie kilka takich sygnałów, żeby druga strona być może cokolwiek zrozumiała.
1: A to był błąd, panie pośle? Ta zbyt duża wyrozumiałość wobec tej ukraińskiej polityki historycznej, gloryfikującej UPA?
2: Powiem i tak, i nie. To znaczy, to było, tak jak mówię, bardzo racjonalne zachowanie z naszej strony. No, stawianie na polski interes i stawianie na to, że elity ukraińskie będą działać w ukraińskim interesie, więc trudno to określić jako błąd, aczkolwiek no, post factum, z perspektywy czasu widzimy, że to nie odniosło skutku, że po prostu elity ukraińskie zachowują się tutaj, no na ile jesteśmy tylko w stanie ocenić, ale chyba jesteśmy, po prostu w sposób niezgodny z interesem ukraińskim. No i teraz, no, czy można w polityce międzynarodowej zakładać, że właśnie jakieś emocje, jakieś inne czynniki będą ważniejsze niż interesy? No raczej nie, więc moim zdaniem to było działanie poprawne. Nie można mu przypisać błędu, natomiast no, z perspektywy czasu po prostu trzeba je zmienić. No, trzeba wyciągnąć wnioski.
1: Wojna trwa już kilka lat, ta agresja rosyjska na Ukrainę. Dlaczego Ukraina nie promuje współczesnych bohaterów, tylko takich jak Bandera i UPA i nacjonaliści mający ludobójstwo na sumieniu? Cały czas mnie to zastanawia.
2: No, szczerze mówiąc, mnie też zastanawia. Nie jestem jakimś super znawcą Ukrainy. Parę razy tam byłem tylko tak turystycznie i na kilka dni. Więc odpowiedź taka prosta brzmi, nie wiem, ale no, dla mnie jest to niezwykle dziwne, bo przecież no, nie jest tak, żeby Ukraińcy nie mieli do wyboru różnych i z wcześniejszej, i z późniejszej historii bohaterów narodowych, no, którzy po prostu nie byliby odpowiedzialni za ludobójstwo. Już nie chodzi o to, że nie może by budzili jakieś kontrowersje, prawda? Mieli jakieś ciemniejsze karty, no, ale ciemniejsze karty czy kontrowersje to jedno, a zorganizowane ludobójstwo w imię rasowej czy narodowej nienawiści, no to jest coś zupełnie innego. To jest coś nieprawdopodobnego, że tego rodzaju organizacje, persony można sobie brać na sztandary, bo to szkodzi Ukrainie, bo to oczywiście, że to jest na przykład woda na młyn kremlowskiej propagandy i że tam te przysłowiowe oklepane korki szampana na Kremlu strzelają, tylko strzelają po działaniach i po zachowaniach polityków ukraińskich. No oni sami sobie szkodzą.
1: Zapytam jeszcze o Donalda Tuska w tej całej sprawie, bo 5 czerwca Donald Tusk powiedział, że rozumie reakcję prezydenta Nawrockiego i że nikt nie podzieli polskich władz, jeśli chodzi o wojnę, ale także o przeszłość. Ten sam Donald Tusk 19 czerwca pisze, że zadaniem i prezydenta Ukrainy, i prezydenta Polski jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia, czyli stawia się trochę ponad tym sporem i zrównuje dwóch prezydentów i ich reakcje. Cytuję też Jana Pawła II o czyszczeniu pamięci historycznej i budowaniu przyszłości. To mamy jeden front, czy nie?
2: No chyba zależy, w dni parzyste mamy, w dni nieparzyste nie mamy, albo coś w tym rodzaju. Myślę, że tutaj no, z jednej strony badania opinii i taka kalkulacja Donalda Tuska ciągnął go w jedną stronę, bo jakby co on by tam sobie sam nie uważał, no to sprawa jest oczywista, rozgład sympatii jest oczywisty, 80% ponad Polaków popiera w tej sprawie prezydenta Nawrockiego, więc pewnie Donald Tusk jako no doświadczony co najmniej polityk, ciągnęłoby go, żeby też takie stanowisko zająć. No ale potem w dni parzyste stwierdza tak, po pierwsze elity opiniotwórcze, tam Gazeta Wyborcza, autorytety i tak dalej, no jednak w drugą stronę. No i w ogóle no nie może być tak, jego z kolei interes polityczny, który dla niego jest na pierwszym miejscu, to nie jest żaden polski interes, tylko żeby stopniowo ścierać, zużywać autorytet Karola Nawrockiego, który jest mu absolutnie solą wokół jeszcze z czasów, jak nie został wybrany, prawda? Donald Tusk zrobił wszystko, żeby Karol Nawrocki prezydentem nie został i niechcący mu w tym pomógł, zadziałało to odwrotnie. No i ta walka z prezydentem jest z kolei chyba dla Donalda Tuska ważniejsza niż polski interes narodowy, no bo taki przeciętny polski polityk, to już nawet pomijając te wszystkie kalkulacje, no taki prosty instynkt, no jest spór jest strona polska, jest interes Polski, staje po tej stronie, no nie kombinuje, nie kalkuluje. Jeżeli tu mamy jednoznacznie po jednej stronie Polski interes, polską sprawę, no to ja jako polski polityk oczywiście, że za nią jestem.
1: Zobaczmy nawet tych byłych prezydentów Ukrainy, którzy wszyscy zaczęli tutaj te ordery odsyłać.
2: Nawet politycznie, no nawet Petro Poroszenko, który przegrał wybory z Żołeńskim, jest jego takim, można powiedzieć, osobistym wrogiem. Do tego stopnia, że go tam Zeleński próbował wsadzić do więzienia, prawda, zamykał mu biznesy i tak dalej, no ale jednak w takiej sprawie no, ten prosty instynkt państwowy czy narodowy na Ukrainie działa, a w Polsce na przykład u Donalda Tuska, czy tam na przykład u Jarosława Kurskiego, naczelnego Gazety Wyborczej, nie działa.
1: To wyborcze to nawet twierdzi, panie pośle, że nastroje w Polsce robią się pogromowe w odniesieniu do Ukraińców. Ja przyznaję, że nie widzę takich nastrojów w Polsce, a pan?
2: Nie, ja też takich nastrojów nie widzę, ale też musimy sobie powiedzieć jedno. Poziom jakby, no powiedzmy, nastrojów antyukraińskich, czy negatywnych nastrojów wobec Ukrainy i Ukraińców również znacząco wzrósł, ale znacząco wzrósł sytuacji jeszcze w tym czasie, kiedy cała klasa polityczna, elity opiniotwórcze były jednoznacznie proukraińskie, więc tutaj to jest zaburzenie, to jest myślenie ahistoryczne, czy to teza wyborcza jak zwykle jest taka, że to ci źli prawicowi politycy dla swojej politycznej korzyści tutaj szkalują tych Ukraińców i przez to ludzie ich nie lubią, bo w ogóle to by super lubili Ukrainę i by uważali, że wszystko jest świetnie w stosunkach polsko-ukraińskich, tylko ich nakręcili ci politycy. No tak nie jest. Wchodząc w tą politykę, to ludzie sami się nakręcili, widząc, co się dzieje, i te nastroje wzrastały i wzrastały również dlatego, że dostrzegali, że zdaniem ludzi ta klasa polityczna cała jest właśnie zbyt ślepo proukraińska. I teraz, kiedy część przynajmniej klasy politycznej, jak to w demokracji, no podąża, jakby realizuje to, czego chcieliby Polacy, polityki bardziej asertywnej, bardziej zdecydowanej, no to oczywiście dla wyborczej to są już prawie pogromy.
1: Zmieńmy temat na koniec. Od 10 dni Łomża ma dostęp do kolei. Pierwszym pociągiem przyjechał nam tutaj Donald Tusk. Czyja to zasługa, że te pociągi w Łomży już są?
2: No, można, to zacznę od końca. W tym sensie zasługa Donalda Tuska, że pewnego projektu inwestycyjnego odziedziczonego po poprzednikach nie skasował. Wiele innych połączeń nie miało tego szczęścia. To jest program Kolej Plus, uchwalony przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przez nasz rząd zapewniono mu ramy prawne, finansowanie. Rozpoczęto również tę inwestycję w ramach Kolei Plus. Co zrobił Donald Tusk? No akurat tej nie skasował, bo na przykład połączenie Konin-Turek skasował, połączenie do Bogatyni skasował, wiele innych połączeń skasował, tego akurat nie skasował. I te rozpoczęte już za naszych czasów prace zostały doprowadzone do takiego no, częściowego końca. Jest tam jeszcze jedno, co od siebie Donald Tusk dodał, że pogorszył te parametry, to znaczy zrezygnował z elektryfikacji odcinka, no co pozwoliło nawet nieco szybciej tę budowę zakończyć, ale oczywiście no, parametry tej linii docelowe będą dużo w związku z tym gorsze, ta jakość połączeń będzie niższa, ale szybciej ją można było ten pierwszy pociąg puścić. Ale oczywiście, co dodał od siebie Donald Tusk, to skasował szprychę do CPK. No, to połączenie bezpośrednie do Warszawy, szybkie, no przynajmniej na razie i przez długie lata dzięki Donaldowi Tuskowi go nie będzie.
1: No właśnie, bo mieszkańcy Łomży i regionu słyszą, że oddano inwestycje 3 lata przed terminem, że do Warszawy pociągi pojadą w przyszłym roku, a nie w 2034 roku. Jak ktoś sobie tego słucha, mówi, no brzmi to naprawdę dobrze. Pana zdaniem lepiej byłoby poczekać.
2: Znaczy, to kwestia dyskusyjna, no przynajmniej docelowo, jakby nie rezygnował. Być może, tu już nie jestem inżynierem kontraktu, nie znam szczegółów, być może miałoby sens otwarcie w niższym standardzie trasy wcześniej i kontynuowanie prac nad elektryfikacją. Nie wiem, czy to by się dało pogodzić z ruchem po prostu i robić pod ruchem. Jeżeli nie, no to wtedy uważam, że jednak lepiej, żeby to jeszcze rok, 2 lata dłużej potrwało, a żeby no, standard był wysoki, była elektryfikacja. Natomiast ten 34, no to już mieszanie jednego z drugim. To znaczy faktycznie obecnie już jest połączenie w tym takim kierunku, no, umownie nazwijmy go wschodnim, a przez ten kierunek wschodni potem można bardzo okrężną trasą będzie pojechać do Warszawy, oczywiście. I tak by też było, gdyby zrealizować nasz projekt w ramach Kolei Plus, no ale nie zmienia, rok 34, to mówimy o połączeniu w ramach CPK, czyli połączeniu nieporównanie większej jakości, szybkości, przepustowości, i ten projekt został przez obecny rząd, no, można powiedzieć, skasowany, no co najmniej, po prostu nic nie robią w tej sprawie, no więc oni skasowali, no być może da Bóg, po zmianie rządu będzie można do niego wrócić.
1: No właśnie, samorządowcy z Łomży, z Kolna, z Ostrołęki cały czas upominają się o tę szprychę numer 3. Są w Sejmie, uczestniczą w różnych pracach zespołów, organizują kongresy, ale tu chyba nic się nie wydarzy, jeśli chodzi o ten rząd.
2: Nie no, o ten rząd to już na pewno nie, już chociażby dlatego, że już na szczęście aż tak dużo czasu temu rządowi nie zostało. Półtora roku w realiach procesów inwestycyjnych to jest bardzo krótko. Tu właściwie już jedyne, co by można było zdążyć zrobić, to podjąć decyzję kierunkową, że jednak robimy, ogłosić przetarg na jakiś tam kolejny etap prac planistycznych. Nie wykluczam, że nie daliby rady, już by nie zdążyli tego przetargu rozstrzygnąć i zawrzeć umowy, patrząc zwłaszcza na tempo, w jakim się poruszają. Więc tutaj no, zmiana rządu i zmiana koncepcji jest niezbędna. Rząd przedstawił teraz tak zwaną zintegrowaną sieć kolejową. No, cuda na kiju, tylko z dwoma problemami. Po pierwsze, w wielu przypadkach wygląda to narobione na siłę, byle nie tak, jak zaplanowano w ramach CPK, czyli że no, dłuższe przebiegi, jakieś dziwne przez środek puszczy, gdzie wiadomo, że się nie da zrobić i tak dalej. No ale przede wszystkim ta cała wspaniała zintegrowana sieć kolejowa ma być na rok 2050, a do roku 2035 nadal ma obowiązywać decyzja, że robiony jest tylko Y tak zwany, czyli połączenie czterech największych miast. No a resztę to po 35, no tutaj na mapie sobie narysujemy, jak będziemy robić. Natomiast żadnych konkretnych działań, żeby choć na takim etapie wstępnym, projektowym, planistycznym, te inwestycje szły do przodu, nie planuje się.
1: Czy ta walka samorządowców tutaj z naszego regionu ma w ogóle sens?
2: Oczywiście,
1: że ma. Numer 3?
2: Moim zdaniem oczywiście, że ma. No zwłaszcza chociażby w tym aspekcie, że przyszły rząd, wszystko na to wskazuje, będzie raczej koalicyjny. No i teraz o ile Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, domniemać można, że no jednoznacznie opowiedziała się za CPK, więc ten program będzie przywracać. Może nie tak w 100% ślepo, bo oczywiście pewne analizy trzeba ponowić, no ale będzie go przywracać. No o tyle jest też pytanie o ewentualnych koalicjantów, więc o ile PiSu nie trzeba przekonywać, a Platformy nie ma po co, no to jeszcze są różne formacje, grupy, nawet ruchy społeczne pośrodku, które myślę, że warto i trzeba przekonywać, żeby to społeczne ciśnienie, społeczne poparcie, kiedy przyjdzie do podejmowania decyzji o przywracaniu tej inwestycji, żeby ono było możliwie jak największe.
1: A to społeczne ciśnienie spowodowało, że rząd nie mógł zarzucić w ogóle prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym? No bo no przecież to, Maciej Lasek, oczywista. jak zostawał pełnomocnikiem, to wcześniej był protestującym przeciwko CPK.
2: Mało tego, już po wyborach, już kiedy wiadomo było, że Platforma będzie rządzić, pan Maciej Lasek dał wywiad do jednego z portali branżowych, gdzie na pytanie, czy CPK powstanie, odpowiedział krótko, nie powstanie. Więc to, że rząd nie doprowadził do całkowitej likwidacji CPK, oczywiście to cała historia, pogorszył, okroił, opóźnił, no ale jednak nie powiedział, likwidujemy, nie będzie, no to jest tak naprawdę zasługa Polaków, społeczeństwa obywatelskiego. To, że ta skala tego ruchu społecznego, tego nacisku była tak duża, że sobie przekalkulowali rządzący, że w ich własnym politycznym interesie no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby CPK skasować.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Harała był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
2: I ja bardzo dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Zbyt długi czas pracy lekarzy, stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli podczas kontroli standardów realizacji opieki okołoporodowej. To jedna z nieprawidłowości, które wykryli kontrolerzy. Czas pracy personelu medycznego bezpośrednio przekłada się na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego NIK apeluje o wzmożony nadzór w tym zakresie, podkreślił Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
2: Ze zbadanych jednostek zebraliśmy ponad 700 przykładów przekraczania 24-godzinnego dyżuru pracy, a rekordziści pracowali nawet 96 godzin. Wątek czasu pracy pojawia się w wielu naszych kontrolach i apelujemy o to, by ustandaryzować działania, ponieważ takie przypadki przekraczania czasu pracy wpływają i na komfort pracy lekarza, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów.
1: W latach 2023-2025 NIK skontrolowała 14 podmiotów leczniczych z oddziałami ginekologiczno-położniczymi i neonatologicznymi oraz 5 podmiotów, które prowadziły poradnie ginekologiczno-położnicze i zatrudniały położne. NIK stwierdziła, że w Polsce mamy zbyt duży odsetek cięć cesarskich, bo kończy się nimi aż połowa ciąż. Tymczasem WHO wskazuje, że zaledwie 15% ciąż cięć cesarskich ma uzasadnienie medyczne. Kontrolerzy wykryli też przypadki, gdzie placówki pobierały dodatkowo opłaty za świadczenie, za które płacił również Narodowy Fundusz Zdrowia. Andrzej Piaseczny już teraz na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę kolejnym rozmówcą Anny Czytowskiej będzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A pierwszym gościem poranka 7:09 jest dziś ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Porozmawiamy o pracach poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, które zakończyły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Huta Pieniacka, co to było za miejsce? No niestety było. I co wydarzyło się tam w lutym 1944 roku?
2: Rzeczywiście mieszkańcy Huty Pieniackiej, a także ci, którzy szukali schronienia w Hucie Pieniackiej zimą 1944 roku, zostali napadnięci przez oddziały SS Galicien, wspierane przez oddziały UPA. W praktyce można mówić, że były to oddziały jedne i drugie, były to oddziały ukraińskie, ponieważ większość, jeśli nie wszyscy napastnicy byli to Ukraińcy. Napadli w ramach odwetu, w ramach represji, napadli na wieś Hutę Pieniacka. To była pacyfikacja wsi nastawiona na zemstę, na to, żeby wymordować wszystkich mieszkańców. Było to morderstwo, ta zbrodnia była celem, bezpośrednim celem. Tam nie chodziło o to, żeby dokonać, nie wiem, rewizji czy przesłuchań. Po prostu wieś miała zniknąć z powierzchni ziemi i rzeczywiście tak się stało. Zamordowano, tam szacujemy między 800 a 1000 osób. Ta liczba jest płynna, ponieważ no, przede wszystkim nie znamy liczby uciekinierów, którzy się chronili w Hucie Pieniackiej, szukali ratunku, a tam zostali zamordowani. Ale też mamy listę ofiar imienną, która na ten moment ma 644 nazwiska, ale to nie jest lista pełna, więc wiemy, że to no, szacujemy między 800 a 1000 osób.
1: Miejscowość nie została odbudowana po wojnie?
2: No właśnie nie została i jak się wjeżdża do Huty Pieniackiej, stoi tablica, oczywiście postawiona pewnie z dekadę lub dwie dekady temu, myślę, że przez stronę polską, stoi tablica Huta Pieniacka po polsku i po ukraińsku i mija się te tablice i nie ma żadnej wioski. Pola są pola, rosną drzewa, krzaki i nie ma nic. To jest takie charakterystyczne, że my jak wjeżdżamy do wiosek, to widzimy chociażby cokolwiek, pozostałości, stare domy. Tutaj nie ma nic. Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy i to jest jakiś taki świadek tamtych czasów.
1: No właśnie, kolejna nieistniejąca dziś już miejscowość. Jak się prowadzi poszukiwania w takich miejscach? Właśnie szuka się jakiegoś punktu orientacyjnego, tak jak ksiądz powiedział?
2: Tak, to znaczy no i tak i nie. Przede wszystkim tak, dlatego że my jedziemy szukać w konkretnym miejscu. Wiemy, że upamiętnienie, które tam jest, ono stoi w miejscu, gdzie stał kościół. Mniej więcej oczywiście, mniej więcej, ale stoi w miejscu, gdzie stał kościół, więc to był dla nas pierwszy punkt odniesienia. Wokół tego upamiętnienia szukaliśmy i bezpośrednio przy nim i trochę dalej. Więc tutaj krzyżujemy i to, co jest, to upamiętnienie i wspomnienia, że tam stał kościół, z tym, jak wyglądała wieś, w jakich odległościach były te doły śmierci. Mamy zdjęcia lotnicze Huty Pieniackiej, na których to zdjęciach widać tę wieś spaloną. Więc ileś tej dokumentacji jest, natomiast no, dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia czy topografii wsi, której nie ma. To mieliśmy w Ostrówkach, to mamy i w Hucie Pieniackiej. Więc z jednej strony tak szukamy w konkretnych miejscach, a z drugiej strony nie, bo szukamy też zawsze trochę po omacku. No bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia. Nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy... No tak, szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
1: Jak ważne są w przypadku takich poszukiwań relacje świadków?
2: No myślę, że istotne albo i najistotniejsze, ponieważ w tych relacjach świadków nie tyle jest przebieg zbrodni, który jest dla nas istotny też, co są lokalizacje mogił i takie dane jak na przykład ile osób mniej więcej, ile osób jednego dnia grzebano, potem ile dano radę jednego dnia ciał przynieść do tych dołów śmierci, ile było tych dołów śmierci, obok czego one były. Niekiedy wręcz takie błahe rzeczy, jak ktoś powie na przykład, że nie wiem, ludzie jak szukali schronienia w wieży kościelnej, no to musieli wejść przez małe schody na strych nawy głównej, prawda? To nam też pokazuje, trochę pomaga spojrzeć, z której strony wchodzili, albo że jak wychodzili z zakrystii, czy jak wychodzili bocznym wyjściem, to widzieli budynek szkoły, prawda? No to nam pomaga to jakoś rozrysować, ale też pomaga otworzyć przebieg zbrodni i rozmieszczenie tych mogił, bo wiemy na przykład, że przy wielu domach już dzisiaj nieistniejących też były pojedyncze mogiły, więc no, tutaj w zasadzie każdy fakt, który coś tam dorzuca, jest tym jednym z elementów układanki, który nam pozwala no, odnaleźć te groby.
1: W ilu miejscach znaleźliście w Hucie Pieniackiej ludzkie szczątki?
2: Sytuacja wygląda tak, że przebadaliśmy ponad 4000 metrów kwadratowych i znaleźliśmy takie miejsce, my to nazywamy jedną mogiłą zbiorową, ona ma 72 metry kwadratowe, to my to traktujemy jako jedną mogiłę, to są dwie duże mogiły obok siebie, czy trzy mogiły, czy jedna duża mogiła ogromna. My tego jeszcze nie rozsądzamy. Dla nas jest to zarys jednej takiej bardzo dużej mogiły i to na tych 70 metrach. Natomiast dodatkowo na tym samym terenie, ale na większym obszarze, wokół tej mogiły, na 200 metrach kwadratowych znajdowaliśmy szczątki. Więc w praktyce obszar, na którym odkryliśmy szczątki, to ma 200 metrów kwadratowych, a sama ta mogiła wewnątrz tych 200 metrów ma 70. I to jest jedno miejsce, to jest jeden wykop, byśmy powiedzieli, bardzo duży. My zakładamy, że tam szczątki są jeszcze w innych miejscach oczywiście, natomiast też bierzemy pod uwagę to, że te dwa doły śmierci, o których mówiło się w relacjach, no mieszczą kilkaset osób i na to się nastawiamy.
1: A skąd wiecie, że to są ofiary zbrodni wołyńskiej, a nie szczątki na ofiar, nie wiem, front przechodził na przykład, jednej czy drugiej czy trzeciej wojny?
2: No właśnie, tu są bardzo kluczowe te wspomnienia, które mówią na przykład, że między kościołem a szkołą były te pochówki, te masowe groby, to po pierwsze. Poza tym, no mówi nam o tym ułożenie szczątków. Jeżeli na przykład ktoś ginie na froncie, to zasadniczo te ciała są chowane, jeśli nie w jakichś skrzyniach czy trumnach, to przynajmniej w jakichś prześcieradłach. Jak to mówią antropolodzy, w układzie anatomicznym, ktoś leży na plecach, albo obok siebie te szczątki leżą. Jest jakaś systematyka. Nawet jakby wiemy, że nawet jeśli powiedzmy ktoś inny chował, prawda? Myśmy mieli taki przypadek w Zawiasach na Litwie, że miejscowi pochowali Polaków i Litwinów, którzy w 20 roku walczyli w czasach walk o Wilno, to pochowano ich w tak zwanej bratniej mogile i ciała leżały na wznak obok siebie. Natomiast tutaj te szczątki, na podstawie tylko mówię tego, co odkryliśmy, odsłoniliśmy, te szczątki są wrzucone, one są w nieładzie, one są zniszczone, co więcej noszą ślady nadpaleń. No to w przypadku, gdyby to był front albo nie wiem, inny pochówek, albo niektórzy twierdzili, to już tak trochę wkładamy między bajki, ale niektórzy internet komentatorzy mówili, no tam stoją krzyże, więc to był na pewno cmentarz, tak? I więc my kopiemy na cmentarzu. No to bzdura jest, bo oczywiście te krzyże zostały postawione przez rodziny, bo zakładano, że są tam te mogiły. Natomiast na cmentarzu pochówki zazwyczaj są regularne. Są trumny, jest ciało ułożone na wznak. Nawet jak trumna się rozpadła, to pozostają jej, no pozostałości ostatecznie to minęło 80 lat, 82 lata, więc to nie minęło 300 lat, prawda? Więc absolutnie to nie wygląda na cmentarz, to nie jest cmentarz, te pochówki są, te kości widzimy fragmentarycznie nadpalone, kości mają takie uszkodzenia tak zwane okołożyciowe, okołośmiertne czy przyżyciowe, czyli takie, że no, ktoś został ranny w trakcie życia, powiedzmy, a nie, że szczątki zostały uszkodzone pod wpływem na przykład naporu ziemi czy coś takiego.
1: Odkryliście też szczątki dzieci?
2: Tak, o tym żeśmy za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, złamane zresztą na jakiegoś maluszka, więc tak, myślę, że to będziemy znajdować też szczątki dzieci.
1: Ja wiem, że każda śmierć w takich okolicznościach też mocno dramatycznych no porusza, ale dzieci to porusza jednak chyba bardziej.
2: No tak, bo jakby no dorośli, nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia, mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, no to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no są profesjonalistami, zresztą myśmy wszyscy przywykli do widoku szczątków, ale, ale kiedy są te kosteczki dzieci, kiedy widzimy te małe czaszki i tak dalej, no to trudno tutaj jakoś nie mieć jakichś emocji, prawda? Myślę, że czy podczas ekshumacji w Ostrówkach, czy w Hucie Pieniackiej, jak do nich dojdzie, to będziemy też mieli dużo takich trudnych momentów.
1: Towarzyszyli wam też przedstawiciele rodzin zamordowanych tam wtedy w Hucie Pieniackiej?
2: Tak, była z nami pani Małgorzata, przewodnicząca Stowarzyszenia Huta Pieniacka i w zasadzie ona była, no i jej mąż w pewnym momencie dołączył. Ich relacja, czy ich taki kontakt był, znaczy oni codziennie byli na pracach, natomiast no, mamy też świadomość tego, czy za pośrednictwem właśnie mediów, czy za pośrednictwem no, tego, co pani Małgorzata przekazywała do stowarzyszenia, no tam z nami tak, może nie fizycznie, ale duchowo na pracach byli no, nie tylko członkowie tych rodzin, ale też no, bardzo wielu Polaków, bardzo wielu ludzi śledziło te nasze prace, jakoś tak chciało więcej jeszcze informacji, więcej, więc jest takie duże zainteresowanie, chociaż na miejscu byli tylko dziennikarze, powiedzmy, nie przychodzili miejscowi, czy powiedzmy, nie wiem, rodziny nie przyjeżdżały.
1: A co to dla nich oznacza, to, że wy prowadzicie tam pracę dla rodzin? Bo ból to jest jasne, ale też pewnie w pewnym sensie ulga, nadzieja, że ich bliscy doczekają się pochówku.
2: No właśnie, tak obserwowaliśmy i panią Małgorzatę, i no przede wszystkim ją, bo no dla nich to są też nieznane emocje. To znaczy dotychczas, do czerwca 26 roku, tam było duże pragnienie przeprowadzenia poszukiwań i ekshumacji. I to pragnienie jest. I tak bardzo często w trakcie prac powtarzałem, że razem z tym pierwszym wbiciem łopaty czy koparki, łyżki koparki w ziemię, no zakończył się pewien okres oczekiwań i zaczął się czas poszukiwań, że zakończyły się te dziesięciolecia, kiedy rodziny nie mogły się doczekać czy doprosić przeprowadzenia prac. Więc myśmy też mieli jakby świadomość i czuliśmy trochę, może nie tyle ciężar, co to oczekiwanie rodzin, że te rodziny w końcu się doczekają. Nawet jeśli przyjdzie nam czekać na ekshumację jeszcze ileś miesięcy, to te rodziny wiedzą, że te szczątki już są odnalezione, że my wiemy, gdzie tam jest ta mogiła, że te szczątki podejmiemy. No więc myślę, że tak. I dla rodzin to są duże emocje. Powtarzam, prawdopodobnie nieznane emocje, bo to oni patrzyłem na reakcję pani Małgorzaty, mam wrażenie, że ona patrzy na te szczątki tak jakby każda z tych osób to była jej bliska osoba. Ona się zresztą sama nazywa tak trochę w mniejszym gronie, to mówi, że ona jest sołtysem Huty Pieniackiej, prawda, bo ona jest przewodniczącą stowarzyszenia i tak mówi, że jest, tak żartobliwie trochę o sobie mówi, że jest sołtysem. No ale widziałem te reakcje, że tam każda z tych czaszek to może być ktoś z jej rodziny, więc myślę, że ona ze wszystkimi się tam utożsamia.
1: Te poszukiwania były prowadzone w cieniu gorącego sporu wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Czy to nie wpłynęło na pracę tam?
2: Na miejscu to na pewno nie wpłynęło. Myśmy mieli bardzo duży komfort pracy. Ja momentami to tak zauważałem, że tak jak jesteśmy na pracach w Polsce, taki tam, mieliśmy komfort, owszem, droga była codziennie długa, bo mieliśmy około 1,5 godziny na miejsce i z powrotem. To był uciążliwy czas, ale był bardzo spokojny, nie mieliśmy żadnych zagrożeń, prowokacji, nawet alarmów tych, powiedzmy, wojennych tam nie było za dużo, więc zupełnie spokojnie pracowaliśmy. Natomiast to, co tam się, to ten spór, który rozgorzał, czy ta cała dyskusja, ona nam dodała, powiedzmy, takiego rozgłosu medialnego, że media, Polacy się zainteresowali, no bo oczywiście w kontekście tych decyzji pana prezydenta, no po prostu media zainteresowały się, opinia publiczna jeszcze bardziej, więc myśmy to widzieli, co więcej, widzieliśmy to też w różnych komentarzach, że wiele osób mówi, no żebyśmy nie tuszowali widoku szczątków, żebyśmy pokazywali te szczątki. My przyjęliśmy jasną zasadę, że dziennikarze na miejscu są mile widziani i my tam nic nie ukrywamy, nie zasłaniamy, nie kryjemy, bo my tu reprezentujemy interes państwa polskiego, więc też Polacy mają prawo wiedzieć. Rozumiem, że był duży niedosyt, bo my tych szczątków nie ekshumowaliśmy, więc odkrywaliśmy tylko fragmentarycznie, natomiast zarówno niebawem jedziemy do Ostrówek i tam dziennikarze są mile widziani, mogą pokazywać wszystko, prawda, więc ta bieżąca sytuacja, ona się w jakimś stopniu przekłada też na odbiór naszych prac, natomiast wydaje mi się, że pozytywnie, ogólnie rzecz biorąc pozytywnie.
1: I już na koniec, no właśnie, powiedział ksiądz o tym, że prace poszukiwawcze nie oznaczają podjęcia szczątków i pochówku, więc co teraz? Czy wobec tego konfliktu ekshumacji i pochówek będzie możliwe w najbliższym czasie, czy nie? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Jeżeli chodzi, jeżeli mówimy cały czas o Hucie Pieniackiej, to tutaj przed nami taki moment, myśmy te szczątki oczywiście udokumentowali, te odsunięte szczątki, udokumentowaliśmy cały zarys jamy grobowej, no i musieliśmy te szczątki przykryć, musieliśmy zabezpieczyć i zasypać niestety, wiem, że to tak brzmi może trochę niezrozumiale, ale takie są ukraińskie procedury. No i my złożyliśmy już wniosek o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, natomiast myślę, że w tym roku ich nie przeprowadzimy, chociażby z racji logistycznych i pogodowych. To jest bardzo duża mogiła i bardzo duży obszar do przebadania. My nie możemy ryzykować, że zaczniemy pracę, a nagle przyjdą mrozy, deszcze i będziemy musieli je przerwać. Więc jakby z naszej perspektywy nastawiamy się, że wszystko będzie bez zmian, że te prace się odbędą w zaplanowanym czasie. Strona ukraińska wydaje nam pozwolenia na tego typu działania na rok. Więc nawet jeśli by nam wydali, powiedzmy, we wrześniu taką zgodę, czy w październiku, to mamy naprawdę dużo czasu na to, żeby te prace przeprowadzić, ale z troski o te szczątki i też o te emocje, bo gdybyśmy musieli przerwać pracę z racji na mrozy, które przyszły, prawda, i które by uniemożliwiły ekshumację, po prostu planujemy je w takim czasie, żeby je przeprowadzić, powiedzmy, podczas jednego wyjazdu.
1: Ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej był pierwszym gościem Poranka 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa Poranka.

0: To już prawie 18, więc za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Kochani, dziś obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Święty Augustyn poucza, że Jan zda się stanowić granicą obydwu testamentów, starego i nowego. Wyobraża Stary Testament i zapowiada nowy, ponieważ został wyznaczony do spełnienia misji poprzednika. Jest głosem, który zapowiada przyjście Pana. To jest dla nas zachęta i przynaglenie, abyśmy realizowali swoje życiowe powołanie jak najlepiej. Dlatego prośmy o potrzebne łaski i dary. Modlimy się razem z naszymi radiosłuchaczami Radia Nadzieja i szczególnie też z naszą wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym dzisiaj, też, która kończy swój też rok formacyjny i którzy z nami się modlą, przygotowali dzisiaj tę liturgię specjalnie, szczególnie w ostatnią środę miesiąca czerwca. A ja, kochani, razem z księdzem prałatem, z księdzem kanonikiem Stanisławem i w łączności z księdzem proboszczem i z księdzem Marcinem modlimy się w następujących intencjach, polecamy naszych bliskich zmarłych, modlimy się za świętej pamięci Dominikę Muzyk w 11. rocznicę śmierci, polecamy świętej pamięci Jana Wacława Doleckiego, jest to wspomnienie dnia imienin, oraz modlimy się za świętej pamięci Jerzego Sulej, Krystynę Kłakowską, Jadwigę Zarzecką w kolejnych mszach świętych gregoriańskich. Na początku jednak przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś bramą owiec, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, który jesteś drogą, prawdą i życiem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj duszę wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył, uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi: Ty jesteś sługo moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą.

Czytamy w Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto słowo Boże.

0: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali się więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacnił się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy radiosłuchacze, Radia Nadzieja, dzisiaj w uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela nasuwa się tak naprawdę jeden temat. Temat prawdy. Zobaczcie, Jan Chrzciciel był wyczekiwanym dzieckiem. Był dzieckiem, którego rodzice bardzo kochali. Ale przyszedł na ten świat po to, by stać się właśnie tym ostatnim prorokiem, który zapowiada przyjście Mesjasza, zapowiada przyjście Baranka Bożego. Przyszedł, by głosić prawdę. Kiedy patrzymy na karty Starego Testamentu, prorocy, to ludzie, którzy zostali powołani przez Boga już w łonie matki, jak mówi chociażby autor natchniony w księdze proroka Jeremiasza, już w łonie matki właśnie utkałem Ciebie, wybrałem Ciebie na proroka. I rzeczywiście Jan Chrzciciel jest też takim wybranym przez Boga na proroka, by obwieszczał światu, że blisko jest Królestwo Niebieskie, że właśnie przyjdzie Ten, który ma odkupić cały świat, wszystkich nas, Jezus Chrystus. Czyli przychodzi On, by głosić prawdę. I zobaczcie, jak wiele będzie musiał poświęcić, by do końca rzeczywiście wypełnić tą misję. Musi oddać swoje życie. Przez to, że jest prorok, jest głosem sumienia. Bo prorok często pouczał panów, władców, królów. Pouczał ludzi, aby się nawracali do Boga. Czyli był, jednym słowem, niewygodny. Bo jak to tak? On może pouczać innych. A właśnie Bóg zapragnął, aby ten prorok pouczał innych, aby inni się nawracali. I kochani, może niekiedy właśnie Jan Chrzciciel, ten, który głosił prawdę, był największym wrogiem innych. Heroda chociażby, mimo że później słyszymy w Ewangelii, że nawet Herod po części go lubił, miał do niego pewien taki też, darzył go pewną estymą, szacunkiem, ale też później on przeszkadzał. Dlatego też zobaczcie, że dzisiaj Jan Chrzciciel jest dla nas też takim znakiem sprzeciwu, jeszcze bardziej może niż 2000 lat temu, i pokazuje nam przez swoje życie, że jeżeli chcesz być przy Bogu, chcesz być chrześcijaninem, chcesz, by twoje życie było prawdziwe, to pamiętaj, że będzie to ciebie wiele kosztować. Bo zobaczcie, że Jan Chrzciciel nie żył po to, żeby go poklepywano po plecach, żeby go chwalono, żeby mu mówiono, jak jest wspaniały. On żył po to, żeby wypełniać wolę Boga. Może niekiedy, gdybyśmy bardziej starali się wypełniać tą wolę Boga i starali się być bliżej właśnie innych ludzi, szczególnie tych potrzebujących, cierpiących, to może właśnie rzeczywiście ten świat byłby lepszy. to seminaria może by nie świeciły pustkami duchowne, to rzeczywiście może byłoby i nam lepiej żyć w takim świecie, gdzie byłoby mniej wojen. Zobaczcie, kochani, Jan Chrzciciel jest rzeczywiście znakiem sprzeciwu i on dzisiaj woła również do naszych serc, do naszych sumień, bo mówi nam właśnie to, co jest nie tak z nami samymi, z naszymi sercami. Mówi w Duchu Świętym, abyśmy też niejednokrotnie się opamiętali, zastanowili nad własnym życiem, czy rzeczywiście staram się być chrześcijaninem, który wypełnia wolę Pana Boga, który wsłuchuje się w głos Ducha Świętego, w Jego natchnienia, czy rzeczywiście umiem poświęcić coś dla Boga, żeby to On był na pierwszym miejscu. Nie ja, nie moje ego, nie jakieś moje marzenia, plany, ale Bóg. Zobaczcie, kochani, że rzeczywiście dzisiaj świat nie słucha nauczycieli, ale potrzebuje właśnie świadków i słucha świadków, słucha tych nauczycieli tylko, którzy są świadkami i my mamy zadanie być właśnie takimi świadkami, jakimi uczy nas być Jan Chrzciciel, abyśmy nie rezygnowali z tego dawania świadectwa, z bycia chrześcijanami, z bycia tymi, którzy starają się kochać ponad wszystko, kochać i przebaczać. A żyjemy w świecie, który jest zepsuty bardzo mocno, wręcz do szpiku kości, by się chciało powiedzieć. I potrzebujemy takiego światła nieustannie, a to światło może się wydobyć tylko przez nasze serca. Kiedy to światło będzie się wydobywać przez nasze serca? Kiedy będziemy się karmić nieustannie Eucharystią, kiedy będziemy nieustannie trwać przy Bogu, kiedy będziemy starali się rezygnować z własnego ego, kiedy będziemy starali się pokonywać własne kompleksy. A to jest trudne, bardzo. Szczególnie ja widzę to jako ksiądz w wielu naszych środowiskach też. To jest bardzo trudne i dlatego potrzeba nam nieustannie, kochani, tego wpatrywania się w oblicze Jezusa, który mówi do nas konkretne, stawia wymagania, abyśmy dawali świadectwo, abyśmy byli odważni, tak jak Jan Chrzciciel, abyśmy nie sprzedawali, mówiąc słowami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, nie sprzedawali Chrystusa za kilka srebrników jałowego spokoju. Ale potrzeba nam do tego odwagi. Potrzeba nieustannie przywoływania Ducha Świętego, by właśnie nie wyjaławiać swojego serca. By to moje serce rzeczywiście było gorące. By to moje serce rzeczywiście było przepełnione miłością. Nie hipokryzją, ale miłością. I myślę, kochani, że właśnie takim dowodem na istnienie Boga powinniśmy być my sami. Kiedy spotykasz się z drugim człowiekiem i starasz się mu pomóc, starasz się go wesprzeć, starasz się z nim być, czy z człowiekiem chorym, który cierpi bardzo, a może nawet umiera, albo z człowiekiem potrzebującym czy bezdomnym, i kiedy choć na chwilę potrafisz mu pomóc, ulżyć, cokolwiek uczynić, i on zobaczy w tobie Boga, to wiedz, że jesteś blisko Królestwa Niebieskiego, że może mu dałeś jedyną nadzieję w jego życiu, której nigdy, nigdy nie miał. Pan Bóg kocha i przebacza, ale też wymaga od nas nieustannie, abyśmy my byli rzeczywiście, mieli serca ludzkie, serca przepełnione współczuciem, przepełnione miłością do bliźniego. Niech Jan Chrzciciel prowadzi nas, kochani, nieustannie po tych drogach naszego życia, abyśmy się rzeczywiście starali nieustannie trwać przy Bogu i służyć sobie nawzajem w miłości. Amen. teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
1: Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał jubilę i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję mi chrzestne odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z radością i ufnością błagajmy Boga, który wybrał świętego Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście Królestwa Chrystusa.
2: Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby słowem, modlitwą i pokutą prowadzili lud do Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za ludzkość, aby doczekała się trwałego pokoju na świecie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za młodzież, aby pozytywnie odpowiedziała na wezwanie Boże. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby słowem i przykładem prowadzili młodych do życia z Bogiem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, abyśmy modlitwą i umartwieniem przygotowali drogę Chrystusowi do nas. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, Dominikę Muzyk, Jana Wacława Doleckiego, Jerzego Sule i Krystynę Kołakowską, Jadwigę Zarzecką, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący wiekuisty Boże, razem ze świętym Janem Chrzcicielem uwielbiamy Twój majestat i prosimy o wysłuchanie naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

0: módlcie się moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus.

Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał Baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście. Obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławię ich, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona dusza moja.

0: Posileni na uczcie niebieskiego baranka prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiadał przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Dziękujemy wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym za dzisiejszą posługę i liturgię. Kochani, kto ma czas, niech zostanie na nabożeństwo czerwcowe. Kto nie, niech przyjmie w tym momencie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
3: I z duchem Twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
2: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki. Zbawcze hostia.
4: No, to nie Radio Nadzieja. Transmitowaliśmy przez święto Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

śpiewa Ed Sheeran, Kamera, 18.52. Izraelskie wojsko celowo zabija palestyńskie dzieci. Tak wynika z raportu Niezależnej Komisji działającej na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sprawozdanie dokumentuje skalę przemocy w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Od października 2023 roku do końca marca bieżącego roku. W poprzednim opublikowanym we wrześniu raporcie komisja stwierdziła, że władze i siły bezpieczeństwa Izraela dopuszczają się ludobójstwa. Teraz zauważyła, że spełnione są 3 spośród 4 warunków pozwalających uznać działania za ludobójstwo. Są to zniszczenie w całości lub części społeczności palestyńskiej, zabijanie członków grupy, wyrządzanie im poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych oraz celowe stwarzanie warunków życia obliczonych na całkowite lub częściowe jej unicestwienie. Według ONZ co trzecia ofiara śmiertelna i co czwarta osoba ranna to dziecko. Również teraz, gdy od października teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni, ginie średnio jedno dziecko dziennie. Dzieci są cały czas obiektem ataków, między innymi z dronów. Są też narażone na tortury i przemoc seksualną, zwłaszcza w więzieniach. Autorzy raportu podkreślają, że duża liczba ataków na ośrodki opieki neonatologicznej, w których ofiarami są noworodki i niemowlęta, zagraża przyszłości reprodukcyjnej Palestyńczyków. Szczególnym niebezpieczeństwem, na które zwracają uwagę autorzy raportu, jest wyznaczona przez izraelską armię tak zwana żółta linia, której przekroczenie grozi śmiercią. Wyznaczają ją pomalowane na żółto betonowe bloki rozstawione co 200 metrów i regularnie przesuwane. Granica jest tak nieostra, że szczególnie dzieciom łatwo ją naruszyć. W raporcie podany jest przykład braci w wieku 9 i 10 lat, którzy zostali zastrzeleni w pobliżu żółtej linii, zbierając opał, ponieważ izraelska armia uznała ich za źródło zagrożenia. Autorzy raportu cytują m.in. lekarzy, którzy analizując rodzaj ran postrzałowych ustalili schemat, który dowodzi, że izraelscy żołnierze prowadzili między sobą grę, strzelając do nastoletnich chłopców. Każdego dnia celowali w inną część ciała. Przeanalizowano również język używany zarówno przez polityków, jak i żołnierzy, który tak odhumanizował Palestyńczyków, także palestyńskie dzieci, że pozwolił na bezkarne strzelanie do dzieci w imię tego, iż to terroryści. Blue już teraz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy. Hollywoodzkie role.

0: Tirole, Blue. Program Erasmus Plus to nie tylko zagraniczna wymiana studentów. Pokazuje to przykład zespołu szkół powiatowych w Kadzidle. Uczniowie placówki prowadzonej przez powiat ostrołęcki mogą liczyć na zagraniczne wyjazdy, by kształcić się zawodowo. Pracodawców z innych krajów. Niebawem do Portugalii wybiorą się natomiast nauczyciele z Kadzidła. Dyrektor szkoły Ewa Dobkowska-Duszak podkreśliła na antenie Radia Nadzieja, że zespół szkół powiatowych chce zapewnić swoim uczniom możliwość rozwoju kwalifikacji także za granicą. Posłuchajmy.
1: My od wielu lat jako zespół szkół powiatowych korzystamy z programu Erasmus Plus w sektorze kształcenia zawodowe. I co roku jakaś grupa uczniów wyjeżdża na staże zagraniczne, żeby zdobywać doświadczenie u zagranicznych pracodawców. W tym roku jedna grupa uczniów była na Malcie, a druga na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze. Obecnie grupa nauczycieli przygotowuje się do wyjazdu też w ramach programu Erasmus Plus, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe. Prawdopodobnie będzie to wyjazd do Portugalii na tak zwany job shadowing.
0: W poprzednich latach młodzież z Kadzidła miała także okazję wyjechać do Niemiec czy do Grecji. Zbliża się godzina 19, to oznacza, że już za krótką chwilę Bartosz Święciński i audycja sportowa Łomża.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, witamy w ostatnim odcinku Sportowej Łomży przed przerwą wakacyjną. Jest to więc dobry czas, dobry moment na podsumowanie tego, co działo się w ostatnich miesiącach. Zaczniemy od ŁKS-u Łomża. No, plan obecnego zarządu legł w gruzach. Nie udało się awansować do drugiej ligi na stulecie. Ten hashtag druga liga na stulecie może odejść już w zapomnienie. ŁKS, były takie prześmiewcze komentarze, czwarta liga na stulecie. No i faktycznie czwarta liga jest, ale to za sprawą drugiego zespołu, ale do drugiego zespołu jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, no to ŁKS zajął drugie miejsce w swojej grupie w trzeciej lidze, co dało biało-czerwonym prawo do gry w barażach. Tam niestety łomżyńska drużyna przegrała w półfinale baraży przed własną publicznością z Górnikiem Polkowice 2-3. Pomijając aspekt czysto sportowy, bo wynik został osiągnięty niezły, rezerwy Legii Warszawa były bezkonkurencyjne, a biorąc pod uwagę sytuację finansową, to z czym zmagali się zawodnicy, to naprawdę był wynik bardzo dobry. Bo niestety te urodziny setne klubu były w nie najlepszej otoczce, mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o atmosferę wewnątrz klubu. Duże problemy finansowe, zaleganie z wypłatami piłkarzom, zaległości w innych miejscach, problemy z rozliczeniem dotacji z miasta. No, zdecydowanie nie tak powinny wyglądać obchody stulecia. Komentarze, które się pojawiały pod różnymi artykułami, że w ŁKS-ie jak zawsze stabilnie, zawsze problemy finansowe. No nie tak powinny wyglądać obchody stulecia. Na to, co działo się w klubie, na podsumowanie tego obecnego zarządu, może przyjdzie jeszcze czas. Na pewno wiele było absurdów, wiele tez wygłaszanych, z którymi ciężko jest się zgodzić. Oczywiście zrzucanie winy na wszystkich innych, na miasto, że to wszystko wina miasta. No ale to wiemy, że tak naprawdę gdyby nie miasto i nie ta dotacja z miasta, to na pewno o drugim, o tych barażach byśmy dzisiaj kompletnie nie mówili. A wiecie, drodzy Państwo, co w tym wszystkim jest smutne? Bo dzisiaj mówimy o takiej sytuacji, takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o ŁKS. A mogło to wyglądać zupełnie inaczej, mogło to wyglądać na pewno zdrowiej, bo była możliwość, aby ŁKS Łomża przejął Daniel Bałdyga, który był zainteresowany, który powiedział, że weźmie to pod warunkiem, że będzie to na jego własnych zasadach, wejdzie on tam ze swoimi ludźmi, ze swoimi pieniędzmi. No niestety nie został dopuszczony do tego i tak to się kończy, jeżeli twoje ego bierze górę nad dobrem ogółu, bo jeżeli tu byłby człowiek, który zarządza milionami, setkami milionów, który ma znajomości, który ma przede wszystkim swoje pieniądze, dzisiaj ŁKS byłby w zupełnie innej sytuacji. Ale jeżeli wygrywa twoje własne ego, jeżeli wierzysz w bajeczki, wierzysz w to, że ktoś wszystko załatwi, to możesz się na tym zwyczajnie przejechać, więc może jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie tego wszystkiego, albo nie. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało. No na pewno szkoda tego, że jak był moment, że Daniel Bałdyga chciał to wziąć, no to mu na to nie pozwolono. I to był błąd i to była zaprzepaszczona okazja, która już może się niestety nie powtórzyć. No ale co dalej? Zostawiając to, co było, co dalej? Bo informacji jest niewiele ze strony klubu. Wiemy, że zawodnicy wracają do treningów 6 lipca, a kluczowi piłkarze odchodzą. Mówi się o tym, że w trzeciej lidze mają grać zawodnicy, którzy wywalczyli awans do czwartej ligi, ci z rocznika 2007-2008, a z kolei w czwartej lidze mieliby grać zawodnicy młodsi. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy, takie głosy dochodzą. Jednak wcale też nie jest to takie pewne, że ci zawodnicy z rezerw będą chcieli zostać, gdyż są oni kuszeni przez m.in. Wisę Szczuczyn, o czym mówił kapitan rezerw Daniel Kacprzyk.
2: Te rozmowy nad niektórymi zawodnikami powinny wystartować trochę wcześniej, no bo gdzieś doszły głosy chociażby z Wisy Szczuczyn, że są zainteresowani naszymi terenciakami, więc tutaj...
1: Ja też słyszałem, że już telefony z Wisy Szczuczyn były do niektórych zawodników.
2: Trzech trzech na czterech już otrzymało takie informacje, więc jakby no musimy też coś pokazać, musimy też coś zaprezentować, żeby tych zawodników zatrzymać.
1: No tak, bo to są chłopcy, chłopaki już, którzy skończyli liceum. No i przychodzi taki moment, gdzie za darmo grać nie będziesz, skoro ci oferuje, nie wiem, Szczuczyn, kajśniadowo zaoferują ci jakieś pieniądze, no to dobrze już byłoby zacząć zarabiać te pieniądze, tak?
2: Ciężko odmówić. Tak naprawdę piłka to jest piłko, ale biznes to jest biznesem. Dla nich biznesem jest to, żeby ściągnąć zawodnika. Jeżeli ich stać na to, żeby zapłacić, no to tym bardziej jesteśmy UKS-ową, że powinniśmy nas stać, żeby to im zagwarantować. Może nawet nie kwestii samych finansów, no ale pomyślmy o tym, co oprócz finansów możemy zaprezentować, tak? Czyli nie wiem, treningi z pierwszym zespołem, może opiekę jakoś indywidualną. Mamy duży szereg rozwiązań, które możemy wpłynąć na to, żeby zawodnik został. Tylko, że jeżeli pokażemy zainteresowanie, chęć, no to ten zawodnik zauważy, że nam chodzi o to, żeby go zatrzymać. Natomiast jeżeli ktoś stawia, no niestety już jakby tylko i wyłącznie na finanse, bo nie chce studiować, a być może chce być, nie wiem, odskocznią w Szczuczynie, no też ma takie możliwości. No niestety, no to jest młody chłopak.

0: pierwszy UKS, chyba że kogoś chcemy włączyć do pierwszego zespołu, no to wiadomo.
1: Tak, bo ja tu bardziej mam na myśli oczywiście zarząd pierwszego zespołu. Nie mówię tutaj o samym Pawle Style, bo chodzi mi o zarząd pierwszego zespołu.
0: No to,
1: tak,
0: to niestety nie mogę się wypowiedzieć, no ale mówię, jeżeli chcą pozyskiwać zawodników, no to musi o coś zagwarantować. Już czasy darmowego trenowania i grania już się skończyły. No, ten zawodnik też ma swoje jakby gdzieś tam plany, zwłaszcza tym bardziej chce iść do pracy, czy nawet na studia, no to też są już pewne koszty z utrzymaniem.
1: Jeżeli, załóżmy, ta kadra, która występuje w okręgówce, żeby cały ten zespół poszedł do czwartej ligi, to jakość jest na tyle mocna, że pozwoliłaby wam walczyć o te czołowe lokaty? Nie mówię o awans, ale taka walki o walce o awans, ale na przykład pierwsza czwórka, piątka.
0: To przejść. To przejść jest bardzo realne tak naprawdę, dlatego że graliśmy z czwartą ligą, czy nawet z Warmią Grajewo, czy z Pleniem Brańsk, i te mecze były wyrównane, ale z korzyścią dla nas, więc już pokazaliśmy, że stać nas na to. Oczywiście potrzebujemy wzmocnienia na pewno gdzieś tam jeszcze w postaci doświadczenia z przodu, bo gdzieś tam z tyłu uklepiemy na zero, gdzieś tam zamurujemy, no ale z przodu gdzieś tam ten poziom się podnosi, więc tutaj nie jestem w stanie przekazać im tyle możliwości ofensywnych, co defensywnych, więc tutaj na pewno potrzebujemy kogoś z przodu, bądź do środka pola, gdzie mógłby to grę jeszcze bardziej uporządkować, bądź przekazać im największe wartości. 100% przynosimy składu dzisiejszego na czwartą ligę, to przejść jest bardzo realne.
1: Jak więc będzie, to na pewno czas pokaże, jak mówi klasyk. Fajną rzeczą na pewno był w tym sezonie awans drugiego zespołu ŁKS-u do czwartej ligi. Podopieczni Tomasza Staniolskiego jak burza przeszli przez okręgówkę, zdobywając 83 punkty. Druga pomorzanka Sejny miała tych punktów 69. Jak na zawołanie bramki strzelał Łukasz Kijek, który jest z rocznika 2008, który zdobył aż 41 bramek. Mimo tych bardzo dobrych występów, no to nie zasłużył on sobie, zdaniem trenerów, na szansę gry w pierwszym zespole, o czym też mówił w naszej audycji Daniel Kasprzyk. I czy taki chłopak nie może dostać szansy w pierwszym zespole?
0: Musi.
1: No właśnie.
0: Musi dostać. Tak jak Kijek, tak jak Kuba Proniewski, czy nawet Mateusz Zalewski.
1: Tym bardziej, że Kuba Proniewski miał przecież dobre wejście za Marcina Puski jeszcze, bardzo, tak? Bardzo dobre wejście.
0: To spójrzcie, jak wygląda tak naprawdę pewność młodego zawodnika, jeżeli ten stawia na niego tak naprawdę. No gdzieś to zostało to zaniedbane, no bo skoro za trenera Puski Proniewski był w stanie wejść na boisko, strzelić bramkę, czy zrobić różnicę z meczu ze Zrami Jagiellonii, to czy potrafi zrobić to teraz? No, oczywiście, że tak, tylko trzeba go odblokować. Musi przekroczyć pewne granice, do której po prostu nawet nie był w stanie jakby dojść. Mhm. I uważam, że za trenera Staniolskiego i Chlińskiego był to w stanie zrobić, ale niestety jakby sufit okręgówki nie daje mu się wykazać, no bo no widać, że on mija tych 3-4 zawodników, no ale to już nie daje mu takiej radości, jakby miał większe przeciwieństwa.
1: No to czy ci brakowało tego zaufania w stosunku do tych chłopaków młodych, tak? Żeby dać im się gdzieś wykazać?
0: No według mnie
1: wykazać.
0: Tak. Według mnie tak, no bo mówię, skoro za ten Puski i on był jeszcze wtedy młodszy, dało sobie radę, no to co nagle chłopaka odcięło, nie potrafi grać piłkę? Potrafi, tylko gdzieś tam, no jak nie ma impulsu do rozwoju, no to też jakby nie może podnieść maksymalnie swoich umiejętności. Tacy zawodnicy właśnie jak Kijek, Polniewski czy Zalewski, no to oni, nawet Lis, no to oni to nie powinni prawie mieć bytu w rezerwach. To powinni być zawodnicy, którzy coś powinni kreować już jakby w pierwszej drużynie.
1: To nie jest trochę demotywujące dla wychowanków ŁKS-u, że mimo tego, że jakoś sobie radzę, dostawałem te minuty w tej trzeciej lidze, fajnie to wyglądało, to i nagle zostałem schowany do szafy. Albo pakuję 40 bramek w okręgówce, w ogóle nie dostaję szansy.
0: Dlatego mam nadzieję, że będzie ten sezon gdzieś tam jakby kryterium tego, żeby tych chłopaków wypchnąć, no bo skoro byłaby druga liga, to byłoby naprawdę bardzo ciężkie, no bo no wiadomo, trzeba osiągnąć dużo lepszych zawodników. Natomiast jeżeli mamy być dalej w trzeciej lidze i będziemy, no to musimy na nich postawić. Dajmy szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W najgorszym przypadku będą się odgrywać czwarty lidze, tak naprawdę. No ale jakby dajmy im plus. Niech się wykażą. Niech pokażą, że są sami z głową, czy nawet bez głowy czasami, to też jest potrzebne. Ja wiem, na co ich stać i tylko dajmy im szansę.
1: No cóż, pozostaje więc mieć nadzieję, że ci zawodnicy, którzy są wychowankami ŁKS-u, jednak nie będą musieli szukać klubów w Śniadowie, w Szczuczynie, nie wiem, w Kolnie, ale będą mogli oni reprezentować barwy klubu, w którym się wychowali, oraz że ten klub da im

0: na pewno nie gorsze warunki jak te wcześniej wspominane przeze mnie ekipy. Zostając przy piłce nożnej, to mamy świeżą informację. Zawodniczka młodzieżowego ŁKS-u Oliwia Szczęsna otrzymała powołanie na letnią Akademię Młodych Orłów. Oznacza to, że Oliwka znalazła się w gronie najlepszych zawodniczek w kraju z rocznika 2013-2014. I dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest, to już spieszę z wyjaśnieniem. Letnia Akademia Młodych Orłów to jest coś na wzór młodzieżowej reprezentacji Polski, drodzy Państwo. Organizuje to Polski Związek Piłki Nożnej, on wysyła powołania, ale jest to organizowane dla roczników, które jeszcze nie rozgrywają meczów międzypaństwowych w związku z tym, że są jeszcze za młodzi. Także jest to ogromny sukces Łomżynianki. Pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój jej talentu i za to, aby zawodniczka z Łomży zagrała w klubie ekstraklasowym. Na co dzień Oliwka trenuje z chłopcami z rocznika 2014 w młodzieżowym ŁKS-ie pod okiem trenera Marcina Sawko i Arka Bronakowskiego. Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, bo teraz przejdziemy do niej, no to za szczypiorniskami KS Handball Łomża rozgrywki w pierwszej lidze. Niestety, mimo niezłej tej rundy rewanżowej rozgrywek, zajęły one ostatnie miejsce w lidze, chociaż to ostatnie miejsce wcale nie oznacza spadku do drugiej ligi, bowiem w piłce ręcznej wygląda to trochę inaczej jak w piłce nożnej. Pieniędzy i klubów jest dużo mniej, dlatego nie każdy się tak wyrywa do tego, aby być w tej pierwszej lidze, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się tak potoczy, że jednak to nasze szczypiornistki będą dalej grać na tym poziomie pierwszoligowym, bo na pewno na to zasługują. Kilka meczów pechowych, trochę kontuzji kluczowych zawodniczek i tutaj to wszystko się gdzieś pokrzyżowało. A teraz koszykówka, bo za nami kolejne świetne występy koszykarek z czwórki. Trudno byłoby mówić teraz o wszystkich sukcesach, ale chciałbym powiedzieć o jednym. W ostatni weekend odbyły się dwa ogólnopolskie finały i były to dwa ogromne sukcesy. Młodsza grupa Łomżynianek z czwórki została mistrzyniami Polski w koszykówce 3x3, a starsze zawodniczki wywalczyły brązowy medal ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ogromny sukces, bardzo fajna rzecz, więc tutaj gratulacje dla dziewczyn i dla kadry trenerskiej szkoły. Dodatkowo Oliwia Tomasiewicz, zawodniczka UKS 4 Łomża, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 14 kobiet. Młoda koszykarka weźmie udział w konsultacji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 10-15 lipca w Giżycku. Widać więc, drodzy Państwo, że ten łomżyński sport dziewczynami stoi. To był też dobry sezon dla Huberta Sulewskiego, który wrócił na zwycięską ścieżkę i wygrał w cudownym stylu dwie walki w pierwszych rundach.
1: Teraz gdzieś tam są rozmowy, żeby na grudzień następna walka, ale to na spokojnie, bo też jakieś tam rzeczy prywatne po prostu gdzieś tam są, tak, którymi muszę się zająć, ale no myślę, że już mam taki swój proces po prostu, który gdzieś tam wypracowałem, wiem, na czym się skupić, tak, i myślę, że już powinienem być takim typowym sportowcem, który cały czas walczy i po prostu się nie zastanawia jakimiś innymi rzeczami, tak, więc no mam taką nadzieję, tak, a jak wyjdzie, no to wiadomo, no różnie w życiu bywa.
0: I masz już tą nabytą pewność siebie właśnie po tych dwóch wygranych walkach i tak szybko skończonych walkach?
1: No tak, no to gdzieś tam też człowiek daje to pewność siebie, jak czujesz, że po prostu jest gdzieś to uderzenie, tak, nawet gdzieś tam mój kolega z narożnika Adam właśnie chodzi, mówi, ty bij doły, bo ty masz te mocne doły, rzeczywiście. Mam dość ciężkie ręce, tylko chodziło właśnie bardziej o te wbicie się w pewność jak pewność, bardziej wbicie się w walkę, że ja za bardzo też mieszałem trochę bycie trenerem, a zawodnikiem i ja za dużo analizowałem po prostu i to też mi zabierało, a to tam są tak naprawdę ułamki sekund, więc bardziej teraz staram się działać akcja-reakcja, słuchając oczywiście narożnika, tak, ale gdzieś tam mniej tego analizowania. Wcześniej to było tak, że ja każdy tam sobie próbowałem zapisywać w głowie, tak. No wiadomo, że ten procesor też będzie obciążony i gdzieś tam nie wszystko będzie działać tak, jakbym po prostu chciał wtedy, nie?
0: Czyli czasami wystarczy mniej myśleć.
1: Dokładnie tak. No w pewien sposób, no już to są na te tyle odruchy, tak, gdzieś tam plus te fight IQ, tak zwana mądrość po prostu w walce, więc tak jak mówisz, trochę mniej po prostu mniej myśleć i się bić po prostu.
0: Tylko pewne rzeczy, które robisz intuicyjnie, wypracowane na macie, domyślam się, tak?
1: Dokładnie tak, no już wiadomo, już to tyle lat, więc to tak jak mówisz, wypracowane, no i to już jest automat, tak, a gdzieś tam bardziej słuchać się tego narożnika, może im trochę zaufać bardziej, nie?
0: Też ta federacja Kings Arena spadła trochę ci z nieba, tak?
1: Tak, ogólnie no gdzieś tam jak zobaczyłem pierwszą galę w ogóle, jak oni rozpiskę mieli zawodników oprócz tych, którzy są w KSW, teraz i w ogóle i też zawodnicy, którzy w KSW się byli na rozpisce, był jeden właśnie Daniel Skibiński, ale no to gdzieś tam mówię, o, bym z chęcią zawalczył, tak? No i gdzieś tam też jest na tyle to dla mnie komfortowe, że właścicielem organizacji jest mój menadżer, więc tak naprawdę możemy gdzieś tam po prostu pode mnie to wszystko ustawiać, tak? I gdzieś tam czy rywala szukać pode mnie, tak? Bo w większości kiedyś tak jak jeśli nie miałem menadżera, którym jakieś kontakty czy coś, no to tak naprawdę to ja byłem dobierany do zawodników, więc to też kolejny taki na pewno dla mnie komfort, plus wiem, że no tak gdzieś tam też menadżer będzie miał ze mnie jakieś tam pieniądze za jakiś czas, więc też wiem, że on dla mnie chce po prostu dobrze, więc zapowiada się super.
0: No i też w świat idzie, że jest taki Hubert Sulewski, który sobie przypomniał i który dwie ostatnie walki nie tyle wygrał, ale i skończył rywala przed czasem, już w pierwszej rundzie. Domyślam się, że to też zawsze gdzieś ci menadżerowie, nie wiem, w piłce nożnej co w skauci, nie wiem jak jest w sportach walki, ale ktoś to pewno, nie wiem, największa federacja w Polsce, KSW, se zanotuje, dobra, jest gościu ciekawy, kończy tych przeciwników może.
1: Tak. No tutaj różnorako to tak naprawdę działa, nie? Gdzieś tam, czy to będzie KSW, czy to będzie jakaś inna organizacja, nie wiem. Na pewno KSW jest moim marzeniem, tak? Gdzieś tam w Polsce robi to wrażenie, tak? Są organizacje, które gdzieś tam nawet gdzieś tam mocniejsze robią pojedynki, tak? No ale gdzieś tam u nas w Polsce jest o ten walczy w KSW. No to robi to już wrażenie, tak? Na mnie też zawsze to robiło wrażenie, więc czy to będzie mój już przystanek taki po prostu, żeby tam walczyć, czy będzie tak gdzieś tam cały czas, czy po prostu chwilowy przystanek, żeby tak zawalczyć w KSW tam kilka walk i iść dalej. Nie wiem tego, ale jeśli będzie taka propozycja, to z wielką chęcią z niej skorzystam, ale też już się nauczyłem trochę nie wybiegać w przód, tak, bo już kiedyś tak już obiecywano mi gruszki na wierzbie, a wyszło jak wyszło, nie?
0: Tak, na razie jesteś w dobrym miejscu, walki masz, wygrywasz, wydaje się, że organizacja też to nie jest jakaś wydmuszka, tylko profesjonalne podejście ma do tego wszystkiego. Nie wybiegasz aż tak w przyszłość, no ale już za jakimś rywalem, podejrzewam, musisz się rozglądać. Chcesz rywala z teraz jeszcze wyższej półki niż ten ostatni? Jaki jest teraz twój cel?
1: Wiesz co, ogólnie wydaje mi się, że z tym rywalem wyższej półki to ogólnie też nie będzie łatwo poza KSW tak naprawdę, bo naprawdę jeśli chodzi o poziom Patryka Duńskiego, no to tak jak rozumieliśmy na początku, tak on wyglądał po prostu, jakbym wziął sobie Buma, ale to jest naprawdę mocny gość, więc tutaj nawet Albert Rodzimkowski, tak, zresztą do mnie gdzieś tam podszedł po gali, no to jeden z takich tak naprawdę ekspertów, jeśli chodzi o polskie MMA, tak, i też komentator KSW, tak, gdzieś tam ktoś ze świata MMA, ludzie znają Alberta, on to sam właśnie mówi, nie, no mówi, Patryk, bardzo twardy gość, mówi, jestem w szoku, że tak szybko się z nim rozprawiłeś, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o mocniejszego zawodnika poza KSW, będzie ciężko, tak uważam osobiście, no ale chciałbym też powoli się po prostu piąć, tak, też znowu nie tam, że od razu będę krzyczał o pas jakiejś tam dużej organizacji, ale tak, po prostu chciałbym się też bić z kimś solidnym, bo tak jak na przykład z Patrykiem Duńskim się przygotowywałem, to też gdzieś tam miałem trudne momenty, tak, bo i też do Łodzi rano wyjeżdżałem na trening, kończyłem trening i byłem w trasie, tak, po tej piątej wyjechałem, wróciłem o 16 do domu, tak, zrobiłem ciężki trening, no to było tak, że były takie chwile, ojej, ale mi się nie chce, no ale pomyślałem o Patryku i już było tak, o nie, no nie mogę zamulać, muszę cisnąć, tak, bo on też się przygotowuje, żeby ze mną wygrać, więc tacy rywale gdzieś tam napędzają i w tych ciężkich momentach życiowych gdzieś tam po prostu to napędza, tak, jakbym sobie wziął takiego po prostu gdzieś tam potocznie zwanego ogórka, tak, no to później człowiek trochę nie ma tej takiej motywacji, tak, bo wiadomo, dyscyplina to jedno, ale żeby, bo ja i tak trenuję, ale żeby przycisnąć tak do końca, tak, wypluć siebie, to po prostu 110%, to jest ważna też motywacja do tego potrzebna.
0: Z kolei w lipcu ciekawe wydarzenie organizowane przez Maćka Tercjaka, a mianowicie gala Fight District 3, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Łomży.
2: Gala na stadionie jest to coś, czego w ogóle w historii naszego miasta nie było. jesteśmy pierwszym takim tworem, który sobie postawił taką poprzeczkę, że to zrobi. I w ogóle w Polsce jest, nie licząc KSW, które zrobiło narodowy, no to można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, którzy robią na stadionie. Wyprzedza nas organizacja Striking i to tylko dlatego, że robią szybciej w terminie. Ale sam pomysł i oficjalne ogłoszenie wyszło pierwsze od nas. Mhm. Striking po prostu ogłosił później, ale robi wcześniej. Co nie znaczy, to pozdrawiam Bartka Batrę, bo to on jest organizatorem, co nie znaczy, Bartek, że to nie ja wymyśliłem tego pierwszy, także pamiętaj, jesteś drugi. No i tak, i stadion. I fajnie to wyszło, bo byłem na meczu ŁKS-u i tam akurat ze znajomymi, którzy są sponsorami ŁKS-u, poszedłem i tam w tej loży VIP sobie siedzieliśmy i spotkałem panią dyrektor, panią Bernadetę Krynicką. I rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, bo była naszym gościem na drugiej edycji w klubie właśnie. Bardzo też jej się spodobało. No i tak rozmawiamy na temat tego trzeciego wydarzenia. Co tu dalej wymyślić? Nie? No i tak mówię, kurczę, no może hala sportowa, no to na pewno by było też fajne wydarzenie. Wszystkie organizacje, które do Łomży przyjeżdżały, robiły hale, nie? No i tak naprawdę pani dyrektor do mnie mówi, a może stadion? No i ja tak mówię, kurde, to jest świetny pomysł. To jest genialny pomysł, nie? No i tak dosłownie chwila, ułamek sekundy ciszy między nami, ja mówię, no dobra. No i od słowa do realizacji teraz, prawda? Trzeba to wziąć na bary. Mam nadzieję, pani dyrektor powiedziała, że zamówi mi pogodę.
0: Pani dyrektor, tak, to prawda. Pani dyrektor umie zamawiać dobrą pogodę, ale to też i ja potwierdzam, że zawsze jest otwartość ze strony pani dyrektor Musiru na różnego rodzaju inicjatywy.
2: Serdecznie pozdrawiamy, no i dziękuję za ten pomysł, który teraz będzie się realizował. Myślę, że to zrobimy naprawdę coś wielkiego.
0: Jak to będzie wyglądało tak organizacyjnie? Gdzie będzie ten ring? Gdzie będzie można siadać? Macie już to dopracowane wszystko?
2: Tak, jeżeli chodzi akurat o taką logistykę, no to będzie jedna trybuna, w sensie ten sektor do strefy VIP i w bok, prawda? Nie całe trybuny od początku do końca. Będzie bieżnia, na której będą krzesełka dodatkowo ustawione, plus ring właśnie na bieżni ustawiony, w taki sposób, żeby nie ingerować w murawę. Murawa będzie oddzielona jakby sceną plus telebimem LED-owym, który po prostu będzie pełnił rolę też informacyjną i dekoracyjną. Światła, jakieś tam takie fajne rzeczy eventowe, prawda? Tutaj już jakby firma, która się tym będzie zajmowała, będzie odpowiadała również za całą tą projekcję. No i też, żeby nie przekroczyć normy tej imprezy masowej, no to impreza będzie do 1000 osób.
0: Ciekawe więc wydarzenie organizowane w Łomży przez człowieka z Łomży, więc na pewno warto się wybrać w ten wolny weekend, konkretnie 4 lipca. Więc to wszystko na dziś. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
3: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: To jest Radio Nadzieja w środę, 30, prawie 2 minuty po godzinie 19. Za nami audycja sportowa Łomża. No i czas na wakacyjną, urlopową przerwę, po której audycja, tak jak i inne, zresztą powróci na naszą antenę. No a póki co wybiegnijmy w zdecydowanie niezbyt odległą przyszłość, bo do dnia jutrzejszego, do jutrzejszego czwartku rozpoczyna się wtedy w Łomży 39. Tak, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W mieście zaprezentują się artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Hiszpanii, Francji, Holandii i Kanady. Większość zagranicznych teatrów konkursowych wystąpi na Walizce po raz pierwszy. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Teatr Mosty Porozumienia. Mówi Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży i dyrektor artystyczny festiwalu Walizka. Posłuchajmy.
1: My, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie, wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim. Bardziej chcemy zwrócić uwagę na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w naszym społeczeństwie jest empatia.
0: Spektakle będzie można oglądać w teatrze, ale także w plenerze, na Starym Rynku, na ulicy Długiej, w Parku Jana Pawła II, czy na Muszli. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej teatru. Krzysztof Zalewski, a później Edyta Bartosiewicz, a więc sięgamy na półkę z polską muzyką. Najpierw utwór Nienasycenie, a później Miłość jak ogień.

0: Edyto Bartosiewicz, na antenie Radia Nadzieja. Niemal 150 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Już piątek rozpocznie wakacje. W związku z tym dziś przedstawiciele instytucji służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, by przypomnieć o najważniejszych zasadach w czasie wakacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski apelował nie tylko do uczniów, ale także do ich rodziców.
1: Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do rodziców dzieci, którzy od najbliższego piątku rozpoczną wakacje. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały.
0: W czasie wakacji kontrolę będzie pełnił m.in. sanepid, o czym mówi Maria Siewko, podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.
2: W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku i w zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. Kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność.
0: Nad bezpieczeństwem w czasie wakacji będą czuwali także podlascy policjanci, strażaccy, podlaski kurator oświaty czy Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego. Teddy Swims.

0: co serca płyną.
1: Kamil Bednarek, Golec Orkiestra. To jest Radio Nadzieja w środowy, letni, czerwcowy wieczór. No i właśnie środowym meczem z Belgią w Gliwicach polscy siatkarze rozpoczynają drugi turniej Ligi Narodów. Poza Belgami biało-czerwoni zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Trener reprezentacji Polski Nikola Grbić uważa, że każdy rywal może być groźny dla gospodarzy imprezy. Posłuchajmy.
2: Musimy być pod uwagą za każdego przeciwnika. Musimy grać nasze najlepsze. Może być, że Turcja i Argentyna mogą być trudny przeciwnik, bo Turcja nie ma Mandiraciego, ale Argentyna ma wszystkich. Niemcy też mają dobry zespół, a Belgia, moje oczekiwania są, że Belgia też będzie grała bardzo, bardzo dobrze i dlatego jest trudno powiedzieć teraz, a oni są mocniejsi, ale albo będą trudni, każdy przeciwnik na tym turnieju dla nas będzie trudny.
1: Selekcjoner, który powołał na te zawody 18 siatkarzy, tłumaczy, jakie ma założenia na gliwicki turniej.
2: Pomysł na ten turniej, który gramy teraz w Gliwicach, jest grać z 18 zawodników na liście i potem ich zmienić jak potrzebuje po drugim spotkaniu. Oczywiście chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, jak będą reagowali, jak będziemy grali i może być, że kilka ich będzie przyjechało i grało, może być kilka ich będzie tylko przyjechało. Pomysł jest, że zmieniamy 4 zawodników po drugim meczu.
1: Początek spotkania Polska-Belgia o 20, a więc już za niespełna 10 minut.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Leon XIV pozdrowił dziś Polaków przybyłych na audiencję generalną na Placu Świętego Piotra. Zwracając się do polskiej młodzieży, mówił o odkrywaniu Boga, a także o okresie wakacji i czasie wyborów życiowych, przed jakimi stoi młodzież. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki, a także spotkania z bliskimi, mówił papież Leon XIV. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię, dodał Ojciec Święty.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przestrzega przed kulturą potęgi, która przenika społeczeństwa, przekształca relacje i normalizuje wojnę. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski mówi, że wojny trwają, kiedy światu brakuje jedności i miłosierdzia.
2: Kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni, bo każdy jest osobną wyspą, każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w Strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane?
1: Kardynał Konrad Krajewski jako papieski jałmużnik po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odwiedził Ukrainę 10 razy, modląc się w błocie przy masowych grobach w Buczy, wyraził solidarność Ojca Świętego z ofiarami wojny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wysokie temperatury sprawiają, że coraz częściej w wakacyjnym stroju wychodzimy nie tylko na letni deptak. Upały jednak nie zwalniają z zasad dobrego wychowania i wrażliwości. Dla tych, których upał zaskoczył, a w podróży chcą wstąpić na przykład do sanktuarium, z pomocą przychodzi Jasnogórskie Centrum Informacji. Rozumiejąc potrzeby turystów i pielgrzymów, oferujemy możliwość wypożyczenia za kaucją zwiewnej chusty, która pozwala szybko i estetycznie zakryć ciało, dostosowując wygląd do powagi tego wyjątkowego miejsca, przypomina Marcin Barczyński z Jasnogórskiego Centrum Informacji.
3: Nie ma u nas radykalnego podejścia, tak jak gdzieś może spotykamy w zachodniej Europie i w wielkich świątyniach też znanych turystycznie, że po prostu się nie wpuszcza. Tylko staramy tutaj się uwrażliwić ludzi na ten temat i Jasnogórskie Centrum Informacji już kolejny sezon ma do dyspozycji do wypożyczenia najzwyklejsze, najprostsze chusty, którymi można zakryć odkryte ramiona, ale i się zdarzało, że i panowie przepasali się wokół bioder po to, żeby zakryć kolana.
1: Jasnogórskie Centrum Informacji przygotowało różnorodne szale, które można na czas modlitwy wypożyczyć, dobierając gustownie do stroju.
3: Te chusty, można powiedzieć, jako mężczyzna, czyli osoba, która kompletnie na modzie się nie zna, twierdzę, że to są chusty dość neutralne. Oczywiście zdarzało nam się, kiedy dawaliśmy wybór jakiś, no bo to ja rozumiem, kobiety chcą być piękne, muszą być piękne i są piękne dla płci pięknej. Jest to ważny element, więc dobierzemy i wybierzemy taką chustę, aby ona była jak najbardziej wkomponowana w strój.
1: Przypominamy, że wchodząc do miejsca świętego, kościoła czy kaplicy, należy mieć godny strój, zakryte ramiona i plecy, zachowywać ciszę i mieć wyciszony telefon komórkowy. Na terenie sanktuarium nie powinno się także wchodzić ze zwierzętami. Dopuszczalne są tylko psy asystujące osobom z niepełnosprawnością.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Na antenie Radio Nadzieja, Whitney Houston. Ponad 300 ukraińskich dronów zaatakowało Rosję i okupowany przez nią Krym. W Sewastopolu płonie podstacja energetyczna. W mieście nie ma prądu. W całej Rosji pogłębia się kryzys paliwowy. Administracja Sewastopola wezwała mieszkańców do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Od kilku dni na zaanektowanym półwyspie nie ma paliwa. Władze okupacyjne zapowiedziały, że benzyna będzie sprzedawana przede wszystkim instytucjom i służbom zapewniającym regionowi bezpieczeństwo. Trudną sytuację na Krymie potwierdziła niezależna telewizja Deszcz, która zebrała opinię mieszkańców. Kryzys paliwowy dotyka wielu regionów Rosji, zarówno w europejskiej, jak i w azjatyckiej części kraju. Sprzedaż paliwa jest limitowana. Kreml, odnosząc się do tej sytuacji, zapewnił, że nie przeszkodzi ona w prowadzeniu działań wojennych. To jest Radio Nadzieja. W środowy wieczór, prawie 14 minut po 20.

Słuchają Państwo środowego wieczornego programu Radia Nadzieja. Jeszcze spójrzmy na mapę pogodowe od jutra na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski północnej. Zaczną obowiązywać alerty drugiego stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z prognozowanymi temperaturami dochodzącymi do 33 stopni Celsjusza. Wydane alerty będą obowiązywały do soboty, do godziny 10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zastrzega, że temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku, więc ostrzeżenia będą kontynuowane i stopień może zostać podwyższony. Chwila muzyki, będzie to grupa muzyczna Przystanku Jezus, a następnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne różańcowe tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512 123 502 albo podobny drugi numer 512 123 503, a więc numer różni się tylko, numery różnią się tylko ostatnią cyfrą. Grupa muzyczna Przystanku Jezus, a później modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Bez Ciebie nie potrafimy zrobić nic dobrego i nie mamy sił, by przeciwstawić się złu. Tak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy i obecności. Panie Jezu, podczas Twojej 3-letniej działalności publicznej pomagałeś ludziom poprzez swoje słowo, poprzez uzdrowienia, uzdolnienie od złych duchów, wskrzeszenia. Dzisiaj czynisz to samo poprzez posługę Kościoła. Całym sercem wierzymy we wstawiennictwo Matki Najświętszej, dlatego z ufnością modlimy się, aby prosić ją o orędownictwo u Boga w ważnych dla nas sprawach. W dzisiejszej modlitwie różańcowej w tajemnicach światła módlmy się o trzeźwość naszego narodu oraz o trzeźwość w naszych rodzinach. Za dzieci i młodzież, aby miały dobry przykład w swoich rodzinach. Módlmy się, aby Chrystus stał się znakiem wolności dla wszystkich zniewolonych nałogami, znakiem pokoju i pojednania rodzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
2: wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Panie Jezu, stajesz w kolejce grzeszników, by przyjąć chrzest od Jana. W ten sposób pokazujesz, że przychodzisz do każdego człowieka, by wyrwać go z niewoli grzechu. Jesteś darem łaski miłosiernego Ojca. Jestem grzesznikiem, który potrzebuje łaski chrztu. Dziękuję, że w sakramencie chrztu, mocą Ducha Świętego, obmyłeś mnie ze zmazy grzechu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani, z Panem Bogiem.
4: Tajemnica druga, objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Panie Jezu, byłeś tylko jednym z gości na tym weselu? Nie, byłeś największym bogactwem, prezentem. Co więcej, przemieniając wodę w wino, pokazałeś, że na Twoją miłość można zawsze liczyć. Ciągle mi brakuje miłości. Na każdym kroku odkrywam, jak mało jej mam. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię, Panie, oddaję Ci stągiew mego serca. Napełnij ją aż po brzegi winem swej miłości.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Tajemnica trzecia. Pan Jezus głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Panie Jezu, dzięki Twemu nauczaniu ludzie zostali wzbogaceni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Człowiek bez Ciebie błąkałby się w ciemnościach, ale również wzywasz, zachęcasz, przynaglasz go do porzucenia krętych dróg ciemności i przyjęcia Twego Królestwa. Chcę być mądry, ale mądrością Ducha Świętego. Wtedy właściwie poznam, czym jest Twoja Ewangelia i zdecydowanie podejmę dzieło nawrócenia.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
7: sam i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzasadź za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
8: Bóg zapłać Pani błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na taborze. Panie Jezu, wziąłeś ze sobą trzech uczniów i na górze Tabor ukazałeś im swoją chwałę. Dzięki temu objawieniu mogli jeszcze lepiej poznać Ciebie jako zapowiadanego Mesjasza. I ja mogę Cię poznać tylko dzięki łasce, jaką jest dla mnie dar rozumu. Pragnę więc z tego daru korzystać, bym coraz lepiej Cię poznając, mógł jeszcze bardziej Cię miłować.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
9: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
8: Bóg zapłać Pani błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
6: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Panie Jezu, zostajesz z nami pod postaciami chleba i wina. Od ostatniej wieczerzy jesteś dla nas w Eucharystii. Umacniasz nas sobą, abyśmy byli bez zarzutu, byśmy byli święci i nieskalani. Duchu Święty, wzbudzaj we mnie nieustannie głód Eucharystii, tęsknotę za Jezusem, bo tylko spożywając ciało Syna Człowieczego będę miał życie w sobie.
5: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
11: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
10: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
11: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
10: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
11: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
11: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
10: Po Twoją obronę ucieka mi się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
8: Bóg zapłać Pani błogosławionej nocy z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim, którzy trwali z nami na modlitwie różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy. Modlitwę różańcową prowadziło Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe z Łomży. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
12: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
13: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a już teraz modlitwa apelowa i możemy na koniec tego środowego, letniego, gorącego, upalnego dnia wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, powierzając naszej najczulszej, najlepszej Matce sprawy narodowe, sprawy osobiste. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

Wieczór w dobrym nastroju. Sometimes in life you feel.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi. Rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
4: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon

0: People change.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
2: Bartosz Niebrzydowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, jest gościem dnia Rady Nadzieja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy już wiecie, jaki jest wpływ systemu kaucyjnego na ten odzysk? Bo pan mówił ostatnio, był pan u nas w radiu, że rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu lub lipcu.
3: Jakby zauważamy już znaczący wpływ systemu kaucyjnego w sensie takim, że tych butelek PET, puszek aluminiowych w tak zwanym żółtym worku jest zdecydowanie mniej. No teraz mieliśmy troszeczkę okres taki, że była słabsza pogoda, więc myślę, że końcówka lipca to będzie taki realny wpływ, no ze względu na zintensyfikowane, zwiększone spożycie wody pitnej i innych napojów, ze względu na temperaturę, aczkolwiek ten wpływ już jest zauważalny, więc zgodnie z naszymi przewidywaniami w żółtym worku tak naprawdę tego surowca, który do tej pory był jakby wysortowywany i odsprzedawany, jest znacząco mniej i myślę, że to zjawisko będzie się pogłębiało. Zresztą widać, że zarówno w całej Polsce, jak i w Łomży system kaucyjny, kolejki czy zapchane butelkomaty, maszyny przed sklepami wielkopowierzchniowymi wykazują, że no tak naprawdę mieszkańcy, co jest zrozumiałe, bo jest czynnik ekonomiczny w postaci zapłaconej kaucji, odzyskują to kaucję. Więc tak jak przewidywaliśmy, spadek z surowca w dotychczasowym żółtym worku jest znaczący i będzie to się zwiększało.
2: Znaczący, czyli dokładnie można powiedzieć, jak to wygląda procentowo, liczbowo?
3: Jakby na razie patrząc na ten okres z zastrzeżeniem, że przed tym największym spożyciem, czyli przed okresem letnim, no to zauważamy spadek około 60% mniej surowca.
2: 60% to jest bardzo dużo.
3: To jest bardzo dużo, no ale to jest zrozumiałe, no bo to do tej pory te wszystkie butelki PET i puszki aluminiowe, które trafiały na sortownię i były poddawane procesowi recyklingu, no teraz trafiają do butelkomatów przy sklepach wielkopowierzchniowych.
2: To może być tak, że ten procent będzie jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, że upały przychodzą, tak?
3: Tak. No przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą trafiały, no nie będą tu trafiały, tylko będą oddawane w butelkomatach.
2: A to jest dokładnie to, czego się spodziewaliście, czy jednak trochę to przekroczyło wasze wyobrażenia, na przykład te szacunki wstępne?
3: Nie, to jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego te zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem, no, też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
2: No też jeszcze w zeszłym roku już szacowaliście, jeżeli chodzi o kwoty, ile to będzie mniej, to 4 miliony około, tak?
3: Tak, około 4.
2: I to się faktycznie
3: I to się sprawi. Stopniowo z miesiąca na miesiąc, no, przybliżamy się do tej docelowej ilości. Zresztą nasza instalacja w Łomży nie jest odosobniona, bo wszystkie instalacje w Polsce, ja też jeżdżąc na konferencje i prowadząc różne konsultacje branżowe, rozmawiam z kolegami, przedstawicielami innych instalacji komunalnych i każda instalacja w Polsce mierzy się z tego typu wyzwaniem. No i tutaj tak naprawdę piłeczka jest po stronie ustawodawcy, bo jakby ten pierwszy etap w postaci wyjęcia tego surowca z instalacji i wprowadzenia go do butelkomatu został osiągnięty. A kolejny etap, no to jest taki, żeby zrekompensować koszty zagospodarowania odpadów, które są obecnie w 100% ponoszone przez mieszkańców w postaci wprowadzenia narzędzi rekompensacyjnych w postaci tak zwanej ustawy OROP.
2: To do tego jeszcze przejdziemy, bo też mam tutaj zanotowane. To skoro już są jakieś te wstępne liczby, te procenty, ile mniej tych butelek będzie, to czy już ta strategia jest coraz bardziej na horyzoncie?
3: Tak, tak jak powiedziałem, no generalnie chcemy przejść ten okres wakacyjny, żeby móc oszacować w pełni dane, czyli porównać je rok do roku i wprowadzić, bo my już zaczęliśmy wprowadzać narzędzia, które mają na celu dostosowanie instalacji do nowych wyzwań związanych właśnie z tymi zmianami legislacyjnymi, a w postaci takiej kompleksowego dokumentu, no to po wakacjach chcielibyśmy wrócić, no bo jakby tutaj ustawodawca nie daje nam się nudzić, no ciągłe zmiany, ciągłe ciągłe jakby zmiana strumienia surowca, no wpływa na to, że my też musimy na bieżąco poddawać analizie, szukać nowych rozwiązań.
2: Ale na razie nic się nie zmienia chyba, czy jest to... Na tym pomysły na razie są te same.
3: Tak, pomysły są, jakby jest grupa pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod rozwagę w tym dokumencie i jakby część z nich wybrać, no i też ustalić ich priorytety, tak? Czyli czy się skupić w pełni na dostosowaniu instalacji do nowych wyzwań, czyli właśnie zmianą ilości tego surowca w postaci butelek PET, czy też otworzyć instalacje na nowe możliwości biznesowe, które by rekompensowały straty wynikające z wpływu tego surowca.
2: A co to znaczy?
3: Jakby branża odpadowa daje duże możliwości biznesowe w postaci tego, że no nie tylko te butelki PET czy puszki aluminiowe, tak jak do tej pory, mogą być segregowane, odsprzedawane, żeby rekompensować opłatę śmieciową dla mieszkańców, ale też są inne pola biznesowe, tak jak odpady budowlane, wielkogabarytowe, z którymi mamy problem obecnie, no bo jakby coraz więcej jest tego gruzu po remontach i innych odpadów budowlanych. No i my chcielibyśmy też utworzyć taką linię profesjonalną, która by pomogła jakby w lepszym stopniu sortować w sposób mechaniczny te odpady, no ale też chcielibyśmy jakby dojść do etapu takiego, żeby ten gruz, który do nas w formie odpadu wpływa, doczyszczać, dostosowywać i móc go sprzedawać jako produkt, na przykład dla firm zajmujących się budowami dróg jako kruszywo budowlane. Takie rzeczy w Polsce się dzieją i to jest jakby gdzieś tam przyszłość, żeby jakby rekompensować te straty wynikające z wpływu systemu kaucyjnego i otwierać spółkę na nowe możliwości biznesowe, żeby się rozwijać. Z drugiej strony też jest kwestia odpadów z drewna, które do nas wpływają, żeby produkować z tego pelet, który mógłby być później sprzedawany do ocieplania domów. Też nasza tutaj lokalna spółka, jak MPEC, ma piece, które są właśnie na tą formę paliwa. No i jakby też takie prace czynimy w tym kierunku, żeby szukać nowych możliwości rozwojowych, biznesowych, żeby to dziurę wynikającą ze straty przychodów z systemu kaucyjnego łatać.
2: To obecnie jest wam bliżej do tego, żeby otwierać się na te nowe kierunki biznesowe, czy żeby przystosowywać te instalacje do tych innych odpadów?
3: Te prace tak naprawdę będą działy się równocześnie, no bo dostosowanie instalacji do innych odpadów, no to jest coś, co możemy rozpocząć teraz już. Jeżeli chodzi o nowe kierunki biznesowe, no to wymaga utworzenia nowej instalacji, czyli wybetonowania placów, uzyskanie odpowiednich pozwoleń administracyjnych, zgód wszystkich organów, a w przypadku odpadów to tak naprawdę jest bardzo długi proces decyzyjny, bo wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci decyzji środowiskowej i uzyskania opinii pozytywnych szeregu organów, takich jak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Nadzór Budowlany, Straż Pożarna. Więc ten pierwszy krok, który wymaga dostosowania instalacji na nowe wyzwania i zmianą strumienia surowców, możemy rozpocząć szybciej, a tutaj jakby odnośnie nowej instalacji, no to też musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia administracyjne, uzyskać finansowanie, i przygotować się do tego procesu w formie administracyjnej, więc chciałbym, żeby te prace działały równocześnie, więc jakby tak naprawdę pracujemy nad tym równocześnie.
2: Jeżeli chodzi o rozbudowę instalacji, to już się, już coś realnie się dzieje, czy to jest sfera pomysłów cały czas?
3: Znaczy, jesteśmy na etapie koncepcyjnym, czyli przygotowujemy koncepcję, też rozpoczęliśmy działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania, no bo to jest kierunek gospodarki obiegu zamkniętego, są programy unijne, które wspierają tego typu działania, więc jakby te działania są już podejmowane. Po zabezpieczeniu środków finansowych i po jakby w pełnym przygotowaniu koncepcji wystąpimy do organów administracyjnych o uzyskanie zgody.
2: Domyślam się też, że to wszystko będzie kosztować.
3: Tak.
2: I to skąd na to pieniądze?
3: Ja tak jak mówiłem podczas naszych wcześniejszych spotkań, też uzasadniając, dlaczego w tym roku, mimo że, jak pan redaktor słusznie mi przypomniał, mówiłem, że w 2026 roku nie będzie podwyżki, to my tak naprawdę to podwyżkę trochę zrobiliśmy jako krok wyprzedzający, żeby właśnie móc się przygotować finansowo na tego typu działania, czyli podwyżka za opłaty dla mieszkańców za śmieci była nieuchronna. My ją chcieliśmy wprowadzić wcześniej, mając na względzie te wszystkie zjawiska, które teraz powoli następują, które dostrzegamy, żeby właśnie mieć środki finansowe do przygotowania instalacji na nowe wyzwania. Więc tak naprawdę w ten sposób to jakby pierwsze to są środki własne, a druga no to też liczymy na wsparcie programów dotacyjnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie krajowym, bo to są działania, które mają na celu wprowadzenie realnych rzeczy związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Więc takie dwa źródła finansowania, czyli środki własne plus wsparcie dotacyjne, ewentualnie w formie jakiegoś kredytu, ale kredytu tak naprawdę inwestycyjnego w oparciu o realne założenia biznesowe, nie kredytu takiego w formie obrotowej, tylko w formie kredytu inwestycyjnego, żeby móc te inwestycje zrealizować.
2: To czy teraz dostrzega pan to, że system gospodarowania odpadami, że to zrobił się temat istotny, jeżeli chodzi o łomżyński samorząd, że faktycznie, nie wiem, łomżyńscy radni podchodzą do tego tematu na poważnie, czy jednak on cały czas jest odkładany i taki gdzieś no, nieistotny, zajmiemy się nim dopiero wtedy, kiedy trzeba będzie podwyżki, zagłosować za podwyżkami albo przeciw.
3: Znaczy nie, no jakby ja mam wsparcie i jakby prowadzę rozmowy z radnymi, no przedstawiłem ten plan w postaci podwyżki, która miała miejsce w tym roku, uzasadniając tymi argumentami, które przed chwilą panu redaktorowi przedstawiłem.
2: Ale czy dzwoni na przykład któryś z radnych i mówi, panie prezesie, możemy się spotkać, bym przyszedł, byśmy obgadali, jak chce się zapoznać z tym wszystkim. Czy jednak nie, dopiero no, wtedy, kiedy jest sesja?
3: Dzwonią radni, no ja też zaprosiłem radnych na taką wyjazdową sesję Komisji Gospodarki z panem przewodniczącym Cieślikiem rozmawiałem, jesteśmy umówieni wstępnie na termin lipcowy albo sierpniowy, żeby oni przyjechali na instalację, też zobaczyli, jak to wygląda, żeby jakby na bieżąco, więc jakby ten kontakt jest, no wiadomo, że radni mają szereg spraw, nie tylko odpady, ale też inne wyzwania związane z infrastrukturą, edukacją. No i tutaj chyba większe oczekiwania są w stosunku do mnie, żeby odpowiadać na te wyzwania merytorycznie i przedstawiać jakby te problemy,
2: jeżeli
3: konsultować.
2: Ktoś zabiera głos podczas sesji i tutaj chce być fachowcem w danym temacie, to pewnie dobrze byłoby zaczerpnąć tej wiedzy u źródła.
3: No tak, dlatego tak jak mówię, no, planujemy wyjazdową sesję Komisji Gospodarki na instalacji komunalnej, żebym ja też mógł radnym przedstawić, jak w praktyce wygląda taka praca na instalacji odpadów.
2: To ciekawe, ilu przyjedzie, ilu będzie chętnych.
3: No, na razie myślę, że zainteresowanie będzie dużo, no bo część radnych nie była jeszcze na instalacji, część była, ale już jakiś czas temu, w międzyczasie zaszły nowe zmiany, więc raczej spodziewam się dobrej frekwencji.
2: To zobaczymy. No dobrze, wspomniał pan o tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, no i pod koniec maja rozpatrywany miał być podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy UC100 albo UC100, jakkolwiek to się nazywa. No i właśnie mówię o tym nie bez powodu, bo samorządy tutaj upatrują swoją szansę, jeżeli chodzi o te pieniądze, o tą lukę związaną z systemem kaucyjnym i czy faktycznie to jest jakaś szansa i nadzieja dla samorządów.
3: Znaczy tak naprawdę ciężko tu mówić o szansie i nadziei, to jest po prostu obowiązek ustawowy, no bo system kaucyjny jakby zabrał część środków z instalacji komunalnych przerzucił w konsekwencji te koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego na mieszkańców, no bo jakby to, że w Łomży była podwyżka opłaty śmieciowej, czy w innych samorządach, cały czas w tym roku na bieżąco poszczególne samorządy są zmuszone do tego, żeby podwyższyć te opłaty śmieciowe, przenosić te koszty na mieszkańców, to tak naprawdę bez wprowadzenia tej ustawy te koszty zostały w 100% przeniesione na mieszkańców.
2: Czyli... To też może wyjaśnimy pokrótce, czego dotyczy ten projekt ustawy.
3: Tak, ustawa, o której pan redaktor wspomniał, UC100, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów, nakłada na producentów opakowań plastikowych, jednorazowych, czyli tych wszystkiego rodzaju opakowań, pojemników, kartonów, opłatę za wprowadzenie odpadu do środowiska, bo tak naprawdę to, co my jako mieszkańcy wrzucamy później do śmieci z żółtego worku, to są różnego rodzaju opakowania żywnościowe, do kosmetyków, innych artykułów życia codziennego. I na poziomie unijnym zostało w myśl zasady, że zanieczyszczający płaci, ci producenci tych opakowań mieliby ponosić opłatę za wprowadzenie tego odpadu do środowiska. I ta opłata miałaby po części trafiać do samorządów, żeby właśnie rekompensować koszty później zebrania tych odpadów, przesegregowania całego obiegu związanego z wprowadzeniem tego odpadu do gospodarki. No ale najpierw wprowadzono system kaucyjny, gdzie zabrano mieszkańcom, samorządom surowiec, w wyniku czego nastąpiły podwyżki opłat za śmieci, a ta ustawa jest cały czas nie wprowadzona, jest na etapie konsultacyjnym.
2: Ja się właśnie spotkałem z tekstem z 2024 roku, gdzie już wtedy mówiono o tym, że tą rozszerzoną odpowiedzialność producenta trzeba wprowadzić przed systemem kaucyjnym.
3: Oczywiście.
2: No i mija 2 lata i no i dalej tego nie ma.
3: Tak, no i jakby w konsekwencji czego opłaty, koszty są przenoszone na mieszkańców, bo tak naprawdę no tak zgodnie z przewidywaniami, bo to, co pan redaktor powiedział, że była komisja wspólna rządu i samorządu, mająca na celu rozmowy na temat tej ustawy, to wynika z tego, że to na samorządy został przeniesiony obowiązek wprowadzenia tego systemu kaucyjnego w postaci właśnie zwiększenia opłaty śmieciowej, no bo w obecnej formule prawnej to samorządy odpowiadają za zagospodarowanie odpadów.
2: A to dlaczego tak długo to trwa? Dlaczego nie udaje się tego przejąć w końcu?
3: Podejrzewam, że działają różnego rodzaju siły lobbyingowe, no bo to są producenci odpadowi, to są duzi gracze na rynku, firmy, które dysponują silnymi wpływami oddziaływania, dużymi budżetami na działania lobbyingowe. Jakby tutaj w sposób celowy wprowadzone jest to opóźnienie ustawy, no bo tu gra się toczy tak naprawdę nie o miliony, a o miliardy złotych, no bo takie by były koszty wprowadzenia tego podatku dla tych producentów opakowaniowych, ale to są te miliardy, które są zabrane samorządom, czyli nie trafiają do samorządów, do mieszkańców, w wyniku czego no, stan gry na chwilę obecną jest taki, że samorządy i mieszkańcy za wszystko płacą, a producenci nie są obciążeni dodatkowymi opłatami, w związku z tym ich zyski.
2: Czyli jak zawsze, za wszystko mają płacić ci biedniejsi i słabsi.
3: No tak to niestety wygląda. No to jest coś, to ja też nie jestem pocieszony z tego faktu, bo tak jak mówię, no fajnie, że został wprowadzony system kaucyjny, bo jakby dużo jakby obrońców systemu kaucyjnego mówi, że na zachodzie to działa, w krajach zachodnich tylko Polska jest tam gdzieś zawsze w tyle. Tak, na zachodzie to działa, działa, ale na zachodzie działa to razem z systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, więc tutaj jeżeli my wprowadzamy tylko pewien element rozwiązań systemowych i mówiąc, że to robimy w imię jakichś większych wartości, takich jak dbanie o środowisko, a jednocześnie nie dajemy narzędzi kompensacyjnych, no to donikąd to nie zmierza i powoduje to, że później samorządowcy, tak jak włodarze miast, prezydenci, radni, są obarczani złością na to, że po raz kolejny została prowadzona jakaś podwyżka, że śmieci są drogie, no ale te działania z czegoś wynikają. Więc dopóki nie będzie wprowadzonego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, no to te opłaty śmieciowe, tak naprawdę to będzie walka, żeby w jak najmniejszym stopniu podwyższać i żeby ograniczać po prostu jakby koszty dla mieszkańców, no ale to też można do pewnego stopnia ograniczać, no bo bez narzędzi kompensacyjnych, no to na dłuższą metę nie jest to możliwe.
2: Ale czy jest jakaś perspektywa, że to zostanie w końcu przyjęte? Czy cały czas tu będzie spotkanie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i nic z tego nie wyniknie?
3: Ja liczę na to, że silna presja, bo na chwilę obecną jakby ta presja jest coraz silniejsza, silnie wywierana przez samorządy na rząd, żeby te narzędzia wprowadzić. W pewnym momencie no, osiągnie taką skalę krytyczną, że zmusi rząd do przyjęcia tej ustawy, no bo jakby samorządowcy borykają się na co dzień z pewnego rodzaju pretensjami, zarzutami mieszkańców, że te po prostu opłaty śmieciowe są coraz wyższe, a wyższe będą, no bo to też spółki skarżą się na wyniki finansowe, że są zmuszone, żeby sięgać podatkowe pieniądze od włodarzy miast, no te pieniądze są brane z opłaty śmieciowej. Więc liczę na to, że jakby wspólna presja samorządów, instalacji też komunalnych i innych zainteresowanych podmiotów jakby zmusi rząd do tego, żeby taką ustawę wprowadzić i żeby no po prostu ucywilizować ten rynek.
2: Kolej wróciła po 33 latach, to może za 33 lata ten
3: system... Jest też presja ustawowa, bo to jest prawodawstwo unijne, więc jakby Komisja Europejska też narzuca na nas swoje terminy, więc...
2: Ale system kaucyjny dość sprawnie wszedł i też było odgórnie narzucone i nie było problemu. A tu już jakiś lobby jest i wygląda to różnie. No ale dobrze, zmieniając temat, Miastkowa ma olejomat i lekomat. Skąd takie rozwiązanie, żeby takie urządzenie tam powstało? Skąd pomysł?
3: Z inicjatywy wójta gminy Miastkowo został wprowadzony olejomat i drugim narzędziem czy rozwiązaniem jest wprowadzenie lekomatu. Ja mogę powiedzieć, że na chwilę obecną w Łomży przygotowujemy się do wprowadzenia pierwszego olejomatu. Zdradzając troszeczkę, będzie on działał przy PSZOK-u na Akademickiej w Łomży. No, już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązanie wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu jakby przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać to odpowiednią segregację. Jeżeli chodzi o lekomat w Łomży, to też jakieś takie rozwiązania analityczne.
2: To lekomat przeterminowane leki tam się rzuca.
3: Tak, przeterminowane leki, strzykawki, odpady medyczne szeroko rozumiane. Aczkolwiek w Łomży mieszkańcy mają możliwość po pierwsze na PSZOK-u, ale też w każdej aptece jest możliwość zostawienia tych odpadów medycznych, które później my jako PSZOK zbieramy od tych aptek, więc na chwilę obecną tak trochę analizujemy, czy lekomat w Łomży się sprawdzi, aczkolwiek olejomat to jest, myślę, że dobre rozwiązanie i na razie chcemy pierwszy uruchomić, żeby zobaczyć, jak będzie duże zainteresowanie mieszkańców, też zwiększyć to świadomość, żeby uruchomić kolejne punkty.
2: A to taki olejomat, lekomat, są to znaczące narzędzia, czy bardziej takie ciekawostki i właśnie nowinki?
3: Znaczy ja myślę, że to są ciekawe rozwiązania, bo dotykają odpadów problematycznych. Po pierwsze mamy zużyty olej roślinny kuchenny, który w obecnym często trafia do odpadów komunalnych, co powoduje, że te odpady są silnie zabrudzone, no bo ze względu na jakby swoją gęstość i formę olej jest odpadem problematycznym, albo trafia do właśnie, tak jak wspomniałem, studzienek wodno-kanalizacyjnych, co powoduje jakby taki niekorzystny wpływ na te studzienki. To się zapycha, tam przyciąga też różnego rodzaju gryzonie, odpady do tych studzienek kanalizacyjnych, więc naszym celem jest pokazywanie możliwości ułatwiającym mieszkańcom, żeby te rozwiązania wprowadzać. Myślę, że to, co jest ciekawe w tych rozwiązaniach, że one są w formie właśnie takich całodobowych, dostępnych skrzynek jak paczkomaty, czyli tak naprawdę nie są uzależnione od godzin działania, tak jak PROK-u czy składowiska, tylko mieszkaniec ma możliwość w dowolnej godzinie podjechać i zostawić te odpady. Jakby odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to są jakieś istotne, ja myślę, że jakby jak pojedynczo na to spojrzymy, to one nie są jakoś super istotne, ale jeżeli będzie szereg tych rozwiązań i szereg tych działań ułatwiających prawidłową gospodarkę odpadami, to one w całej swojej formie staną się istotne, bo też chcemy pokazywać, że odpady to nie jest problem, że nie zawsze trzeba jechać do specjalnego miejsca w odpowiednich godzinach, ale że są też rozwiązania, które są blisko, które są wygodne dla mieszkańców, więc jest minimalna wola mieszkańców, żeby prawidłową gospodarkę odpadami prowadzić, to my chcemy dawać te rozwiązania.
2: Bartosz Niebrzodowski, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A pierwszym gościem poranka 7:09 jest dziś ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Porozmawiamy o pracach poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, które zakończyły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Huta Pieniacka, co to było za miejsce? No niestety było. I co wydarzyło się tam w lutym 1944 roku?
2: Rzeczywiście mieszkańcy Huty Pieniackiej, a także ci, którzy szukali schronienia w Hucie Pieniackiej zimą 1944 roku, zostali napadnięci przez oddziały SS Galicien, wspierane przez oddziały UPA. W praktyce można mówić, że były to oddziały jedne i drugie, były to oddziały ukraińskie, ponieważ większość, jeśli nie wszyscy napastnicy byli to Ukraińcy. Napadli w ramach odwetu, w ramach represji, napadli na wieś Hutę Pieniacka. To była pacyfikacja wsi nastawiona na zemstę, na to, żeby wymordować wszystkich mieszkańców. Było to morderstwo, ta zbrodnia była celem, bezpośrednim celem. Tam nie chodziło o to, żeby dokonać, nie wiem, rewizji czy przesłuchań. Po prostu wieś miała zniknąć z powierzchni ziemi i rzeczywiście tak się stało. Zamordowano, tam szacujemy, między 800 a 1000 osób. Ta liczba jest płynna, ponieważ

0: No przede wszystkim nie znamy liczby uciekinierów, którzy się chronili w Hucie Pieniacki, szukali ratunku, a tam zostali zamordowani, ale też mamy listę ofiar imienną, która na ten moment ma 644 nazwiska, ale to nie jest lista pełna, więc wiemy, że to, no, szacujemy między 800 a 1000 osób.
1: Miejscowość nie została odbudowana po wojnie?
0: No właśnie nie została i jak się wjeżdża do Huty Pieniackiej, stoi tablica, oczywiście postawiona pewnie z dekadę lub dwie dekady temu, myślę, że przez stronę polską, stoi tablica Huta Pieniacka po polsku i po ukraińsku i mija się te tablice i nie ma żadnej wioski. Pola są pola, rosną drzewa, krzaki i nie ma nic. To jest takie charakterystyczne, że my jak wjeżdżamy do wiosek, to widzimy chociażby cokolwiek, pozostałości, stare domy. Tutaj nie ma nic. Jedynym punktem odniesienia z dawnych czasów to są fundamenty kościoła, które odnaleźliśmy i to jest jakiś taki świadek tamtych czasów.
1: No właśnie, kolejna nieistniejąca dziś już miejscowość. Jak się prowadzi poszukiwania w takich miejscach? Właśnie szuka się jakiegoś punktu orientacyjnego, tak jak ksiądz powiedział?
0: Tak, to znaczy, no i tak i nie. Przede wszystkim tak, dlatego że my jedziemy szukać w konkretnym miejscu. Wiemy, że upamiętnienie, które tam jest, ono stoi w miejscu, gdzie stał kościół. Mniej więcej oczywiście, mniej więcej, ale stoi w miejscu, gdzie stał kościół, więc to był dla nas pierwszy punkt odniesienia. Wokół tego upamiętnienia szukaliśmy i bezpośrednio przy nim i trochę dalej. Więc tutaj krzyżujemy i to, co jest, to upamiętnienie i wspomnienia, że tam stał kościół, z tym, jak wyglądała wieś, w jakich odległościach były te doły śmierci. Mamy zdjęcia lotnicze Huty Pieniackiej, na których to zdjęciach widać tę wieś spaloną. Więc ileś tej dokumentacji jest, natomiast no, dosyć trudno się łapie jakieś punkty odniesienia czy topografii wsi, której nie ma. To mieliśmy w Ostrówkach, to mamy i w Hucie Pieniackiej, więc z jednej strony tak szukamy w konkretnych miejscach, a z drugiej strony nie, bo szukamy też zawsze trochę po omacku, no bo to nie są dane GPS, to nie są dane, gdzie my mamy bardzo wyraźne te punkty odniesienia, nawet droga tam szła inaczej niż teraz biegnie, więc szukamy szukamy na pewno w konkretnych miejscach, ale no musimy sporo odkryć, żeby zobaczyć, jak ta wieś wyglądała.
1: Jak ważne są w przypadku takich poszukiwań relacje świadków?
0: No, myślę, że istotne albo i najistotniejsze, ponieważ w tych relacjach świadków nie tyle jest przebieg zbrodni, który jest dla nas istotny też, co są lokalizacje mogił i takie dane jak na przykład ile osób mniej więcej, ile osób jednego dnia grzebano, potem ile dano radę jednego dnia ciał przynieść do tych dołów śmierci, ile było tych dołów śmierci, obok czego one były. Niekiedy wręcz takie błahe rzeczy, jak ktoś powie na przykład, że nie wiem, ludzie jak szukali schronienia w wieży kościelnej, no to musieli wejść przez małe schody na strych nawy głównej, prawda? To nam też pokazuje, trochę pomaga spojrzeć, z której strony wchodzili, albo że jak wychodzili z zakrystii, czy jak wychodzili bocznym wyjściem, to widzieli budynek szkoły, prawda? No to nam pomaga to jakoś rozrysować, ale też pomaga otworzyć przebieg zbrodni i rozmieszczenie tych mogił, bo wiemy na przykład, że przy wielu domach już dzisiaj nieistniejących też były pojedyncze mogiły, więc no, tutaj w zasadzie każdy fakt, który coś tam dorzuca, jest tym jednym z elementów układanki, który nam pozwala no, odnaleźć te groby.
1: W ilu miejscach znaleźliście w Hucie Pieniackiej ludzkie szczątki?
0: Sytuacja wygląda tak, że przebadaliśmy ponad 4000 metrów kwadratowych i znaleźliśmy takie miejsce, my to nazywamy jedną mogiłą zbiorową, ona ma 72 metry kwadratowe, to my to traktujemy jako jedną mogiłę, czy to są dwie duże mogiły obok siebie, czy trzy mogiły, czy jedna duża mogiła ogromna, my tego jeszcze nie rozsądzamy, dla nas jest to zarys jednej takiej bardzo dużej mogiły i to na tych 70 metrach. Natomiast dodatkowo na tym samym terenie, ale na większym obszarze, wokół tej mogiły, na 200 metrach kwadratowych, znajdowaliśmy szczątki, więc w praktyce obszar, na którym odkryliśmy szczątki, to ma 200 metrów kwadratowych, a sama ta mogiła wewnątrz tych 200 metrów ma 70 i to jest jedno miejsce, to jest jeden wykop, byśmy powiedzieli, bardzo duży. My zakładamy, że tam szczątki są jeszcze w innych miejscach oczywiście, natomiast też bierzemy pod uwagę to, że te dwa doły śmierci, o których mówiło się w relacjach, no mieszczą kilkaset osób i na to się nastawiamy.
1: A skąd wiecie, że to są ofiary zbrodni wołyńskiej, a nie szczątki no ofiar, nie wiem, front przechodził na przykład jednej, czy drugiej, czy trzeciej wojny?
0: No właśnie, tu są bardzo kluczowe te wspomnienia, które mówią na przykład, że między kościołem a szkołą były te pochówki, te masowe groby, to po pierwsze. Poza tym, no mówi nam o tym ułożenie szczątków. Jeżeli na przykład ktoś ginie na froncie, to zasadniczo te ciała są chowane, jeśli nie w jakichś skrzyniach czy trumnach, to przynajmniej w jakichś prześcieradłach. Jak to mówią antropolodzy, w układzie anatomicznym, ktoś leży na plecach, albo obok siebie te szczątki leżą. Jest jakaś systematyka. Nawet jakby wiemy, że nawet jeśli powiedzmy ktoś inny chował, prawda? Myśmy mieli taki przypadek w Zawiasach na Litwie, że miejscowi pochowali Polaków i Litwinów, którzy w 20 roku walczyli w czasach walk o Wilno, to pochowano ich w tak zwanej bratniej mogile i ciała leżały na wznak obok siebie. Natomiast tutaj te szczątki, na podstawie tylko mówię tego, co odkryliśmy, odsłoniliśmy, te szczątki są wrzucone, one są w nieładzie, one są zniszczone, co więcej, noszą ślady nadpaleń. No to w przypadku, gdyby to był front albo, nie wiem, inny pochówek, albo niektórzy twierdzili, to już tak trochę wkładamy między bajki, ale niektórzy internetowi komentatorzy mówili, no tam stoją krzyże, więc to był na pewno cmentarz, tak? I więc my kopiemy na cmentarzu. No to bzdura jest, bo oczywiście te krzyże stoją, zostały postawione przez rodziny, bo zakładano, że są tam te mogiły. Natomiast na cmentarzu pochówki zazwyczaj są regularne. Są trumny, jest ciało ułożone na wznak, nawet jak trumna się rozpadła, to pozostają jej, no pozostałości ostatecznie to minęło 80 lat, 82 lata, więc to nie minęło 300 lat, prawda, więc absolutnie to nie wygląda na cmentarz, to nie jest cmentarz, te pochówki są, te kości widzimy fragmentarycznie nadpalone, kości mają takie uszkodzenia tak zwane okołożyciowe, okołośmiertne czy przyżyciowe, czyli takie, że no ktoś został ranny w trakcie życia, powiedzmy, a nie, że szczątki zostały uszkodzone pod wpływem na przykład naporu ziemi czy coś takiego.
1: Odkryliście też szczątki dzieci?
0: Tak, o tym żeśmy za bardzo nie komunikowali opinii publicznej, ale faktycznie nawet miałem w ręku tę kosteczkę, małe żeberko dziecka, złamane zresztą na jakiegoś maluszka, więc tak. Myślę, że to będziemy znajdować też szczątki dzieci.
1: Ja wiem, że każda śmierć w takich okolicznościach też mocno dramatycznych no porusza, ale dzieci to porusza jednak chyba bardziej.
0: No tak, bo jakby no dorośli, nawet jeśli mówimy o zbrodni popełnianej na cywilach, na osobach bezbronnych, to wiemy, że jest to zbrodnia, mówimy tu o jakimś ludobójczym charakterze tego ataku. Natomiast dzieci, no to zawsze jest jakiś taki bolesny moment przy ekshumacjach, kiedy znajdujemy te szczątki. Nawet jak patrzę na swoich kolegów archeologów czy antropologów, to oni no są profesjonalistami, zresztą myśmy wszyscy przywykli do widoku szczątków, ale kiedy są te kosteczki dzieci, kiedy widzimy te małe czaszki i tak dalej, no to trudno tutaj jakoś no nie mieć jakichś emocji, prawda? Myślę, że czy podczas ekshumacji w Ostrówkach, czy w Hucie Pieniackiej, jak do nich dojdzie, to będziemy też mieli dużo takich trudnych momentów.
1: Towarzyszyli wam też przedstawiciele rodzin zamordowanych tam wtedy w Hucie Pieniackiej?
0: Tak, była z nami pani Małgorzata, przewodnicząca Stowarzyszenia Huta Pieniacka i w zasadzie ona była, no i jej mąż w pewnym momencie dołączył. Ich relacja, czy ich taki kontakt był, znaczy oni codziennie byli na pracach, natomiast no, mamy też świadomość tego, czy za pośrednictwem właśnie mediów, czy za pośrednictwem no, tego, co pani Małgorzata przekazywała do stowarzyszenia, no tam z nami tak, może nie fizycznie, ale duchowo na pracach byli no, nie tylko członkowie tych rodzin, ale też no, bardzo wielu Polaków, bardzo wielu ludzi śledziło te nasze prace, jakoś tak chciało więcej jeszcze informacji, więcej, więc jest takie duże zainteresowanie, chociaż na miejscu byli tylko dziennikarze, powiedzmy, nie przychodzili miejscowi, czy powiedzmy, nie wiem, rodziny nie przyjeżdżały.
1: A co to dla nich oznacza, to, że wy prowadzicie tam pracę dla rodzin? Bo ból to jest jasne, ale też pewnie w pewnym sensie ulga, nadzieja, że ich bliscy doczekają się pochówku.
0: No właśnie, tak obserwowaliśmy i panią Małgorzatę, i no przede wszystkim ją, bo no dla nich to są też nieznane emocje. To znaczy dotychczas, do czerwca 26 roku, tam było duże pragnienie przeprowadzenia poszukiwań i ekshumacji. I to pragnienie jest. I tak bardzo często w trakcie prac powtarzałem, że razem z tym pierwszym wbiciem łopaty czy koparki, łyżki koparki w ziemię, no zakończył się pewien okres oczekiwań i zaczął się czas poszukiwań, że zakończyły się te dziesięciolecia, kiedy rodziny nie mogły się doczekać czy doprosić przeprowadzenia prac. Więc myśmy też mieli jakby świadomość i czuliśmy trochę, może nie tyle ciężar, co to oczekiwanie rodzin, że te rodziny w końcu się doczekają. Nawet jeśli przyjdzie nam czekać na ekshumację jeszcze ileś miesięcy, to te rodziny wiedzą, że te szczątki już są odnalezione, że my wiemy, gdzie tam jest ta mogiła, że te szczątki podejmiemy. No więc myślę, że tak. I dla rodzin to są duże emocje. Powtarzam, prawdopodobnie nieznane emocje, bo to oni patrzyłem na reakcję pani Małgorzaty, mam wrażenie, że ona patrzy na te szczątki tak jakby każda z tych osób to była jej bliska osoba. Ona się zresztą sama nazywa tak trochę w mniejszym gronie, to mówi, że ona jest sołtysem Huty Pieniackiej, prawda, bo ona jest przewodniczącą stowarzyszenia i tak mówi, że jest, tak żartobliwie trochę o sobie mówi, że jest sołtysem. No ale widziałem te reakcje, że tam każda z tych czaszek to może być ktoś z jej rodziny, więc myślę, że ona ze wszystkimi się tam utożsamia.
1: Te poszukiwania były prowadzone w cieniu gorącego sporu wokół orderu Orła Białego dla Wołodymyra Załyńskiego. Czy to nie wpłynęło na pracę tam?
0: Na miejscu to na pewno nie wpłynęło. Myśmy mieli bardzo duży komfort pracy. Ja momentami to tak zauważałem, że tak jak jesteśmy na pracach w Polsce, tak i tam. Mieliśmy komfort. Owszem, droga była codziennie długa, bo mieliśmy około 1,5 godziny na miejsce i z powrotem. To był uciążliwy czas, ale był bardzo spokojny. Nie mieliśmy żadnych zagrożeń, prowokacji, nawet alarmów tych, powiedzmy, wojennych. Tam nie było za dużo, więc zupełnie spokojnie pracowaliśmy. Natomiast to, co tam się... ten spór, który rozgorzał, czy ta cała dyskusja, ona nam dodała, powiedzmy, takiego rozgłosu medialnego, że media, Polacy się zainteresowali, no bo oczywiście w kontekście tych decyzji pana prezydenta, no po prostu media zainteresowały się, opinia publiczna jeszcze bardziej, więc myśmy to widzieli, co więcej, widzieliśmy to też w różnych komentarzach, że wiele osób mówi, no żebyśmy nie tuszowali widoku szczątków, żebyśmy pokazywali te szczątki. My przyjęliśmy jasną zasadę, że dziennikarze na miejscu są mile widziani i my tam nic nie ukrywamy, nie zasłaniamy, nie kryjemy, bo my tu reprezentujemy interes państwa polskiego, więc też Polacy mają prawo wiedzieć. Rozumiem, że był duży niedosyt, bo my tych szczątków nie ekshumowaliśmy, więc odkrywaliśmy tylko fragmentarycznie, natomiast zarówno niebawem jedziemy do Ostrówek i tam dziennikarze są mile widziani, mogą pokazywać wszystko, prawda? Więc ta bieżąca sytuacja, ona się w jakimś stopniu przekłada też na odbiór naszych prac. Natomiast wydaje mi się, że pozytywnie, ogólnie rzecz biorąc pozytywnie.
1: I już na koniec, no właśnie powiedział ksiądz o tym, że prace poszukiwawcze nie oznaczają podjęcia szczątków i pochówku, więc co teraz? Czy wobec tego konfliktu ekshumacji i pochówek będzie możliwe w najbliższym czasie, czy nie? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
0: Jeżeli mówimy cały czas o Hucie Pieniackiej, to tutaj przed nami taki moment, myśmy te szczątki oczywiście udokumentowali, te odsunięte szczątki, udokumentowaliśmy cały zarys jamy grobowej, no i musieliśmy te szczątki przykryć, musieliśmy zabezpieczyć i zasypać niestety. Wiem, że to tak brzmi może trochę niezrozumiale, ale takie są ukraińskie procedury. No i my złożyliśmy już wniosek o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, natomiast no myślę, że w tym roku ich nie przeprowadzimy, chociażby z racji logistycznych i pogodowych. To jest bardzo duża mogiła i bardzo duży obszar do przebadania. My nie możemy ryzykować, że zaczniemy pracę, a nagle przyjdą mrozy, deszcze i będziemy musieli je przerwać. Więc jakby z naszej perspektywy nastawiamy się, że wszystko będzie bez zmian, że te prace się odbędą w zaplanowanym czasie. Strona ukraińska wydaje nam pozwolenia na tego typu działania na rok. Więc nawet jeśli by nam wydali powiedzmy we wrześniu taką zgodę, czy w październiku, to mamy naprawdę dużo czasu na to, żeby te prace przeprowadzić, ale no, z troski o te szczątki i też no, o te emocje, no bo gdybyśmy musieli przerwać pracę z racji na mrozy, które przyszły, prawda, i które by uniemożliwiły ekshumację, no po prostu planujemy w takim czasie, żeby je przeprowadzić, no powiedzmy, podczas jednego wyjazdu.
1: Ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej był pierwszym gościem Poranka na 9. Bardzo dziękuję.
0: Zaraz dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Mamy kolejną odsłonę afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Ten salonik VIP to nic, tak mówił w kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. To był ordynator oddziału chirurgii, który informował prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w szpitalu. Później został zwolniony. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno zamieszania, mówi lekarz, mówiąc też, że osoby przyjęte na SOR umierały pozbawione opieki. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię. Dawid Kacprzyk miał się czuć bezkarny w tych swoich działaniach ze względu na koneksje polityczne. To wprowadzając słuchaczy naszych trochę w ten temat i tę kolejną odsłonę tej afery. Panie pośle, kogo ta sytuacja obciąża?
3: Oczywiście wszystkich odpowiedzialnych za zarządzanie warszawskimi szpitalami, czyli od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w dół, no i odpowiedzialnych za polityczny układ Platformy w Warszawie, bo to dlatego ten młody pan Kacprzyk tam mógł być taki ważny, nie przypadkiem, tylko dlatego, że był ważny w Platformie Obywatelskiej, a szefem tego układu jest Marcin Kierwiński.
2: No właśnie, z Dawida Kacprzyka zrobi się teraz kozła ofiarnego, no bo ktoś pozwolił jednak, żeby ten 28-latek koordynował SOR, żeby zarabiał miliony i żeby organizował te saloniki VIP.
3: Ja nawet nie wiem, czy tylko pozwolił, no czy wręcz zorganizował, kazał, utworzył takie stanowisko albo zatrudnił taką osobę i kazał ją zatrudnić. W kampanii wyborczej pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi: zarządzam 10 szpitalami w Warszawie. Nawet nie nadzoruję, nie tam jakoś jestem zwierzchnikiem, tylko bezpośrednio zarządza. No ja mu wierzę, a właśnie widzimy, jak zarządzał, więc konsekwencje chyba się same nasuwają.
2: A czy to, że politycy korzystają z opieki medycznej poza kolejnością, ignorując to, ile czeka przeciętny pacjent, to jest norma?
3: Nie, oczywiście, że nie. Szczerze mówiąc, ja akurat szczęśliwie mi tam nic od wielu lat nie dolegało, ale nie wiem, no członkowie mojej rodziny raczej tam na SOR-ach, a nawet nie raczej, tylko zawsze stali w kolejkach, nieraz wielogodzinnych i też z takich osób mi bezpośrednio znanych, jakichś kolegów posłów, to tak samo, więc no nie wiem.
2: To może naprawdę
3: nie jest i nie
2: odburzać, że pani poseł z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej kilkanaście dni, proszę bardzo, procedura medyczna wykonana, trzeba czekać 2 lata.
3: No pani poseł niestety też popisała się, no delikatnie mówiąc, totalnym brakiem rozsądku, no bo to, że miała poza kolejnością procedurę, no to jedno, ale w ogóle o całej sprawie by się nikt nie dowiedział, gdyby nie zaczęła się awanturować, kiedy jej szpital powiedział, że już więcej tak nie będzie, bo są problemy z liczeniem tego. I wtedy pani poseł zaczęła atakować szpital, wykorzystując możliwości posła, no więc poziom bezczelności, a też chyba i głupoty, no wyraźnie powyżej średniej.
2: Obawiam się, że niestety kolejne wątki w tej aferze związanej z tym szpitalem, ale pewnie też z innymi będziemy jeszcze komentować w radiu. Też dziennikarze, tacy jak Patryk Słowik, zapowiadają, że to wcale nie jest koniec, a my zmieńmy temat. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Order Orła Białego odesłał kurierem. Twierdzi, że próbował porozumieć się z prezydentem Karolem Nawrockim, chociaż Pałac Prezydencki zaprzecza. Jak pan ocenia postępowanie prezydenta Ukrainy, bo odebranie mu, jak rozumiem, tego najważniejszego polskiego odznaczenia pan popiera?
3: Oczywiście, że popieram. W ogóle całe zachowanie elit ukraińskich, których tutaj no, to ostatnie gesty Władimira Żeleńskiego są taką kwintesencją, czy najwyższą formą rozwoju czegoś, co działo się wcześniej, są moim zdaniem przede wszystkim szaleńcze i nieracjonalne, bo niektórzy mówią, że Polska pomaga, czy pomagała Ukrainie w takim romantycznym geście, zamiast kalkulować interesy i tak dalej. No to nieprawda. To znaczy pomaganie Ukrainie, zwłaszcza w tym wymiarze wojskowym, żeby nie przegrała z Rosją, jest jak najbardziej w zimno kalkulowanym, na chłodno, bez emocji, polskim interesie. Problem jest taki, że w zimno kalkulowanym, na chłodno interesie Ukrainy jest to, żeby to się dalej działo, żeby Polacy taką politykę popierali. Tymczasem elity ukraińskie jakby uparły się zrobić wszystko, żeby Polacy tego nie popierali, żeby ta powszechna dosyć sympatia do Ukrainy i Ukraińców wygasła. Czy to jest szaleństwo, czy to jest metoda, to inna sprawa. To być może jest tak, że taki osobisty interes polityczny wewnątrz ukraiński tu gra rolę. Władimir Żeleński nie jest obecnie przesadnie popularny, w każdym razie jest dużo mniej popularny niż był jeszcze jakiś czas temu. Kolejne afery korupcyjne, więc nie wiem, czy takie wywołanie konfliktu z Polską nie jest taką metodą po prostu na odpędzenie od siebie tych zarzutów korupcyjnych i ogólnie takie ponowne zjednoczenie, taki efekt flagi dla społeczeństwa, ale to z punktu widzenia interesu narodowego Ukrainy jest straszliwie krótkowzroczne.
2: Niektórzy twierdzą, że wystarczyłby sprzeciw, jeśli chodzi o te nadanie imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, czy wezwanie ambasadora, jeśli chodzi o reakcję polską. Rzeczywiście wystarczy, a może trzeba było właśnie takiego mocnego symbolu w odpowiedzi na tę ukraińską politykę historyczną i gloryfikowanie UPA?
3: Czy te różnego rodzaju wątpliwej jakości ukraińskie gesty już były wcześniej i przez wiele lat, jeszcze przed wojną, no właściwie przez całe 30 lat, Polska w różnych gestach i działaniach wobec Ukrainy była dużo bardziej przyjazna, wyrozumiała niż Ukraina wobec Polski. Bardzo wiele rzeczy żeśmy nie zauważali, udawali, że nie zauważamy, albo właśnie tak reagowali łagodnie. No widać, że to nie działa, że to nie działa, że niestety tutaj musi być bardzo jasny, klarowny sygnał i pewnie kilka takich sygnałów, żeby druga strona być może cokolwiek zrozumiała.
2: A to był błąd, panie pośle? To zbyt duża wyrozumiałość wobec tej ukraińskiej polityki historycznej, gloryfikującej UPA?
3: Powiem i tak, i nie. To znaczy, to było, tak jak mówię, bardzo racjonalne zachowanie z naszej strony. No, stawianie na polski interes i stawianie na to, że elity ukraińskie będą działać w ukraińskim interesie, więc trudno to określić jako błąd, aczkolwiek no, post factum, z perspektywy czasu widzimy, że to nie odniosło skutku, że po prostu elity ukraińskie zachowują się tutaj, no na ile jesteśmy tylko w stanie ocenić, ale chyba jesteśmy, po prostu w sposób niezgodny z interesem ukraińskim. No i teraz, no czy można w polityce międzynarodowej zakładać, że właśnie jakieś emocje, jakieś inne czynniki będą ważniejsze niż interesy? No raczej nie, więc moim zdaniem to było działanie poprawne. Nie można mu przypisać błędu, natomiast no, z perspektywy czasu po prostu trzeba je zmienić. No, trzeba wyciągnąć wnioski.
2: Wojna trwa już kilka lat, ta agresja rosyjska na Ukrainę. Dlaczego Ukraina nie promuje współczesnych bohaterów, tylko takich jak Bandera i UPA i nacjonaliści mający ludobójstwo na sumieniu? Cały czas mnie to zastanawia.
3: No, szczerze mówiąc, mnie też zastanawia. Nie jestem jakimś super znawcą Ukrainy. Parę razy tam byłem tylko tak turystycznie i na kilka dni. Więc odpowiedź taka prosta brzmi, nie wiem, ale no, dla mnie jest to niezwykle dziwne, bo przecież no, nie jest tak, żeby Ukraińcy nie mieli do wyboru różnych i z wcześniejszej i z późniejszej historii bohaterów narodowych, no, którzy po prostu nie byliby odpowiedzialni za ludobójstwo. Już nie chodzi o to, że nie może by budzili jakieś kontrowersje, prawda? Mieli jakieś ciemniejsze karty, no, ale ciemniejsze karty czy kontrowersje to jedno, a zorganizowane ludobójstwo w imię rasowej czy narodowej nienawiści, no to jest coś zupełnie innego. To jest coś nieprawdopodobnego, że tego rodzaju organizacje, persony można sobie brać na sztandary, bo to szkodzi Ukrainie, bo to oczywiście, że to jest na przykład woda na młyn kremlowskiej propagandy i że tam te przysłowiowe oklepane korki szampana na Kremlu strzelają, tylko strzelają po działaniach i po zachowaniach polityków ukraińskich. No oni sami sobie szkodzą.
2: Zapytam jeszcze o Donalda Tuska w tej całej sprawie, bo 5 czerwca Donald Tusk powiedział, że rozumie reakcję prezydenta Nawrockiego i że nikt nie podzieli polskich władz, jeśli chodzi o wojnę, ale także o przeszłość. Ten sam Donald Tusk 19 czerwca pisze, że zadaniem i prezydenta Ukrainy, i prezydenta Polski jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia, czyli stawia się trochę ponad tym sporem i zrównuje dwóch prezydentów i ich reakcje. Cytuję też Jana Pawła II o czyszczeniu pamięci historycznej i budowaniu przyszłości. To mamy jeden front, czy nie?
3: No chyba zależy, w dni parzyste mamy, w dni nieparzyste nie mamy, albo coś w tym rodzaju. Myślę, że tutaj no z jednej strony badania opinii i taka kalkulacja Donalda Tuska ciągnął go w jedną stronę, bo jakby co on by tam sobie sam nie uważał, no to sprawa jest oczywista, rozgład sympatii jest oczywisty. 80% Polaków popiera w tej sprawie prezydenta Nawrockiego, więc pewnie Donald Tusk jako no doświadczony co najmniej polityk, ciągnęłoby go, żeby też takie stanowisko zająć. No ale potem w dni parzyste stwierdza tak, po pierwsze elity opiniotwórcze, tam Gazeta Wyborcza, autorytety i tak dalej, no jednak w drugą stronę. No i w ogóle no nie może być tak, jego z kolei interes polityczny, który dla niego jest na pierwszym miejscu, to nie jest żaden polski interes, tylko żeby stopniowo ścierać, zużywać autorytet Karola Nawrockiego, który jest mu absolutnie solą wokół jeszcze z czasów, jak nie został wybrany, prawda? Donald Tusk zrobił wszystko, żeby Karol Nawrocki prezydentem nie został i niechcący mu w tym pomógł, zadziałało to odwrotnie. No i ta walka z prezydentem jest z kolei chyba dla Donalda Tuska ważniejsza niż polski interes narodowy, no bo taki przeciętny polski polityk, to już nawet pomijając te wszystkie kalkulacje, no taki prosty instynkt, no jest spór, jest strona polska, jest interes Polski, staje po tej stronie, no nie kombinuje, nie kalkuluje, jeżeli tu mamy jednoznacznie po jednej stronie polski interes, polską sprawę, no to ja jako polski polityk oczywiście, że za nią jestem.
2: Zobaczmy nawet tych byłych prezydentów Ukrainy, którzy wszyscy zaczęli tutaj te ordery odsyłać.
3: Nawet politycznie, no nawet Petro Poroszenko, który przegrał wybory z Zełenskim, jest jego takim, można powiedzieć, osobistym wrogiem. Do tego stopnia, że go tam Zełenski próbował sadzić do więzienia, prawda, zamykał mu biznesy i tak dalej, no ale jednak w takiej sprawie no, ten prosty instynkt państwowy czy narodowy na Ukrainie działa, a w Polsce na przykład u Donalda Tuska, czy tam na przykład u Jarosława Kurskiego, naczelnego Gazety Wyborczej, nie działa.
2: No, wyborca to nawet twierdzi, panie pośle, że nastroje w Polsce robią się pogromowe w odniesieniu do Ukraińców. Ja przyznaję, że nie widzę takich nastrojów w Polsce, a pan?
3: Nie, ja też takich nastrojów nie widzę, ale też musimy sobie powiedzieć jedno. Poziom jakby, no powiedzmy, nastrojów antyukraińskich, czy negatywnych nastrojów wobec Ukrainy i Ukraińców również znacząco wzrósł, ale znacząco wzrósł sytuacji jeszcze w tym czasie, kiedy cała klasa polityczna, elity opiniotwórcze były jednoznacznie proukraińskie, więc tutaj to jest zaburzenie, to jest myślenie ahistoryczne, czy to teza wyborcza jak zwykle jest taka, że to ci źli prawicowi politycy dla swojej politycznej korzyści tutaj szkalują tych Ukraińców i przez to ludzie ich nie lubią, bo w ogóle to by super lubili Ukrainę i by uważali, że wszystko jest świetnie w stosunkach polsko-ukraińskich, tylko ich nakręcili ci politycy. No tak nie jest. Wchodząc w tą poetykę, to ludzie sami się nakręcili, widząc, co się dzieje, i te nastroje wzrastały i wzrastały również dlatego, że dostrzegali, że zdaniem ludzi ta klasa polityczna cała jest właśnie zbyt ślepo proukraińska. I teraz, kiedy część przynajmniej klasy politycznej, jak to w demokracji, no podąża, jakby realizuje to, czego chcieliby Polacy, polityki bardziej asertywnej, bardziej zdecydowanej, no to oczywiście dla wyborczej to są już prawie pogromy.
2: Zmieńmy temat na koniec. Od 10 dni Łomża ma dostęp do kolei. Pierwszym pociągiem przyjechał nam tutaj Donald Tusk. Czyja to zasługa, że te pociągi w Łomży już są?
3: No, można, to zacznę od końca. W tym sensie zasługa Donalda Tuska, że pewnego projektu inwestycyjnego odziedziczonego po poprzednikach nie skasował. Wiele innych połączeń nie miało tego szczęścia. To jest program Kolej Plus, uchwalony przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Przez nasz rząd zapewniono mu ramy prawne, finansowanie. Rozpoczęto również tę inwestycję w ramach Kolei Plus. Co zrobił Donald Tusk? No akurat tej nie skasował, bo na przykład połączenie Konin-Turek skasował, połączenie do Bogatyni skasował, wiele innych połączeń skasował. Tego akurat nie skasował. I te rozpoczęte już za naszych czasów prace zostały doprowadzone do takiego no, częściowego końca. Jest tam jeszcze jedno, co od siebie Donald Tusk dodał, że pogorszył te parametry, to znaczy zrezygnował z elektryfikacji odcinka, no co pozwoliło nawet nieco szybciej tę budowę zakończyć, ale oczywiście no, parametry tej linii docelowe będą dużo w związku z tym gorsze, ta jakość połączeń będzie niższa, ale szybciej ją można było ten pierwszy pociąg puścić. Ale oczywiście, co dodał od siebie Donald Tusk, to skasował szprychę do CPK. No, to połączenie bezpośrednie do Warszawy, szybkie, no przynajmniej na razie i przez długie lata dzięki Donaldowi Tuskowi go nie będzie.
2: No właśnie, bo mieszkańcy Łomży i regionu słyszą, że oddano inwestycje 3 lata przed terminem, że do Warszawy pociągi pojadą w przyszłym roku, a nie w 2034 roku. Jak ktoś sobie tego słucha, mówi, no brzmi to naprawdę dobrze. Pana zdaniem lepiej byłoby poczekać.
3: A czy to kwestia dyskusyjna, no przynajmniej docelowo, jakby nie rezygnował. Być może, tu już nie jestem inżynierem kontraktu, nie znam szczegółów, być może miałoby sens otwarcie w niższym standardzie trasy wcześniej i kontynuowanie prac nad elektryfikacją. Nie wiem, czy to by się dało pogodzić z ruchem po prostu i robić pod ruchem. Jeżeli nie, no to wtedy uważam, że jednak lepiej, żeby to jeszcze rok, 2 lata dłużej potrwało, a żeby no, standard był wysoki, była elektryfikacja. Natomiast ten 34, no to już mieszanie jednego z drugim. To znaczy faktycznie obecnie już jest połączenie w tym takim kierunku, no, umownie nazwijmy go wschodnim, a przez ten kierunek wschodni potem można bardzo okrężną trasą będzie pojechać do Warszawy, oczywiście. I tak by też było, gdyby zrealizować nasz projekt w ramach Kolei Plus, no ale nie zmienia rok 34, to mówimy o połączeniu w ramach CPK, czyli połączeniu nieporównanie większej jakości, szybkości, przepustowości, i ten projekt został przez obecny rząd, no, można powiedzieć, skasowany, no co najmniej po prostu nic nie robią w tej sprawie, no więc oni skasowali, no być może da Bóg, po zmianie rządu będzie można do niego wrócić.
2: No właśnie, samorządowcy z Łomży, z Kolna, z Ostrołęki cały czas upominają się o tę szprychę numer 3. Są w Sejmie, uczestniczą w różnych pracach zespołów, organizują kongresy, ale tu chyba nic się nie wydarzy, jeśli chodzi o ten rząd.
3: Nie no, o ten rząd to już na pewno nie, już chociażby dlatego, że już na szczęście aż tak dużo czasu temu rządowi nie zostało. Półtora roku w realiach procesów inwestycyjnych to jest bardzo krótko. Tu właściwie już jedyne, co by można było zdążyć zrobić, to podjąć decyzję kierunkową, że jednak robimy, ogłosić przetarg na jakiś tam kolejny etap prac planistycznych. Nie wykluczam, że nie daliby rady, już by nie zdążyli tego przetargu rozstrzygnąć i zawrzeć umowy, patrząc zwłaszcza na tempo, w jakim się poruszają. Więc tutaj no, zmiana rządu i zmiana koncepcji jest niezbędna. Rząd przedstawił teraz tak zwaną zintegrowaną sieć kolejową. No, cuda na kiju, tylko z dwoma problemami. Po pierwsze, w wielu przypadkach wygląda to narobione na siłę, byle nie tak, jak zaplanowano w ramach CPK, czyli że no, dłuższe przebiegi, jakieś dziwne przez środek puszczy, gdzie wiadomo, że się nie da zrobić i tak dalej. No ale przede wszystkim ta cała wspaniała zintegrowana sieć kolejowa ma być na rok 2050, a do roku 2035 nadal ma obowiązywać decyzja, że robiony jest tylko Y tak zwany, czyli połączenie czterech największych miast. No a resztę to po 35, no tutaj na mapie sobie narysujemy, jak będziemy robić. Natomiast żadnych konkretnych działań, żeby choć na takim etapie wstępnym, projektowym, planistycznym, te inwestycje szły do przodu, nie planuje się.